dava i pigiami, sai.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Najważniejsze to dobrze zacząć i źle skończyć.

Rajbany ciemne jak szyby na Beksicie. Widzę, że ona widzi, że ją widzę. Chyba kiedyś mi się śniła, więc podejdę trochę bliżej. Oczy zielone tak jak Arizona. Bujam się w rytmie do tego co ona. Chyba lubi takie dźwięki, no bo leci Gypsy Woman. Rozciągam się na nich jakbym umiał w jogę. Trochę za wcześnie na żonę.

0: za rogiem. 1-800 to świecenie.
1: Dzwoń.
2: Chętnie ci pomogę.
0: Kup miksałat, wyrzuć miksałat. Powtórz. Powtórz.
3: Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Słuchasz Czwórki.
4: Gramy.
5: Gramy. Can't stop, won't stop, all gas, no breaks.

Uważaj na myśli, one stają się słowem. Uważaj na słowo, ono staje się akcją. Uważaj na akcję, ona zmienia się w nawyk. Pilnuj nawyku, to kształtuje charakter.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Thank you.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Gramy. Teraz gramy.

odpowiedź zawarta jest w liczbach. Dwie rzeczy, podaż i popyt. Odstawia się na bok głupoty, jak nie ma co do gara włożyć. A wiara, że wygrałeś życie, co mało nim minie, a tylko ci znają na chwilę. Ja nie chcę oceniać, bo wolę zapytać, jak mają na imię.

niby skromna Skoda. Niby, że balans je od świtu zen, a tu neptek, narcyz, nie ogar i parę innych nieszczególnych rzeczowników na N. Zobacz, jak niewiele widać za tej fasady źle skrojonej. Podsta ocena, jak i tak przestrzelisz, mniejsza w którą stronę.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Najlepsze z najlepszych. Sport.
2: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. A w czwórce jest do czego wracać. Zapraszam, Alicja Michalska.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: W czwórce dbamy o dobrą formę. Już teraz w audycji Najlepsze z najlepszych czas na powrót do najciekawszych audycji dla miłośników sportu.
0: Przerwa weekendowa. Zaprasza Weronika Puszkar.
1: Ze mną w studiu Tomek Habdas, przewodnik górski, autor przewodników po górach. Cześć.
2: Cześć, witam serdecznie.
1: Jak bardzo zmieniły się schroniska, kiedy sięgasz pamięcią do tego momentu, w którym dopiero zaczynałeś swoją przygodę z górami?
2: Ja zacząłem chodzić po górach jakieś 30 lat temu i to był taki okres, kiedy po raz pierwszy odwiedzałem schroniska górskie, więc tam w połowie lat 90. No i trochę się zmieniło, tak porównując właśnie tamten okres do czasów dzisiejszych. Największa zmiana, którą ja dostrzegam, no to jest przede wszystkim podniesienie jakości i standardów, zarówno od tej strony noclegowej, jak i też od oferty gastronomicznej, no i też przede wszystkim sanitariatów. Różni ludzie teraz przychodzą w góry, zmienił się trochę też profil tego klienta, turysty, no i trochę te schroniska starają się właśnie dopasować do tych nowych też odbiorców, tak żeby nie odstawać od innych obiektów.
1: Bo kiedyś schronisko wyglądało tak, że mieliśmy salę czy kilka sal i tam ludzie próbowali się jakoś zmieścić, każdy spał koło kogoś, nie do końca było miejsce, no ale to też miało swój klimat. Czy dzisiaj coś takiego jeszcze można spotkać?
2: W niektórych schroniskach tak, gdy kończą się miejsca w pokojach, w tych tradycyjnych pokojach, gdzie są łóżka, to niektóre obiekty umożliwiają spanie właśnie na tak zwanej glebie, czyli na ziemi, w jadalni, czasami w korytarzu nawet. Sam pamiętam, że kilka razy zdarzyło mi się tak nocować na przykład w schronisku w Pięciu Stawach, Dolina Pięciu Stawów w Tatrach, gdzie w sezonie wakacyjnym to naprawdę to był tłok i nie daj Boże, gdy w środku nocy komuś zachciało się sikać, no to musiał przejść przez całą salę, uważając na to, żeby kogoś nie podeptać,

0: żeby dostać się do łazienki. Co gorsza, łazienka jest tam na poziomie minus jeden, trzeba zejść po schodach. Na tych schodach też ktoś śpi, więc różnie to bywało. Natomiast teraz część obiektów zabroniła i nie można już spać na glebie. To wynika też trochę z przepisów przeciwpożarowych, że w razie gdyby doszło do jakiejś tragedii, no to po prostu doszłoby do chaosu i do zamieszania w takim schronisku. No i część tych obiektów umożliwia już tylko i wyłącznie spanie w pokojach, czyli jest ograniczona ilość miejsc noclegowych.
1: To dzisiaj to schronisko wygląda trochę jak hotel?
0: Zdarza się. Część obiektów, może nawet większa część, więcej niż połowa, przeszły takie zmiany i takie remonty, że starają się upodobnić właśnie do hoteli, które można znaleźć gdzieś w miasteczku górskim na dole, tak żeby ta różnica nie była zbyt duża i żeby też zachęcić właśnie tych turystów do pozostania na noclegi.
1: Czyli co, mamy czajnik, mamy telewizor z dostępem do internetu?
0: Może aż tak to nie. Internet jest, oczywiście. Internet jest w prawie każdym schronisku już teraz. Co więcej, niektóre schroniska zrobiły nawet takie specjalne pokoje do pracy zdalnej. Można tam przyjechać z laptopem. To jest od czasów pandemii, kiedy pracowaliśmy zdalnie.
1: Rzucam wszystko i wyjeżdżam w Bieszczady.
0: Trochę tak. I schroniska kusiły też, żeby przyjechać na przykład na tydzień właśnie do takiego schroniska, w ciągu dnia pracować sobie w takim specjalnym pokoju, gdzie jest biurko, jest fotel, jest też szybsze łącze internetowe. Natomiast popołudniami albo samego rana wyjść na wycieczkę górską i w taki sposób właśnie pracować. Więc oczywiście internet jest, są czasami te specjalne pokoje do pracy. Pokoje raczej pozostały wieloosobowe, czyli nadal śpimy z obcymi osobami. Jest to pokój 6-8-osobowy.
1: No chyba, że w grupie przyjedziemy.
0: Tak, są też czwórki, tak zwane pokoje 4-osobowe albo 3-osobowe. No i kilka schronisk ma też w swojej ofercie pokoje 2-osobowe. Możemy sobie wynająć na wyłączność taki pokój 2-osobowy. Bardzo mało obiektów ma pokoje z łazienkami. Raczej łazienka jest wspólna na korytarzu i wszyscy z niej mogą korzystać, łazienka oraz prysznic. Natomiast tak jak mówię, no jest kilka takich schronisk, gdzie one mają nawet apartamenty. Mają specjalnie przystosowane 1-2 pokoje, ich cena jest znacznie wyższa i bardzo często takie apartamenty rezerwuje się przez portale internetowe, niekoniecznie bezpośrednio od schroniska.
1: Ale to kiedyś było tak, że no, płaciliśmy jakieś symboliczne kwoty albo w ogóle nocowaliśmy za darmo, jeżeli tam trafiliśmy w środku nocy przypadkiem?
0: Ta różnica w cenie jest spora w stosunku do tego, co było 20-30 lat temu, a jest teraz, bo ja pamiętam, że gdy ja byłem w liceum, to płaciło się naprawdę 15-18 zł za łóżko w pokoju wieloosobowym, za miejsce w pokoju wieloosobowym, natomiast teraz zazwyczaj to jest około 100 zł, czasami 80-90 zł, więc powiedzmy, że te ceny dosyć mocno podrożały i trochę bardziej zbliżyły się właśnie do cen takich hotelowych, no ale coś dostajemy też w zamian, bo tak jak mówię, komfort i jakość tych oferowanych usług poszła trochę do góry, więc te ceny też diametralnie poszybowały.
2: W weekend robimy sobie przerwę.
1: Dzisiaj w przerwie weekendowej chodzimy po górach razem z Tomkiem Habdasem, który jest przewodnikiem i autorem przewodników. Domyślam się, że nie wszystkim podoba się to, że schroniska górskie tak się zmieniły, chociaż ty tak trochę opowiadasz, że to właściwie na plus, ale no, czy zmieniła się grupa osób, która odwiedza schroniska?
0: Na pewno pojawiły się nowe osoby. Oczywiście jest taka część turystów, która tęskni za tym starym klimatem, za tym, co było kiedyś. Kilka schronisk nadal oferuje im tego typu usługi, bo są takie placówki, gdzie wchodzi się i masz wrażenie, że świat i czas się tam zatrzymał. Natomiast znaczna część turystów obecnie, no to wydaje mi się, że to są nowe osoby, które od 5-6 lat mniej więcej zaczęły zwiedzać nie tylko góry, ale tak naprawdę i po jeziorze, i po morze w Polsce. Po prostu ta turystyka lokalna stała się bardzo popularna. I to są osoby, które wybierają się na przykład na jednodniową wycieczkę i oni korzystają raczej tylko z usługi gastronomicznej w schronisku. Czasami może zdecydują się na weekend w górach i wtedy będą spać w schronisku, no ale też szukają jakiejś takiej lepszej oferty. Natomiast ci, którzy wędrują powiedzmy przez tydzień, przez 2 tygodnie i chcieliby tego starego klimatu w schroniskach, no oni pewnie będą trochę narzekać. Natomiast z doświadczenia wydaje mi się, że są to też osoby, które nie mają problemu z tym, żeby w razie czego spać pod namiotem własnym. Schronisko jest dla nich jakąś taką alternatywą.
1: Pamiętam, że kiedyś można było dostać w schronisku szarlotkę i zupę pomidorową. Dzisiaj domyślam się, że w menu jest dużo więcej.
0: Tak, zazwyczaj jest dużo więcej, aczkolwiek te takie kultowe dania są cały czas dostępne w menu. No nie wyobrażam sobie, żeby któreś schronisko nie oferowało właśnie szarlotki pomidorowej albo żurku. No to są takie klasyki, które są zazwyczaj w tym jadłospisie. Do tego kotlet schabowy albo placki ziemniaczane. Natomiast dodaje się nowe potrawy. W sezonie wakacyjnym hitem już teraz absolutnym must be

0: jest cokolwiek z jagodami, czy też borówkami, jak my mówimy na południu. Czyli mamy naleśniki z jagodami, mamy ciasto, jagodzianki, mamy te drożdżówki z jagodami. No, jagody na 100 sposobów tak naprawdę są w sezonie letnim. Ale też pojawiają się takie schroniska, które specjalizują się w jakimś konkretnym daniu i właśnie na bazie tego dania budują sobie cały marketing. Co do tego schronienia i takiej podstawowej funkcji schronisk.
1: Czy w ogóle się zdarzają takie sytuacje, że jeszcze ktoś tam zagląda, dlatego że no nie ma co ze sobą zrobić?
0: Zdarzają się takie nieplanowane pobyty i noclegi w schroniskach, bo na przykład ktoś źle oszacował długość trasy i okazuje się, że nie jest w stanie przejść całej zaplanowanej drogi i musi wcześniej ją skończyć, więc szuka jakiegoś schroniska w pobliżu. Ale chyba częściej jest to spowodowane pogodą. Po prostu załamanie pogody, w sezonie wakacyjnym burze, nagłe jakieś obrywy chmury. No to wtedy ludzie szukają tego schronienia. No i polskie schroniska tutaj działają perfekcyjnie, bo one udzielają tego schronienia, nawet kiedy są pełne i nie mają wolnych łóżek.
1: Bo muszą, tak?
0: No tak, jest to wpisane w regulaminie, że to schronienie powinno być udzielone i wtedy takie osoby czasami śpią właśnie na ziemi albo na ławkach w jadalni, ale no z założenia nie powinny trafić na zamknięte drzwi. No ale uwaga, kiedy wybierzemy się za granicę, bardzo bliską granicę, na przykład do czeskich schronisk w Karkonoszach albo do jakichś słowackich schronisk w Beskidach, to niekoniecznie tak będzie. Nasi sąsiedzi są znani z tego, że potrafią zamknąć po prostu drzwi.
1: No to ciekawe, tym bardziej, że no jednak no ludzie gór to ludzie gór. Tak trochę myślimy o nich jako o takich osobach bardzo empatycznych i wrażliwych. Ale też się chyba zmieniają właściciele schronisk.
0: Czasami tak jest. No myślę, że w Polsce też jest zupełnie inne podejście do turystyki górskiej. No sam fakt, że w Polsce akcje ratunkowe są bezpłatne, one są po prostu pokrywane z pieniędzy z budżetu państwa, więc jeżeli nam się coś wydarzy na terenie polskich gór i przyleci GOPR albo TOPR, czy to przyleci helikopterem albo quadem do nas dojedzie, to my za to nic nie zapłacimy. Nie musimy też mieć ubezpieczenia, bo po prostu odgórnie jesteśmy ubezpieczeni. Natomiast u naszych sąsiadów trzeba mieć takie ubezpieczenie wykupione, żeby ubezpieczyć, żeby pokrył koszty, no bo jeżeli tego nie mamy, no to w dziesiątkach tysięcy złotych albo i nawet euro będziemy musieli zapłacić za tą akcję ratunkową, więc u nas chyba jest tak, jak mówisz, że faktycznie to środowisko górskie jest wobec siebie bardzo życzliwe. No, sam fakt, jak ktoś pierwszy raz jedzie w góry, to się dziwi, czemu wszyscy się witają i czemu wszyscy mówią sobie cześć, dzień dobry, o co chodzi, ja nie znam tych ludzi. No ale tak jest po prostu przyjęte, że my się witamy na szlaku. Zresztą tak samo chyba jest wśród biegaczy,
1: tak,
0: że jak biegają,
1: powiedzieć,
0: też się pozdrawiają. Więc to jest kwestia pewnej przynależności do jednej grupy społecznej i to jest akurat bardzo fajne.
1: No a w takim razie też wszyscy zbierają pieczątki w schroniskach?
0: Tak, moda na pieczątki trwa i wręcz wydaje mi się, że się bardziej nasiliła w tym momencie, bo doszło dużo nowych książeczek. Kiedyś to była tylko książeczka GOT PTTK, Górska Odznaka Turystyczna, gdzie zbierało się punkty, żeby taką odznakę otrzymać i wbijało się pieczątki. Natomiast teraz mamy różne zestawienia i różne kolekcjonerskie książeczki. No, największym hitem jest Korona Gór Polski, czyli ludzie zdobywają najwyższe szczyty w poszczególnych pasmach górskich, wbijają sobie pieczątkę. Jak zdobędą wszystkie, to dostają odznakę właśnie z tego KGP. Już nawet nie chodzi o to, żeby tą odznakę dostać, tylko po prostu no, sam fakt, że coś się zrobiło. Dużo ludzi postanawia sobie, że na przykład w ciągu roku, dwóch zrobię tą Koronę Gór Polski jako taki cel do zrealizowania, żeby coś po prostu robić ze sobą aktywnie.
1: I jeszcze na koniec można przyjść do schroniska na chwilę, odpocząć, zjeść, napić się czegoś i wracać na szlak.
0: Tak, i to jest kolejny atut polskich schronisk, że nikt nas nie wyrzuci, jeżeli czegoś nie kupimy w takim schronisku, ani nawet tam nie śpimy. Możemy tam przyjść i wykorzystać miejsce jako chwilę na odpoczynek czy na regenerację. Większość schronisk pozwala też, żeby zjeść coś swojego, swoją kanapkę, swój batonik. Raczej wszystkie schroniska już w tym momencie zabraniają spożywania własnego alkoholu. W ogóle alkohol w górach powinien być zabraniony, no nie unikajmy raczej picia alkoholu na szlaku. Natomiast trochę inaczej jest znowu za granicą. No, tam musimy bardzo uważać i raczej nie jeść swoich rzeczy, kiedy siedzimy na jadalni właśnie w czeskim albo słowackim schronisku.
1: Tomek Habdas, przewodnik górski, autor przewodników po górach.
2: Ale temat.
3: Ale temat.
2: Zostań z czwórką. Jeszcze więcej sportu. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Sport. Latem w czwórce dbamy o Waszą formę i wypoczynek, ale także śledzimy najciekawsze wydarzenia sportowe. Więcej w audycji 3 godziny sportu i rekreacji.
1: Na audycję Po robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
2: Kasia Bednarek i Artur Bednarek ze sztuki rzucania nóż i tomahawk. Dzień dobry, cześć, witajcie.
3: Dzień dobry, cześć.
4: Miło nam.
2: Słuchajcie, to na początek seria krótkich pytań. Skoro uczymy się nowych rzeczy, zobaczymy, czy faktycznie te odpowiedzi będą takie w punkt. Trochę jak rzut toporkiem na przykład. Nóż czy tomahawk?
3: To bardzo indywidualna kwestia, co kto preferuje. Ze względu na to, że my akurat preferujemy bardziej noże. Noże wymagają więcej, tomahawki, toporki są znacznie prostsze, więc jeżeli ktoś chce pierwszego takiego łatwiejszego kontaktu, to zwykle cięższe przedmioty są bardziej stabilne w locie i łatwiej się nimi rzuca, łatwiej się je wbija na początek.
2: A miały być krótkie strzały. To Kasiu, nóż czy tomahawk, czy jak mam to inaczej
4: poprawnie? My mówimy
2: poprawnie?
4: Tomahawk, ale
2: tomahawk.
4: Można...
2: Dobra, to nóż czy tomahawk?
4: No ja też wybieram nóż.
2: Dobra.
4: Jest dużo bardziej wymagający, ale daje więcej satysfakcji.
2: Jedziemy dalej. Cel nieruchomy czy ruchomy?
3: Zdecydowanie nieruchomy.
4: Potwierdzam.
2: Blisko czy daleko?
3: Osobiście preferuję bliższe rzuty. Uważam, że dalekie troszeczkę mijają się z celem.
2: Jeden perfekcyjny rzut czy seria dobrych?
4: Seria dobrych.
2: I najbardziej satysfakcjonujące trafienie w karierze.
3: Ciężka sprawa.
4: No myślę, że sam środeczek.
3: No pewnie. Pewnie na jakichś
4: zawodach. Zawodów, tak, zdecydowanie.
2: Słuchajcie, są tutaj ludzie, Kasia Bednarek, Artur Bednarek, którzy zajmują się rzucaniem nożami do celu. Dlaczego wy to robicie?
4: No myślę, że dlatego, że wciąga. Jak już się raz zacznie, to ciężko zrezygnować.
2: Ale to jest taka pasja, kiedy, nie wiem, zobaczyłaś kogoś, kto rzuca do celu nożem i tym celem było jakieś takie drewniane koło, bo tak mi się to kojarzy trochę w nawiązaniu do ucznictwa być może, czy to wyglądało zupełnie inaczej?
4: Ja zaczynałam akurat dzięki mojemu mężowi, wtedy jeszcze nie był moim mężem. No i dzięki temu złapałam bakcyla, że tak powiem. No i też się wkręciłam w to. Natomiast zaczynał Artur. Na początku było trudno, ale potem już było coraz łatwiej.
2: Artur, a ty jak dowiedziałeś się w ogóle o tym, że coś takiego jak rzucanie nożami do celu istnieje?
3: Ja przez całe życie chciałem zajmować się nożem. Przede wszystkim walką nożem. Rzucanie jest pewnym skokiem tutaj w bok, że tak powiem. Ale to jest coś, co chciałem robić i co na szczęście udaje mi się robić również zawodowo.
2: I to jest sport. Ty to traktujesz jako sport, rozumiem.
3: Tak jest.
2: A ludzie, którzy przychodzą na warsztaty, przychodzą po to, żeby uprawiać jakąś niecodzienną dyscyplinę sportu, czy jednak po to, żeby się wyżyć? Czy po co?
3: Wyżycie się w większości wypadków raczej nie jest to do czego co ludzi przyciąga, bo to nie jest też proste. Bardziej już w tym przypadku ciężkie siekiery albo saperki. Saperkami też rzucamy, włóczniami też rzucamy. Rzucamy praktycznie wszystkim. Natomiast te cięższe przedmioty, które bardziej wymagają siły. Większość rzutów to technika.
2: A dzisiaj jest wiele miejsc, gdzie można porzucać, bo przepraszam was, ale nie widziałem nigdy boiska na przykład do rzucania ostrymi przedmiotami do celu.
3: Jedno jest tuż obok po sąsiedzku, ponieważ moja sala jest przy Weronicza 30A.
2: I to wygląda w ten sposób, że tam jest takie wielkie drewno, do którego się z odległości rzuca, czy zupełnie inaczej?
3: Tak, cel jest drewniany. I odległości w tym przypadku, ze względu na to, że to jest mała salka, raczej nie są zbyt duże. Niemniej nauczyć się jak najbardziej można. Przy grupowych warsztatach, które robimy raz w miesiącu, wtedy plenerowo, celów mamy kilkanaście. Cele są drewniane, jak najbardziej są właśnie takimi talarkami, czyli okrągłymi plastrami drewna. I wtedy już rzucamy na również większe odległości.
2: Powiedziałeś o tym, że można rzucać siekierami. To jest w ogóle bezpieczne iść na takie warsztaty, gdzie jest wiele osób, które tymi siekierami będą rzucać, Kasia?
4: Mamy wiele zasad, które trzeba spełnić, żeby było bezpiecznie.
2: Enigmatycznie, ale myślę, że temat rozwinie Kasia Bednarek, Artur Bednarek, sztuka rzucania, nóż i tomahawk. To oni goszczą dzisiaj w Po robocie w czwórce.
1: Hobby nie zrobi się samo.
2: Kasia, opowiadaj, czym można rzucać?
4: No oczywiście podstawą są noże i toporki.
2: A to są noże specjalne czy przygotowywane specjalnie do rzucania?
4: Ogólnie można rzucać każdym nożem, natomiast noże przygotowane specjalnie do rzucania są bezpieczniejsze, nie mają wtedy ostrych krawędzi, nie mają też zwykle gardy, więc jest prościej nimi rzucać. Natomiast można rzucać także klasycznymi nożami oczywiście, po prostu te, które są bardziej stworzone do rzucania, są do tego lepsze. My też napisaliśmy e-booka o tym, które noże do czego się bardziej nadają, no i po prostu też do różnych technik różne z nich polecamy.
2: To jeśli chodzi o noże...
3: Wszystkim można rzucić, nie wszystkim dwa razy.
2: O, no to czarny humor wchodzi do gry. Ale Kasia mi zdradziła na przykład, że są też tacy pasjonaci, którzy naoglądali się filmów azjatyckich i chcą rzucać tymi...
4: Gwiazdkami.
2: Gwiazdkami.

0: To faktycznie działa? Mhm.
1: Oczywiście, gwiazdki też są na naszych warsztatach, no i oczywiście można też rzucać nimi. Jest to trochę prostsze, jak już się nauczy, o co chodzi. Niektórych też wkręca oczywiście.
0: Toporek, siekiera, to przychodzi mi do głowy. Włócznia, czy włócznią można rzucać?
2: Jak najbardziej.
0: I co jeszcze, Arturze, do tej palety różnych przedmiotów dorzucisz?
2: Szpicaki do skuwania betonu.
0: Szpicaki do skuwania betonu, ludzie tym rzucają, naprawdę?
2: Gwoździe. Wszelkiej maści noże nieprzeznaczone do rzucania. Karty metalowe, karty plastikowe.
0: Ale to wygląda w ten sposób, że ty prowadzisz gdzieś na zapleczu jakiś sklep metalowy, ktoś przychodzi i pyta, mówi, czym chciałby dzisiaj porzucać, czy on przynosi swój asortyment, jak to wygląda w praktyce na warsztatach?
2: Wszystko przywozimy.
1: Mamy właśnie sporo sprzętu.
2: Tak jest. Nasze warsztaty między innymi z tego względu są wyjątkowe, że potencjalny chętny może wypróbować mnóstwo rodzajów sprzętu, zanim poświęci swoje pieniądze na potencjalny zakup. Dzięki czemu ten zakup jest świadomy. Bardzo nam na tym zależy, bo wiele osób zraża się do rzucania w momencie, kiedy kupi kiepski sprzęt i stwierdza, nie, to rzucanie nie jest dla mnie. Tylko ze względu na to, że po prostu nie miała do tej pory ta osoba świadomości, czym rzuca się wygodniej.
0: To wyobraźmy sobie sytuację, że ja przychodzę do was na warsztaty. Ja trenowałem kiedyś piłkę ręczną, z rzucaniem mam trochę wspólnego, ale podejrzewam, że rzucanie jakimś toporkiem, nożem czy wspomnianą gwiazdką to jest co innego niż rzucanie piłką do piłki ręcznej. Jak będą wyglądały te warsztaty dla takiego absolutnego laika?
2: Na samym początku zapytamy, jaką grupę technik chciałbyś na tych pierwszych warsztatach wziąć na tapet.
0: Chętnie bym wam powiedział, ale nie znam tych grup.
2: I pokazujemy właśnie rzut obrotowy. Najczęściej pokazujemy na początku rzut na pół obrotu, tak zwany military halspin, czyli wojskowy rzut na pół obrotu, albo rzut bezobrotowy.
0: A to jest trochę jak ludzie rzucają młotem na zawodach lekkoatletycznych z obrotem, czy
2: dużo bliższe odległości i obrót tutaj nie jest naszego ciała, a samego przedmiotu. W momencie, kiedy są to techniki obrotowe, to wtedy, kiedy przykładowo nóż kręci się w locie, zanim trafi w cel. Wbrew pozorom te techniki są zwykle łatwiejsze i szybsze do opanowania, ale później bardziej zależne od dystansu. Techniki bezobrotowe polegają na tym, że nóż leci bardziej prosto, troszeczkę tak jak strzała z łuku. Dzięki czemu te techniki są mniej podatne na niewielkie zmiany dystansu, pewniejsze pod tym względem, ale troszeczkę mniej celne, znacznie trudniejsze na początku do nauczenia się i troszeczkę słabsze.
0: Czyli od tego zaczynamy, co potem? Wybieramy technikę.
2: Tak jest. Zależnie od wyboru techniki albo trafiłbyś pod pieczę Kasi, albo pod moją.
0: Ale to czekaj, to wygląda tak, że jak mi na początku nie wyjdzie, to trafię wtedy do ciebie, a jak mi wyjdzie, to do Kasi, czy nie? Zupełnie inaczej.
2: Nie. Specjalizujemy się. Ja prowadzę o wiele częściej techniki bezobrotowe, a Kasia obrotowe, więc zależnie od tego wyboru właśnie, oczywiście cały czas się zamieniamy i podpowiadamy również, więc to nie jest tak, że już więcej nie zobaczysz tej drugiej osoby podczas warsztatu, ale jeżeli byś zdecydował się na techniki obrotowe, to wtedy Kasia opowie ci dokładnie, w jaki sposób bezpiecznie trzymać takiego bloka. Uznajemy, że każdy nóż, nawet te przeznaczone do rzucania, jest ostry. Zależy nam na tym, żebyś po pierwsze tak się nauczył rzucać, żebyśmy nie byli ci później potrzebni, żebyś wiedział, co się dzieje, ale żeby przede wszystkim, żebyś nie zrobił sobie sam krzywdy.
0: Jeśli istnieje klub ludzi pozytywnie zakręconych, to niewątpliwie w tym klubie powinni być oni, Kasia Bednarek i Artur Bednarek ze sztuki rzucania nóż i tomahawk.
3: Po pracy zaczyna się życie.
0: Wspomnieliście o tym, że te dystanse w rzucaniu różnymi ostrymi przedmiotami są inne niż w innych dyscyplinach, niż w rzucie młotem, rzucie dyskiem. Z jakiej odległości się rzuca do celu?
2: Podstawowymi dystansami w sporcie, jeżeli chodzi o nóż, to 3, 5 i 7 metrów. Oczywiście są bardzo różne kategorie, są również i dalsze odległości, i bliższe odległości, ale taką absolutną klasyką jest to 3, 5 i 7, a dla toporka 4, 5 i 7. Natomiast tutaj warto wyróżnić takie rozróżnienie. Czym innym jest toporek, czym innym jest siekiera. I są osobne ligi rzucania siekierami, a osobne toporkami. To jest trochę inna budowa tego i troszeczkę też inaczej się rzuca, ale to jest marginalna kwestia.
0: A naprawdę istnieją takie ligi sportowe w toporku albo w siekierze?
2: Jak najbardziej.
0: Jest wiele osób, które się tym zajmują tak profesjonalnie, już prawie że zawodowo, bo nie wiem, czy na tym można zarabiać pieniądze też, jak ktoś jest sportowcem.
2: Mi osobiście udaje się zarabiać wyłącznie z tego, wyłącznie na tym, że uczę przede wszystkim walki nożem w drugiej kolejności rzucania. Natomiast ile takich osób jest na świecie, no to nie spotkałem się jeszcze w sumie z nikim poza mną. Natomiast na rzucaniu, no możliwe, że w siekierach tego typu osoby są.
0: Czy istnieje coś takiego jak rzucanie na odległość? To znaczy ktoś musi trafić do celu i chce to zrobić z jak najdalszej odległości, nie wiem, z 20 metrów, 30, a nie 3 czy 4?
2: Oczywiście, jak najbardziej. To jest obecnie właśnie najbardziej popularne i takie

0: najbardziej modne. Ludzie teraz chcą rzucać właśnie z jak najdalszych odległości. Obecny rekord świata, z tego co mi wiadomo, należy do Polaka. I właśnie to jest 25 metrów z hakiem, jeżeli chodzi o nóż.
1: Kasiu, to co jest najważniejszego, kiedy ktoś chce zacząć rzucać czy toporkami, czy włóczniami, czy tymi gwiazdami, o których wspomnieliśmy? Tu jest ważna siła, technika, precyzja, czy coś jeszcze innego?
2: No moim zdaniem najważniejsza jest technika i dlatego staramy się przekazać jak najwięcej wskazówek. Siła nie jest ważna, wręcz staramy się zachęcać do tego, żeby starać się wykorzystywać bardziej swoje ciało, ruch, tak, przeciążenie z jednej strony na drugą, ciężar ciała i nie używać siły. Chodzi o to, żeby nie nabawić się kontuzji.
0: My chcemy tylko nakierować, a dalej, żeby osoba, która ćwiczy, mogła ćwiczyć również sama, bez nas, bezpiecznie. Więc przekazujemy przede wszystkim, jak nie zrobić sobie krzywdy i jak to zrobić możliwie najskuteczniej.
1: A skoro na co dzień zajmujecie się ostrymi przedmiotami, to macie też jakąś taką drugą pasję, która jest w ogóle nie ostra, nie wiem, głaskanie alpak, szycie, chociaż nie, przy szyciu to znowu też jest igła, ale coś takiego okrągłego, a niekoniecznie ostrego, Kasia?
2: Ciężko powiedzieć. Ja bardzo lubię jeździć na rowerze i staram się zachęcać mojego męża do tego. Też bardzo dużo podróżujemy, więc spacerów też jest sporo. Myślę, że można to uznać za takie mniej ostre nasze aktywności.
1: No, rower ma koła, więc...
0: Oboje jesteśmy też dietetykami, a Kasia dalej pracuje w zawodzie.
1: I są łagodni jak baranki. Kasia Bednarek, Artur Bednarek, Sztuka Rzucania Nóż i Toma Hawk. Bardzo dziękuję wam za to spotkanie.
0: Dziękujemy za zaproszenie.
2: Dziękujemy.
3: Tacy goście.
4: Tacy goście.
3: Tylko w czwórce.
4: Tylko w czwórce.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Najlepsze z najlepszych.
3: Sport.

0: gdzie mam wiatr.
1: Tu czwórka, Polskie Radio.

0: Bez opamiętania. Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Sport.
2: Latem w czwórce dbamy o waszą formę i wypoczynek, ale także śledzimy najciekawsze wydarzenia sportowe. Więcej w audycji 3 godziny sportu i rekreacji.
0: Na audycję 3 godziny sportu i rekreacji zapraszają Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz.
3: Postanowiliśmy z Jędrzejem, że zrobimy sobie taki autorski przegląd i będziemy rozmawiać o najbardziej absurdalnych, nieoczywistych, niewyświechtanych nazwach klubów piłkarskich. No i właśnie od Poloneza Mordy zaczynamy.
4: No i dobrze, ten Polonez Mordy, to miasto to jest Polonez, czy miasto to są Mordy?
3: Mordy, na Mazowszu.
4: Mordo, no o Mordy chodzi. Natomiast ty powiedziałeś o Gromie Różaniec i ja widzę, że on naprawdę gromi. Oni nie, po prostu to nazwa nie jest przypadkowa, bowiem już po dwóch kolejkach, tak sobie patrzę, klasa A, grupa Zamość, Grom jest na drugiej pozycji. W pierwszej kolejce rozgromił na wyjeździe 6-0 Piast Babice, a w drugiej kolejce 21 sierpnia, dwa dni temu, 8-3 wygrał z KS Roztocze Szczebrzeszyn.
3: No potrafią chłopaki, potrafią w piłkę. Klub sportowy z Różańca to jest na Lubelszczyźnie, powstał w 56 roku, więc w tym roku świętuje... Które urodzinki?
4: 56, tak?
3: Tak.
4: No to 70.
3: Brawo.
4: A nie miałem rozszerzonej matmy w liceum,
3: a
4: widzisz?
3: A początki sięgają okresu II wojny światowej. Niejaki Józef Pakosz poznał futbol podczas swoich różnych ekspedycji. No i tak troszkę zaszczepił w Różańcu pasję do tego sportu.
4: Ja w takim razie dorzucam od siebie też dosyć ciekawy klub, bo jeśli ktoś z was nie widział Manhattanu na oczy nigdy, no to nic straconego. Wystarczy, że pojedziecie do województwa łódzkiego, konkretnie do Nowego Kawęczyna i tam swoje domowe mecze rozgrywa Manhattan, Nowy Kawęczyn. Ale drużyna pokazuje, że Polacy swój język mają, więc

0: Kawęczyński Manhattan pisany jest przez CH. No i dziś piłkarze z Nowego Kawęczyna rozpoczęli rozgrywki klasy A Grupa Łódzka 8. Wygrali z Sierakowianką Sierakowice 2-1. Ale co to było za spotkanie? Zwycięską bramkę zdobył w doliczonym czasie drugiej połowy Jakub Kalisiak. Niesamowite spotkanie.
1: Nadajemy na sportowej fali.
2: A teraz opowiemy o klubie, który z całą mocą chciał się właśnie tak nazywać i w tym

0: Pod tytułem Juan Pablo II College, no i coraz głośniej o nim było w ostatnich latach w Polsce.
1: Ale on jest bardzo głęboko w twoim serduszku. Dlaczego?
0: Dlatego, że mam koszulkę tego klubu piłkarskiego, zaopatrzyłem się w nią, ona jest bardzo ładnie zaprojektowana, tam jest dbałość o każdy szczegół. No i mamy tak, w herbie, na serduszku właśnie, mamy herb tego klubu Juan Pablo II College, nie mógł się tam znaleźć nikt inny, jak tylko nasz papież Polak. No i kolory, oczywiście barwy tego klubu są biało-żółte, są krzyże, takie wątki watykańskie i, no słuchaj, droga była, no ale koszulki piłkarskie są drogie, natomiast ten klub jest niesamowicie skorumpowany, bowiem jego właścicielem jest były burmistrz Chongo Yape, a jednocześnie prezes Peruwiańskiego Związku Piłki Nożnej. On tam został wybrany na kolejną kadencję do 2025 roku. Być może on, teraz nie mam informacji, czy on tam dalej pełni tę funkcję, on przenosi mecze, żeby tam grali na wysokościach ci ich przeciwnicy, żeby się szybciej męczyli, musieli tam trochę, wiesz, oddychać głębiej. Bardzo dużo grzechów, bardzo duża korupcja, ale grają, no wczoraj tak patrzyłem, ile było, no wygrali. 5-1 z AD Tarmą, 14 miejsce obecnie w grupie A, Liga Pierwsza. Co dalej? Jakie tam jeszcze kluby mamy? Pipa parirą. Finlandia. Rovaniemi. Miasto, w którym podobno mieszka święty Mikołaj. A klub nazywa się jak?
1: FC Santa Claus.
0: No właśnie, i mamy w herbie, tak jak mieliśmy Jana Pawła II w zespole Juan Pablo II College, no to FC Santa Claus, święty Mikołaj w herbie, piszący list piórem. Oni bardzo sprytnie podeszli do tego założyciele tego zespołu, no bo mogliby użyć fińskiego wyrazu julupuki. Tak brzmi święty Mikołaj po fińsku. Proszę mnie poprawić, jeśli nas słucha jakiś specjalista od języka fińskiego. Natomiast, no wiadomo, jak nazwali się FC Święty Mikołaj, no to cały świat nagle się o tym dowiedział. Tam nawet jest taka koszulka, że możesz sobie kupić FC Santa Claus i masz na brzuchu takie ho, ho, ho. Bardzo ładnie to wygląda, bardzo ładny projekt. Czerwone są, przeważa kolor czerwony, trochę białego też jest. O, ale teraz widzę, jest też wersja FC Santa Claus Junior. I jest Rovaniemi Arctic Circle. I jest taki jakby fragment Finlandii z Rovaniemi pokazany na brzuchu, na druk.
2: Sport w czwórce.
1: Niektóre mecze wygrywa się jeszcze w szatni, więc jeśli zrobisz sobie dobrą ksywę, jeśli dobrze nazwiesz swój klub albo zbudujesz wokół siebie legendę, no to twój przeciwnik ma nie za wesoło wokół ciebie, jeśli musi się z tobą mierzyć. No i myślę, że tak myślał boliwijski zespół The Strongest, założony 8 kwietnia 1908 roku.
0: Czyli 1908?
1: Klub z tradycjami, przez grupę młodych mieszkańców Boliwii. Początkowo nazywał się Strong Football Club, natomiast postanowili, że dołożą the i końcówkę est, czyli stworzą The Strongest, czyli najsilniejsi. Myślę, że to bardzo świadoma konstrukcja nazwy i nazwa, która idzie, ma coś w sobie, niesie za sobą, no bo rzeczywiście ten najstarszy klub w boliwijskiej ekstraklasie jest też jednym z gigantów, jeśli chodzi o wyniki. Natomiast jest jeszcze jeden zespół, również z Boliwii, oni nazywają się Always Ready, założony w 1933 roku.
0: No nie, i tak, no sorry, ale ta nazwa to mnie
1: po prostu są cały czas w...
0: gotowi do przegrywania.
1: I oni w 1961 roku odbyli turnę po Europie i mają też stadion w El Alto i on jest na wysokości 4090 metrów nad poziomem morza, więc teraz zabrać tam piłkarzy z Europy, no to musieliby w maskach tlenowych chyba biegać.
0: No tak, no przecież to się sam Leo Messi przekonywał swego czasu, jak Argentyna leciała na mecze do Boliwii i na tych wysokościach trzeba było grać, to zmęczenie już po kilku minutach było odczuwalne w nogach, ale Always Ready to jest taka nazwa zespołu, która na pewno jest upodobana przez dziennikarzy, bo to można świetne nagłówki robić, jeśli ta drużyna przegrywa swoje spotkania, ale pozwolisz, że wrócimy jeszcze z tej Boliwii, z tych wysokości do Polski, zejdziemy trochę na ziemię, bo w Polsce, tutaj ja mówiłem o Manhattanie Nowy Kawęczyn, ale mamy nie tylko Manhattan, mamy też Andaluzję i to jest właśnie co ciekawe, co mówiłeś, że te kluby z tymi nietypowymi nazwami klubami mają bardzo bogate tradycje. Andaluzja, o co chodzi? Górniczy Klub Sportowy Andaluzja Brzozowice Kamień, klub z Piekar Śląskich, założony w 1922 roku. Dorzucę jeszcze

0: jedną propozycję, no bo dziś w Warszawie rozpoczyna się 22. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Chopin i jego Europa, no to ja musiałem sprawdzić, czy jest jakiś klub piłkarski, który nawiązuje do naszego kompozytora.
1: I ku naszemu zaskoczeniu.
0: Jest, to jest zespół pod tytułem Chopin Sanniki w województwie mazowieckim, w powiecie gostynińskim jest miasteczko Sanniki. No i to jest klub, który pokazuje jasno, że Chopin nie był Francuzem, nie był Syryjczykiem ani Litwinem. Tam Chopin pisze się przez S-Z-O-P-E-I-N. W 1828 roku w Pałacu Sannickim przebywał gościnnie Fryderyk Chopin, no i pewnie coś tam pograł na klawisze. No i Sanniki na inaugurację Ligi Okręgowej Grupy Płockiej rozegrali naprawdę jedno z najbardziej emocjonujących spotkań. Zryw Bielsk, to był ich przeciwnik, padło aż 6 goli. Spotkanie zakończyło się remisem 3-3.
1: Jeśli podobał wam się nasz autorski przegląd najmniej oczywistych, najciekawszych nazw klubów sportowych, no to dajcie lajka, zostawcie suba, Michał Piłowarek,
0: łapka
1: i Jędrzej
0: Rosiński. I dzwoneczek.
1: Łapka i dzwoneczek, zawsze chciałem to powiedzieć.

cztery pułapki, najczęściej wozą dynamit. Dlatego to potrójny walker, dlatego mamy wspólny portfel. I choć cię nie znam, to płacę złotem. To chory pomysł, ale nasze zdrowie. Będę czwartym paskiem w twoim Adidasie. Oryginalcie wzrok twój zmienia właśnie moje.

0: To jest audycja Najlepsze z Najlepszych.
1: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

Wiesz, Marcin jest zwykłym chłopakiem, zrobię ci sushi na ciele. Mam wielki pomysł na papier. Rano odwiozę na chatę, ja znowu praca 12, zalewam grzybi się takiem.

0: Autopromocja.
1: Nareszcie weekend.
2: Od piątku?
1: A czemu nie? Ile można pracować? Czas na przerwę kawową. Niezależnie od tego, gdzie jesteś. W pracy, w drodze, na urlopie. Zaparz ulubioną kawę i włącz czwórkę w piątek o 10:00. Czekam na Was co tydzień z gorącą porcją inspiracji i szerokim uśmiechem. Bo na weekend warto nastroić się pozytywnie. Radiową kawę w piątki od 10:00 do 13:00 serwuję Wam ja, Kasia Dydo. Wpadajcie, będzie pysznie.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowie.
11: Weźmy głęboki oddech. Podarujmy sobie jeszcze jeden wieczór wakacji. Przed nami kruche napięcie muzyki Agaty Zubel, wielkie emocje koncertu wiolonczelowego Antonina Dworzaka z Iwanem Karizną w partii solowej oraz majestatyczna przestrzeń siódmej symfonii Jana Sibeliusa. Zespół poprowadzi basem Akiki. Nowy sezon z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 5 września, godzina 19. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie radiowej dwójki. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
12: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
13: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
12: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę. Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
0: Po reklamie.
14: Tak jak my.

0: Siemanko, z tej strony Eprom, a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka, to słychać.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. A w czwórce jest do czego wracać. Zapraszam, Alicja Michalska.
0: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: Latem w czwórce dbamy o Waszą formę i wypoczynek, ale także śledzimy najciekawsze wydarzenia sportowe. Więcej w audycji 3 godziny sportu i rekreacji.
0: Na audycję Szanuj Zieleń. Szanuj Zieleń. Zaprasza Marta Hoppe. Zaprasza Marta Hoppe.
2: W studiu Marek Michalski, dziennikarz, instruktor technik oddechowych i przewodnik kąpieli leśnych. Cześć.
3: Cześć, witam. Wypadałoby, żebym powiedział dwa słowa w ogóle o kąpielach leśnych. Czym są? Wychodzą się z japońskiej takiej tradycji shinrin-yoku i to jest dosłowne tłumaczenie terminu takiego bardzo metaforycznego, który oznacza takie zanurzenie się w atmosferze lasu, po prostu bycie w nim. Spacer w tempie od 1 do 2 km na godzinę, czyli to jest takie tempo, że większość osób w tym momencie czuje duży dyskomfort na początku, bo to jest tak wolno, że nigdzie nie dojdziemy, nic nie osiągniemy.
2: Tak jak po galerii handlowej, to zawsze potem szybko plecy bolą.
3: To jeszcze wolniej
2: jeszcze
3: jest.
2: Wolniej.
3: To jest jeszcze wolniej. Jak ja prowadzę grupę, to czuję taką presję zawsze z tyłu, oni i tak się niecierpliwią, więc wtedy troszeczkę ćwiczeń oddechowych, żeby ich tam wyciszyć. No więc Japończycy na początku lat 80. szukali recepty na śmierć z przepracowania. I wymyślili sobie taki produkt ekoturystyczny, który będzie nawiązywał do tej ich tradycji takiego uważnego bycia w przyrodzie i zaczęli go badać naukowo przede wszystkim. Wyszły im cuda, naprawdę cuda i to są fascynujące wyniki badań, bo na przykład po 10 minutach w lesie takiego zwykłego spaceru nie musimy nic innego robić, medytować, spada nam poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, reguluje się ciśnienie krwi, jeżeli ktoś ma nadciśnienie, to spada, jeżeli ma niedociśnienie, to lekko idzie w górę. Tych różnych oddziaływań lasu na nas jest bardzo dużo. I my, idąc właśnie tym powolnym tempem, czasami przystajemy, czasami medytujemy, uważnie bardzo korzystamy ze zmysłów wszystkich, ze słuchu, wzroku, dotyku, czasem smaku. No z tym trzeba ostrożnie, bo to wiadomo, są różne choroby w lesie, bąbrownica i tak dalej. No i to jest też rola przewodnika, żeby zadbać o to bezpieczeństwo. Natomiast las nam daje masę rzeczy. Na przykład duże drzewa wydzielają takie substancje, które nazywamy fitoncydami. I one świetnie stymulują nasz układ immunologiczny i powodują, że mamy więcej i bardziej aktywnych takich komórek, które się nazywają natural killers, które po prostu niszczą komórki nowotworowe. Więc po takim wyjściu do lasu, na przykład przez tydzień, no mamy tę odporność dużo większą.
2: Rozmawiamy o tym o poranku. Czy to jest dobry moment właśnie, żeby pójść do lasu, że teraz nastawić się na cały dzień taki pozytywny, czy raczej wieczorem, żeby dobrze spać?
3: Niedzielny poranek to jest chyba najlepsza możliwa pora na coś takiego, bo po pierwsze my sobie ustawimy cały dzień, potem będziemy już tacy rozluźnieni, po prostu będzie nam dobrze w życiu najprawdopodobniej. To oczywiście to nie jest też stuprocentowo pewne, tak? Każdy człowiek reaguje inaczej, ma no, różny nastrój, różne są dni i tak dalej, historia, pogoda, wszystko ma wpływ. Ale niedziela jest też o tyle fajna, że wtedy praktycznie nie ma zagrożenia, że pojawią się dźwięki na przykład pił w lesie, prac leśnych i tak dalej, bo ten głos... Jakby cisza w lesie to jest stan strasznie trudny do uzyskania. Niewiele jest miejsc, gdzie nie ma zanieczyszczenia dźwiękiem. I nawet jak jesteśmy w prawdziwej głuszy, to wtedy może przelecieć samolot i tak dalej, troszeczkę zburzyć nam ten nastrój. No i kiedy na przykład my wtedy jesteśmy na takim etapie bardzo medytacyjnym podczas kąpieli leśnej i koncentrujemy się na przykład właśnie na słuchaniu uważnym bardzo przyrody, to jest w ogóle świetny stan, bo po kilku minutach nam się bardzo wyostrza słuch. I można na przykład po powrocie do domu się bardzo zdziwić, jak słuchamy znanego nam doskonale utworu i nagle słyszymy instrumenty w tle, na które nie zwróciliśmy uwagi i tak
2: myślałam,
3: dalej.
2: Myślałam, że usłyszeliśmy, że jest głośniej ustawione radio, niż było.
3: To też. Ja zauważyłem, że troszkę mi złagodniał gust muzyczny. Ja całe życie hard rock, heavy metal w ogóle i nagle tak bardziej akustycznie zacząłem słuchać.
2: Gitarka i ognisko.

0: Ale hard rock dalej gdzieś tam w DNA jest. Natomiast mówię o tym dlatego, że ideą kąpieli leśnych, terapii leśnej, a nawet medycyny leśnej, bo takie pojęcie już zaczyna funkcjonować na świecie, jest to, że my jako gatunek ewoluowaliśmy na sawannie, w lesie i ewolucyjnie to jest nasze środowisko naturalne.
1: A nie ta miejska dżungla, tylko no ta leśna dżungla.
0: Tak, no bo miasta najstarsze mają kilka tysięcy lat. Ewolucja tak szybko nie działa. No my jesteśmy zwierzętami, których naturalnym środowiskiem jest przyroda. Koniec, kropka i nie ma dyskusji. Nawet jak nam się wydaje, że jesteśmy jakimś nie wiadomo jakim mieszczuchem.
1: No wiadomo, jak przychodzi długi majowy weekend albo czerwcowy, to każdy szuka chociaż na chwilę tego odpoczynku przy grillu, ale na łonie natury, a
0: tak,
1: nie koniecznie...
0: Tak, woda, góry.
1: Tak jest.
0: Raczej, no...
1: Chyba, że mieszka na co dzień, to wtedy może do miasta, ale jak jest się w dużym mieście, to najczęściej ucieka się właśnie tak. Tam, gdzie trochę więcej natury.
0: Ale też do tego zmierzam, bo jak zacząłem o tym słuchu i o tych zanieczyszczeniach dźwiękowych, że ja kiedy prowadzę ludzi do lasu, to im uświadamiam, że no, spotkają różne sytuacje i w lesie występują różne gatunki. Homo sapiens też tam występuje. Oni są najlepszym tego przykładem. Są w swoim środowisku naturalnym, więc jeżeli przejedzie rowerzysta, który trochę ich wytrąci z tego stanu skupienia, przeleci samolot, to można spróbować poobserwować swoje emocje, ale też potraktować to jako zjawisko naturalne po prostu. No to się zdarza, ten gatunek występuje.
1: Jako część tej naszej przyrody jesteśmy
0: prostu, tak.
1: I my i potrafimy hałasować, nie wiedząc, że ktoś inny próbuje się skupić, bo ta kąpiel leśna, no to na takim skupieniu jednak trochę polega.
0: Tak. To praktycznie 2-3 godziny, czasem 4, ciszy absolutnej, bez słowa, tylko z krótkimi spotkaniami w kręgu, gdzie wymieniamy się spostrzeżeniami, refleksjami i idziemy dalej. Przewodnik sugeruje, my to nazywamy zaproszeniami. Można powiedzieć, że to są zadania albo ćwiczenia, ale unikamy takiej terminologii, żeby to nie było, że coś narzucamy. Wszystko jest dobrowolne i proponujemy różne rzeczy. Na przykład teraz spróbujcie sobie wyobrazić, że jesteście jak Alicja w Krainie Czarów i albo jesteście malutcy, albo bardzo duży. Jak jesteście wielcy, to ta trawa u waszych stóp, to są drzewa. To odwraca ludziom perspektywę bardzo i dzieją się fajne rzeczy. Też z tymi zmysłami dużo działamy, ale to jest wszystko dobrowolne. I zawsze podkreślamy, że jeżeli tobie nie pasuje w tym momencie to, co ci proponuję, zrób to, co ci podpowiada twoja głowa, twoje ciało. Tak też będzie dobrze.
2: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w Czwórce.
1: Organizm wciąż pamięta, gdzie jest jego dom. W lesie, wśród zieleni, w naturze. I to udowodnione naukowo. Marek Michalski, dziennikarz, przewodnik kąpieli leśnych, też niejednokrotnie to sprawdził. I o tych kąpielach leśnych rozmawiamy, o tym, jak las jest dla nas istotny. Będzie też o receptach, gdzie są te przepisywane takie recepty na wyjścia do lasu. Ale jak ty zabierasz grupę do lasu na taki dłuższy spacer, czyli te 2-3 godziny, w którym momencie widzisz, że oni już jakby zostawili za sobą to wszystko, co tam było jeszcze na parkingu, a już są w tym lesie?
0: Bardzo różnie to wygląda, bo to też są różne grupy. Emeryci są trudni, bo oni są strasznie rozgadani, ale na ogół tak 40 minut, godzina. To jest taki czas, kiedy pozwala im to naprawdę się wyciszyć. Ja często stosuję takie dosyć intensywne ćwiczenia oddechowe, które pozwalają bardzo szybko wyhamować ludziom. To wtedy, kiedy robię takie ekspresowe, na przykład w szpitalu w Olsztynie prowadzę dla pacjentów, ale tam mam tylko godzinę na to, więc to naprawdę trzeba spróbować zrobić
1: szybko
0: jakoś...
1: Szybko ich w ten stan wprowadzić.
0: Kompaktowo, chociaż no to jest jakby trochę zaprzeczenie, idea. Tak, w pośpiechu wyhamować ludzi. Ale na początku po prostu sobie idziemy. Daj ludziom przestrzeń na to, żeby po prostu poczuli ten las, popatrzyli
1: sobie. Ale nie
0: sobie.
1: Gadali, nie opowiadali, nie pytali, co nie, rośnie, nie, co, nie. Gdzie uważaj, tam nie, dzika.
0: Najpierw im troszeczkę opowiadam, potem mówię, że teraz milczymy i koniec.
1: Taśma klejąca na usta, idziemy.
0: Tak, no różnie z tym bywa, tak jak powiedziałam. Są łatwiejsze i trudniejsze grupy. Niektóre od razu wsiąkają, no ale to na ogół potrzeba trochę czasu, żeby wyhamować się, jakby przyzwyczaić się do tego wolnego tempa. Później troszkę słuchania, bo jednym z moich ulubionych takich zaproszeń na początku to jest właśnie takie słuchanie, w którym sobie, to w ogóle wdzięczny temat dla radiowców, kiedy siadamy i wyobrażamy sobie, że najpierw słyszymy dźwięki tylko w odległości powiedzmy metra od siebie, potem trochę dalej, trochę dalej, trochę dalej, aż do nieskończoności może być jakiś dźwięk, który przyciągnie uwagę słuchacza, gdzieś będzie chciał za nim podążyć. To tak jak w każdej medytacji, to jest tak, że ta nasza uwaga ciągle ucieka.
1: O, to prawda, to jest właśnie ten problem, żeby ją utrzymać na tym tu i teraz.
0: Tego się nie da zrobić. To zrobiono kiedyś badanie mnichów buddyjskich, oni co chwilę tracą koncentrację.
1: Aha,
0: są mistrzami
1: czyli można
0: medytacji.
1: Stracić, ale trzeba wrócić.
0: Tak, bo ćwiczenie polega na powrocie do tego. Ja ludziom mówię, że słuchajcie, teraz zrobimy coś, co wam się wyda w pewnym momencie nudne, za długie, ale dajcie sobie szansę, wracajcie do tej koncentracji. I właśnie przy tym zaproszeniu ze słuchem to jest takie dosyć efektowne często, bo jest takie wrażenie, jakby ludziom nagle ktoś wyciągnął

0: korki z uszu. Ten słuch nam się tak fajnie wyostrza, zaczynamy słyszeć dużo więcej rzeczy dokładniej, wyraźniej. To tak jakbyśmy patrzyli na telewizor przez taką zamgloną szybę i nagle ktoś by ją zabrał. To tak z naszym słuchem jest. No i potem znowu wędrujemy sobie. Czasami są to takie propozycje moje bardziej metaforyczne, uruchamiające wyobraźnię, czasami ruchowe. Jest takie, wydawałoby się, banalne ćwiczenie, kiedy stajemy w kręgu i każdy pokazuje jakiś prosty ruch i go naśladują. I to jest też świetne, bo przy mniej więcej drugiej, trzeciej osobie nagle się okazuje, że cały ten krąg jest uśmiechnięty, bo zadziałały nasze neurony lustrzane. I to są takie rzeczy właśnie, że niektóre się wydają banalne, dla niektórych może troszkę, powiem kolokwialnie, nawiedzone, ale to jest oparte na twardych...
1: Dobrze, że ty to powiedziałeś.
0: Twardych danych naukowych. I jeden z moich ulubionych w ogóle przykładów to jest badanie, które zrobiono na pacjentach, którym operowano woreczek żółciowy. I to był jeden oddział w szpitalu. Z jednej strony sale wychodziły na park, z drugiej na budynki jakieś i mur. No i się okazało, że ci pacjenci, którzy mieli widok na zieleń, wychodzili ze szpitala mniej więcej o jeden dzień średnio szybciej. Szybciej goiły im się rany pooperacyjne, potrzebowali mniej i słabszych środków przeciwbólowych i rzadziej skarżyli się na personel. I to takie były dane dosyć wyraźne, jak na takie miękkie oddziaływanie, bo to było 10-15%, więc to nie mówimy o jakichś promilach, błędzie statystycznym, tylko o prawdziwych konkretach.
2: Ale temat. Zostań z czwórką.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: A mój gość dzisiaj nie w mokasynach, tylko w trampkach, bo w takich wygodnie pójść do lasu. Marek Michalski, dziennikarz, autor książki Las na receptę. No i właśnie o tej recepcie będziemy rozmawiać, czyli o tym, jak to jest, że taka kąpiel leśna, czy taki spacer do lasu już jest w niektórych miejscach na świecie no, receptą, czyli takim zaleceniem lekarskim, nie dwa proszki i gimnastyka, czy inna terapia, ale właśnie lasem terapia. Może te proszki też dobra, no ale no, chodzi o to jako jedno z elementów, tak?
3: Tak, dokładnie, właśnie chciałem to powiedzieć, bo my to podkreślamy, że to
2: widzę, jak kręciłeś głową, dobra.
3: Nie zastąpi nam to tabletek i terapeuty, ale jako uzupełnienie genialne. W wielu krajach już ta droga się odbyła między sceptycyzmem, takim traktowaniem, tak jak mówiłem wcześniej.
2: Jak szarlatanstwo, tak, jakieś

0: szarlataństwo.
1: Tak. I to już jest element po prostu systemu opieki medycznej. Najbardziej zaawansowane jest to w tej chwili w Korei. To też było ciekawe, bo jakby do nich ta idea przyszła z Japonii. I na początku nazywali to kąpielami leśnymi, tak samo jak Japończycy, Shinrin-yoku, póki ich szefem był Japończyk. Ale jak im się zmienił szef na Koreańczyka, to już jest forest therapy. Ale to też dlatego, że oni podkreślają, jak bardzo, jaki jest ich duży wkład w właśnie w naukę, w badania naukowe tego tematu. I właśnie minister Won Soo-shin, ówczesny minister, to jest takie ministerstwo leśnictwa, mniej więcej tak to można przetłumaczyć, zainicjował powstanie ustawy o dobrostanie leśnym. I właśnie ona wprowadziła tego typu pracę z pacjentami do tego systemu opieki zdrowotnej. I można to po prostu dostać na to receptę.
0: Ale jak ją zrealizować? No bo dostajesz receptę, idziesz do apteki, no i proszę mi wydać te leki,
1: no to
0: tak?
1: No już zaraz mówię, bo podobne rozwiązanie wprowadzono na przykład w Irlandii i tam lekarz pierwszego kontaktu może wydać zalecenie pacjentowi. Proszę bardzo, otwieramy stronę, tu mamy internetową mapę, sprawdzamy. Pan ma takie i takie schorzenie, uważam, że w pana przypadku najlepszy byłby spacer ornitologiczny na przykład. 20, tam powiedzmy 4 sierpnia, taki się odbywa w okolicach pana domu, zapraszam. Wypisuję panu po prostu zieloną receptę. Albo raz w tygodniu, przynajmniej 2-3 godziny w sosnowym lesie i tak dalej. Mówię o sosnowym, ale trwają też badania naukowe, między innymi na SGGW w Warszawie, jaki konkretnie las, w przypadku jakich konkretnych schorzeń jest dedykowany. W Litwie świetnie się to rozwija, tam mają oficjalny zawód terapeuty leśnego i jest też dodatkowe jakby szkolenie dla medyków, dla lekarzy, żeby mieli świadomość, że jest coś takiego i żeby to wprowadzali. Ci terapeuci leśni pracują w sanatoriach, świetnie im się to rozwinęło. I takich przykładów jest całkiem sporo. W Stanach Zjednoczonych lekarz może wypisać receptę na bezpłatny wstęp do Parku Narodowego.
0: O, na to już jest jakiś konkret.
1: Tak. Oni też wprowadzili za prezydenta Baracka Obamy taki program właśnie też zachęcania dzieciaków z klas czwartych, jeżeli dobrze pamiętam, właśnie do bycia w lesie. Ja pytałem kolegów ze Stanów Zjednoczonych, między innymi Amosa Cliforda, który w ogóle jakby tą terapię leśną propagował w tym naszym świecie zachodnim. Dlaczego akurat klasy czwarte. Też pytałem Richarda Lowa, autora głośnej książki Ostatnie dziecko lasu i też nie wiedzieli dlaczego. No, pracuję nad drugą częścią tej książki, więc mam nadzieję, że może będzie okazja zgłębić temat i opowiedzieć o tym troszeczkę więcej. Ale jeszcze wracając do zielonych recept, lasoterapię ma w swojej ofercie Instytut Onkologii w Gliwicach na przykład. Tam pacjenci są zabierani na kąpiele leśne, na spacery ornitologiczne. Podobnie Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie, gdzie mieszkam. Tam akurat ja mam przyjemność pracować z takimi pacjentami. Na zmianę z ornitologami, którzy zabierają ludzi właśnie na spacery ornitologiczne.
0: Ponieważ... Ale tu bardziej głowa jakby wraca do zdrowia, czy tę fizyczność?
1: Właśnie fascynujące jest to, że i to, i to. Bo z jednej strony głowa, bo na naszą głowę oddziałują fraktale, czyli takie powtarzające się wzory w przyrodzie. To najlepszy przykład to jest liść paproci, ale to są na przykład zmarszczki na wodzie. No kto nie lubi popatrzeć przez chwilę chociaż na wodę? Albo na chmury, to też są fraktale. One zmieniają nasze fale mózgowe, uspokajamy się, jakby uaktywnia się ośrodek przywspółczulny, który odpowiada za relaksację. Fitoncydy, o których wspomniałem wcześniej, które powodują, że ten układ immunologiczny świetnie działa, ale są też bakterie glebowe, Mycobacterium vaccae, które powodują, że nam się wydziela serotonina, czyli hormon szczęścia. I tego wszystkiego jest bardzo dużo. To można o tym opowiadać godzinami i no, to mnie zafascynowało w tym, kiedy się zetknąłem z tematem 4 lata temu i wtedy tak coś w głowie kliknęło moje dziennikarskie, bo ja przez całe życie chciałem napisać książkę od 6 klasy podstawówki. I zawsze myślałem, że to będzie sensacja, science fiction i nagle sobie myślę, hej, człowieku.
0: Kto ma grzyby w lesie, tego zawsze radość niesie. A to taki cytat z książki Las na receptę Marka Michalskiego, który cały czas z nami przyjechał specjalnie z lasu. Nie wiem, dzisiaj nie zdążyłeś pewnie w nim być, bo droga długa, ale do lasu jeszcze pewnie wrócisz. A książka właśnie o tym, jak las na nas działa. Ale to nie są doświadczenia tylko twoje, tylko różnych osób, które też stosują i te techniki relaksacji przy kąpieli leśnych, no i w ogóle kontaktu bliskiego z naturą.
1: Tak, to 4 lata pracy, wyjazdów, spotkań, wywiadów, pisania i tak dalej, masa roboty. Ale przede wszystkim fascynująca przygoda. Ja może powiem od początku, bo wszystko się zaczęło od tego, że ja przeszedłem bardzo lekko COVID, a potem miałem bardzo poważne komplikacje. I nagle się okazało, że mam trochę dużo czasu, bo zwolnienie lekarskie długie i tak trochę w ramach rehabilitacji...
0: Co tu robić?
1: Tak, zacząłem się interesować różnymi rzeczami i nagle

0: Kolega mi napisał, że jest coś takiego jak kąpiele leśne. I się okazało, że za 2 miesiące jest kurs przewodników kąpieli leśnych. Na kursie się dowiedziałem, że za 3 tygodnie powstaje Polskie Towarzystwo Kąpieli Leśnych i tylko muszę po tym kursie zacząć już aktywnie działać i przeprowadzić parę takich, więc nie było odwrotu. I to był jak efekt kuli śnieżnej po prostu. Nagle przez te 4 lata wszystko zaczęło się układać samo wokół tego lasu. No fascynująca sprawa. Dzięki też wielkiej pomocy przedstawicieli International Society of Forest Therapy udało mi się pojechać najpierw na pierwszy, potem na kolejne kongresy światowe zajmujące się tą terapią. Tam spotkałem ludzi z całego świata. Japonia, Tajwan, Korea, Stany Zjednoczone, różne kraje europejskie, Ameryka Południowa. I rozmowy z nimi Państwo znajdą w tej książce, bo ona znalazła wydawcę dosyć szybko, ale wydawnictwo, które się na nią zdecydowało się z tych samych powodów, z jakiego na przykład inne odmówiło. Bo ona jest nieoczywista gatunkowo bardzo. Bo tu jest dużo reportażu, trochę eseju, sporo wywiadów i też troszeczkę poradników, więc to nie jest łatwo sprzedać taką książkę, która nie wiadomo, na której półce ją postawić.
1: Ja bym na zielonej, bo ja kolorami mam ustawione akurat.
0: No też tak. Ja na przykład ubolewam, że w pewnej znanej sieci ona trafia tylko na półkę o zdrowiu, a wolałbym, żeby była na reportażu na przykład. No ale okej. W każdym razie wydaje mi się, że jest tutaj naprawdę przekrojowe spojrzenie na to, jak ten światowy ruch w ogóle wygląda, bo to już jest w tej chwili prawdziwa zielona rewolucja. Ja się śmieję, że tu troszeczkę uprawiam zieloną propagandę, ale mówię też nie tylko w tej książce o terapii leśnej, o kąpielach leśnych, ale też o klimacie. O tym też, jak my reagujemy na zmiany klimatu, o depresji klimatycznej.
1: No, o wszystkim, co związane z naturą, ale wspomniałeś o tym, że zaczęło się trochę od COVID-u. Być może po to on był, bo wiele osób, czy to jest taka teoria moja, że dobrze, że z jednej strony jest plus taki, że właśnie wiele osób odkryło wtedy i rośliny, tak, i właśnie wyjścia gdzieś na łono natury, że wtedy się otworzyliśmy bardziej, przypomnieliśmy sobie, że to jest to miejsce, z którego pochodzimy.
0: Ten wątek też się pojawia w książce, to szczególnie przy okazji długiej bardzo rozmowy z Richardem Lovem, pisarzem amerykańskim. On napisał między innymi taki bestseller Ostatnie dziecko lasu, ale też Kiedy wzywa nas dzicz. No parę takich książek, które dosyć są znane w takim środowisku związanym z edukacją, z ekologią. I właśnie dużo tam rozmawiamy o tym, że nagle po pierwsze my się zatrzymaliśmy w życiu i zaczęliśmy dostrzegać troszkę więcej, zamknięci w tych domach, wyglądając przez okna. A z drugiej strony my byliśmy zamknięci, a zwierzęta poczuły się o wiele śmielej. I to nie tylko gdzieś tam w podmiejskich okolicach, ale czasami w centrach miast zaczęły się pojawiać zwierzęta, które no, po prostu czuły się tam dobrze, bo my im nie przeszkadzaliśmy. I nastąpiło coś ciekawego, bo z jednej strony myśmy je dostrzegli, teraz mamy trochę większą świadomość jako gatunek tej bliskości i współistnienia, nawet w takiej zurbanizowanej przestrzeni, ale też zwierzęta się oswoiły z nami trochę dzięki temu trochę i fajne gatunki.
1: Ale my wracamy do lasu, bo to tam czujemy się najlepiej, to tam możemy spokojnie odpocząć, możemy zwolnić. Ci ludzie, z którymi rozmawiałeś, to oni są właśnie tacy wolni, spokojni, czy niekoniecznie? Czy ten spokój jest tylko w tym lesie? A ogólnie to są tacy trochę nakręceni, jak i ty i ja.
0: Mnie uderzyło to, że są przede wszystkim bardzo pozytywni, uśmiechnięci, tacy życzliwi ludzie. To nie jest wcale oczywiste na konferencjach naukowych, związanych też z tematami okołomedycznymi. Tam często no, jest takie trochę bywa sztywno, na dystans, a tutaj to, no, ja wiem, że to banalne określenie, no, ale troszkę jak taka rodzina zaczynamy się traktować. Tak samo w Polskim Towarzystwie Kąpieli Leśnych i Terapii Leśnej, bo nastąpiła zmiana nazewnictwa w tym momencie, ponieważ no, właśnie to się wszystko toczy, to się zmienia. My w towarzystwie 4 lata temu, kiedy je zakładaliśmy, to było nas chyba 14 osób, po roku 30, po 2 latach 60 i nam się podwaja liczba członków praktycznie co roku, więc to pokazuje, co tu się dzieje tak naprawdę, jak ta kula śnieżna się toczy.
1: Że potrzebujemy tego kontaktu z lasem. Dzisiaj pogoda sprzyja, bo nie jest za gorąco, a nawet jak pada, to w lesie też jest przyjemne wtedy powietrze, takie po deszczu dobrze się można ubrać i iść na godzinę, dwie, a najlepiej od razu na 3. Marek
0: Czyli wystawiłaś Michalski, zieloną receptę, słuchacze.
1: Las na receptę, tak jest właśnie, razem z tobą ją wystawiłam. Macie, nasi drodzy słuchacze, takie właśnie dzisiaj zadanie, żeby pójść do lasu i się wykąpać. Ale oczywiście tak, jak Marek zalecił. Dzięki serdeczne.
0: Dziękuję bardzo.
2: To był gość. Tu czwórka. Już za chwilę kolejne ciekawe rozmowy. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: Latem w czwórce dbamy o Waszą formę i wypoczynek, ale także śledzimy najciekawsze wydarzenia sportowe. Więcej w audycji 3 godziny sportu i rekreacji.
2: Przenosimy się do Biszkeku, tam oficjalne otwarcie 6. Światowych Igrzysk Nomadów, a z nami Anna Sokulska, łuczniczka konna i uczestniczka poprzednich World Nomad Games. Dzień dobry, cześć Aniu, witamy w czwórce.
3: Witajcie serdecznie.
4: Oni tam w Biszkeku mają całkiem niezłą arenę, stadion, ponad 50 tysięcy miejsc, co dla porównania nasz narodowy ma 56 tysięcy, 3 tysiące zawodników, 113 państw i 43 sporty, ale za to jakie sporty? Aniu, opowiadaj w takim razie, czym są te World Nomad Games, Światowe Igrzyska Nomadów?
3: To są tradycyjne sporty, no jak sam nazwa mówi, World Nomad Games, czyli koczowniczych sportów, można teraz tak powiedzieć. No ja akurat jestem z tej profesji łucznictwo konne i również tam się wybieram. Nawet i disiaj, ta chwili kilka.
4: Dzisiaj będzie lot już do Biszkeku, tak?
3: Tak, tak. Dzisiaj lecimy z reprezentacją Polski, łuczników konnych, jedziemy walczyć o medale.
4: Czy ty miałaś okazję, oprócz oczywiście czynnego udziału, też trochę podglądania tych innych dyscyplin? Bo mnie najbardziej intrygowało, ja już wielokrotnie mówiłem o tym na antenie czwórki, buzkashi, czyli kokboru też, i bardzo ciekawe tłumaczenie znalazłem na jednej ze stron, headless goat polo, czyli gra w polo kozą, ale ta koza jest pozbawiona głowy, tam wszyscy na tych koniach śmigają i celem jest wrzucenie tej kozy do takiej betonowej jakby studni. Miałaś okazję też trochę zażyć tych innych dyscyplin, trochę czerpać, no bo to też ma związek bardzo mocny z kulturą tamtejszą.
3: Tak, to jest bardzo popularne. Dla nas jest trochę absurdalne, abstrakcyjne i w ogóle jak tak można, ale tak naprawdę tak w niektórych krajach właśnie grają. Ja na to mówię takie rugby jeździeckie z kozą bez głowy właśnie. Dla nich to jest coś normalnego. Wygląda to dość imponująco, chociaż tak jak w

0: stałam na trybunach i oglądałam to, to dość ciężko jest zobaczyć tą właśnie kozę. W sumie teraz tak naprawdę zamienili go na fantom, więc w sumie mają taki fantom a la koza bez głowy w sumie. Także to jest bezkrwawe, żadna koza raczej nie cierpi. Mam nadzieję, że też nie będziemy widzieć tego na tych igrzyskach.
1: Ja jestem
0: nie
1: bardzo
0: ukrywam.
1: Ciekaw, co na tobie zrobiło największe wrażenie rok temu, kiedy pojawiłaś się tam. Właśnie ten sport, czy wszystko dookoła, bo mam wrażenie, że z jednej strony to jest impreza o sporcie, ale z drugiej strony jest to impreza o kulturze nomadycznej, która nam jest dość odległa.
0: Tak, jest ona dość odległa, ale tak naprawdę jest coś pięknego z drugiej strony. Tak naprawdę oni podchodzą do tego bardzo mocno, tradycyjnie, do tych sportów, o których na przykład my już o tych nie pamiętamy. Wspominają też o lucistwie konnym, kiedyś to służyło jako do strzelania, strzelaliśmy, uwojowaliśmy z łukiem, teraz już to poszło do lamusa bardziej, są inne dyscypliny jak skoki, ujeżdżenie, ale tak naprawdę staramy jak i inne sporty właśnie nomadów, także i zapasy, judo i tak dalej, również dotyczą się tych sportów do Nomad Games i jak ktoś ma okazję i możliwość zobaczenia tych sportów na żywo, to naprawdę polecam, klimat jest niesamowity, ja już będę trzeci raz na takich igrzyskach i naprawdę jest bardzo klimatycznie, bardzo fajnie podchodzą jakby organizatorzy również do widzów tej i również sportmenów.
2: Ja bym się chętnie wybrał. No plusem tej całej sytuacji, tego wszystkiego jest to, że Światowe Igrzyska Nomadów odbywają się co 2 lata. No to dla porównania, na konkurs chopinowski trzeba czekać 5 lat, na piłkarskie Mistrzostwa Świata 4, a na Światowe Igrzyska Nomadów, proszę bardzo, co 2 lata, następne w 2028.
3: 3 godziny sportu i rekreacji.
1: Anna Sokulska, łuczniczka konna i uczestniczka poprzednich World Nomad Games, zawodach, o których mówimy w czwórce, cały czas jest z nami.
2: Aniu, no to pytanie się nasuwa dotyczące naszych szans medalowych, bo wspominałaś właśnie, że wyrusza nasza kadra w łucznictwie konnym. Ty jeszcze, no żeby tutaj pochwalić Anię, no chwileczkę, nie tylko łuczniczka konna, ale też świeżo upieczona brązowa medalistka Mistrzostw Polski. Niedawno brąz trafił do gablotki. Czy będziemy się bić o najwyższe miejsca, Aniu?
0: Jakby tak powiedzieć, zawsze się bijemy o te najwyższe miejsca. Zawsze jedziemy z myślą, że jak jadę na przykład na takie zawody, to zawsze myślę o tych pierwszych 3. Nie mówiąc o złotym oczywiście, ale to zobaczymy, bo tak naprawdę jadę tam nie ze swoim koniem, tylko konie tam będziemy pożyczać, a co w tym roku jest troszeczkę organizator zmienił, to jest tak, że będzie tu konie. Podejrzewam, że będą losowane konie i co przejazd będziemy mieć na innym koniu, będziemy jeździć, także tutaj jest taką dużą, bardzo mocną loterią w sumie dla każdego zawodnika, który tam pojedzie, no ale nie ukrywam, jednak Kazachowie, czy Kirgizowie, czy
2: Mongołowie, oni się rodzą w siodle.
0: Sami. Oni się robią w siodle, dla nich to bez różnicy, czy na jakim koniu mają jechać, oby jechał do przodu i również jadę z takim samym nastawieniem, oby do przodu i jak najszybciej i jak najbardziej celniej.
2: Łucznictwo konne, jak to łatwo powiedzieć, a jak trudno zrobić. Przecież jak to jest możliwe, żeby w pełnym galopie, Aniu, oddać celny strzał do celu?
0: Aktualnie teraz dla mnie to bardzo proste. Lepiej niż z ziemi.
2: Lepiej niż z ziemi, naprawdę. Czyli już tobie jest łatwiej naprawdę strzelać z konia, niż tak jakby miałabyś stać po prostu nieporuszona przez nikogo ani nic.
0: Jakby ktoś nie popchnął, to byłoby lepiej.
2: Ale to bardzo ciekawe.
0: Coś się
2: to
0: dzieje.
2: Bardzo
0: ciekawe.
1: A czy koń też musi mieć jakieś specjalne predyspozycje i na jakie losowanie w takim razie no, najbardziej liczyć, żeby mieć duże szanse? Co to za koń musi być? Koń łucznik.
0: Powiem szczerze, jak to koczownicy po ostatnich doświadczeniach z World Nomad Games liczę na to, że koń będzie biegł mi po torze i poza torem będzie chciał się zatrzymać.
2: Trzymamy bardzo mocno kciuki, zazdrościmy też, bo ja sam bym się chętnie tam wybrał, jeszcze tak nieodkryte do końca turystycznie, przede wszystkim przez tutaj Europejczyków miejsce. A razem z nami była Anna Sokulska, łuczniczka konna, uczestniczka World Nomad Games. Bardzo ci dziękujemy, Aniu, za rozmowę.
0: Dziękuję również.
3: Ale rozmowa. Ale rozmowa.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Czwórka Online. Najlepsze z najlepszych. Najlepsze z najlepszych. Sport. Sport.

0: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z najlepszych. Alicja Michalska, miłego dnia.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Autopromocja.
1: Wsiąść do pociągu byle jakiego? To nie z nami. W Roku Kolei zapraszamy Was do wspólnych podróży po Polsce.
2: Tymi dobrze wszystkim znanymi szlakami.
1: I całkiem nieoczywistymi.
2: W każdy piątek zabierzemy Was na najpiękniejsze kolejowe trasy.
1: Pokażemy zachwycające widoki i miejsca, przy których naprawdę warto wysiąść.
2: Słuchajcie Czwórki w każdy piątek o godzinie 11. Zapraszają
1: Alicja Michalska
2: i Jacek Paśnik.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
5: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowit.
9: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
10: Jedynka. To jest radio.
11: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
12: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
0: Po reklamie.
13: Tak jak my,

0: Trójka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w smoltok, ale z pytego o ryby staje się Garcia Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: To skoki, ja robię skok na antenę, jest 8 rano.
1: Pogoda.
0: A to był utwór zatytułowany Alberto Tomba. No i akurat przy takich warunkach jeszcze by sobie Alberto nie podziałał, ponieważ lato stara się trzymać w ten piątek. O godzinie 7 najcieplej w Polsce było w okolicach Legnicy prawie 19 stopni o 7 rano. Najchłodniej było w Lesku, to jest sam koniuszek południowo-wschodniej Polski, czyli okolice Rzeszowa, Podkarpacie, Bieszczady itd. Tam ledwie ponad 11 stopni i Polska będzie dzisiaj podzielona na tę bardzo letnią z 25-26 stopniami na termometrach w tym najcieplejszym punkcie dnia. I to jest taki pas od południowego zachodu właśnie na południowy wschód. Od Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry, przez Wrocław, Katowice, Opole, Kraków, Częstochowę, do Rzeszowa te 25-26, czasami 24 stopnie. I dużo chłodniejsza część północna, 18, a nawet 17 w Kołobrzegu, 18 w Trójmieście, czy 18 w Szczecinie, 18 w Suwałkach, 20 w Elblągu. Północna Polska będzie sobie musiała dzisiaj poradzić z temperaturami poniżej 20 stopni. I w miarę sprawiedliwie będzie jednak z deszczem. W Warszawie kropi od rana. Z tego co widzę, w innych częściach kraju też będą pojawiały się chmury z przelotnymi opadami deszczu przez cały dzień. No ale przynajmniej ta temperatura jeszcze jak na początek września. No nie, no może jak na początek września to mogłoby być nawet cieplej. Anyway, nie ma co narzekać.
1: Autopromocja. Dość siedzenia za szybą. Czwórka wychodzi na dzielnie. We wrześniu w każdą sobotę wyskakujemy ze studia i sprawdzamy Warszawę od środka. Bez pocztówek, bez przewodnikowych oczywistości. Za to z ludźmi, lokalnymi historiami, kulturą i wszystkim tym, czym naprawdę żyje dana dzielnica. Na początek Białołęka. Jedni powiedzą daleko, inni jesteśmy u siebie, a my sprawdzimy, jak jest naprawdę. Czy Białołęka to nadal sypialnia Warszawy? A może śpi tylko ten, kto nigdy tam nie był? Będą ludzie z dzielni, lokalne historie, sąsiedzi i to, czego nie da się zaplanować wcześniej. My meldujemy się w Parku Picassa. Jeśli jesteście w Warszawie, to wpadajcie. Jeśli gdziekolwiek indziej w Polsce, to po prostu nas słuchajcie. Czwórka na dzielni.
2: Czwórka na dzielni.
1: Białołęka, najbliższa sobota, od 15 do 18.

0: Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
5: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
4: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę. Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Pani Paciu, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
9: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
8: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
11: Tak jak my.

0: Na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: Ja już chyba się wypowiadałem na temat tego utworu, że wolę jednak wersję oryginalną, czyli utwór zatytułowany Children Roberta Milesa, ale spoko, szanuję Skrillex i Fat Not Without You. Rozpoczęli w ten sposób piątkowy poranek na antenie radiowej czwórki, 9 minut po godzinie 8. 4 września, 247 dzień 2026 roku, 118 dni pozostało do jego końca, jeszcze tylko 2 tygodnie, potem 4 dni i wiecie co się stanie? I będziemy odliczać już tylko liczbą dwucyfrową do końca 2026 roku. Been there, już w zeszłym roku to robiliśmy w poranku, pamiętam ten moment przejścia, no może nie odcisnę jakiegoś wyjątkowego piętna na mnie, ale jednak ta perspektywa końca wydaje się coraz mniej mglista. O, dwa trudne słowa obok siebie i się prowadzący zaciął. Ten prowadzący ma na imię Bartek, na nazwisko Czarkowski i będzie z wami do godziny 10. Uwaga, tego to chyba jeszcze nie było. Ponad, dobrze policzyłem, 20 imion dzisiaj można sobie dobrać do imienin. Wymienię je wszystkie, zobaczymy, czy się na którymś wywalę. Zaczynamy od prostego. Adela, Bonifacy, Boromea, Daniela, Ermegarda, Felicyta, Gwidona, Heliodora, Hermion, Ida, Imelda, Imergarda, Iwo, Iwona, Julian, Kandyda, Kinazja, Kanuta, Katarzyna, Lilianna, Lilanna, Marceli, Maria, Mojżesz, Przemysł, Przemysław, Rajmunda, Rościgniew, Rozalia, Scypion, Sergia, Stella i Teodor. Bardzo dużo imion. Wydaje mi się, że Iwo, Iwona, Ida, Adela, no to są chyba, no i Katarzyna oczywiście i Przemysław, to są te, no i Maria, no ale to jest pewnie taka mniej popularna Maria. W każdym razie dużo dzisiaj do wyboru. Może kogoś traficie ze swoich znajomych, to pozdrówcie także od czwórki i powiedzcie, że rano jest taki facet, który z uporem maniaka przypomina o tych imieninach co tydzień w piątek, bo co tydzień w piątek prowadzę dla was piątkowy, weekendowy poranek w czwórce. Tak jest do końca obowiązywania naszej letniej ramówki. To jest koniec września, jesteśmy jeszcze przez cały miesiąc w letnim trybie w czwórce, mimo że oczywiście szanujemy tych wszystkich, którzy zaczęli szkołę kilka dni temu i temat szkolny w ogóle nam się dzisiaj pojawi po godzinie 9. Moimi gośćmi będą korepetytorzy. Mi by się przydały chyba z języka polskiego. Porozmawiamy o tym, jakie stawki w tym roku, czy są jakieś trendy w korepetycjach i jak wcześniej trzeba rezerwować sobie czas, żeby korepetytor miał dla nas miejsce w swoim grafiku. 12 minut po godzinie 8, dużo muzyki, będzie też kącik tenisowy oczywiście, bo dużo się dzieje na kortach US Open, czyli ostatniego w tym roku wielkiego szlema i o tym także do godziny 10 opowiem w poranku. Zapraszam.
2: Tam nie znajdziesz tu Doroty i

0: Poranek czwórki.
1: 18 minut po godzinie 8 i powiem wam, jak w tym utworze Rudimental, że to trochę crazy, że w Nowym Jorku jest godzina druga nad ranem i oczywiście to 18 minut również, tak jak w Polsce. I dosłownie minutę temu zakończył się ostatni mecz z drugiej rundy, datowany na 3 września, no oczywiście z przeniesieniem tego na czas Polski. Aleksander Zwieriew pokonał Quentina Halisa chyba w piekielnym niedługim pojedynku, tak mi się wydaje, bo w sumie 5-setowym i widać, że się mocno przebijali. W każdym razie to jest szalone, że w Nowym Jorku nie ma podobnych zasad jak na innych turniejach wielkoszlemowych, że w pewnym momencie trzeba po prostu, na przykład na Wimbledonie o 23:00 trzeba zakończyć mecze. Tutaj nie ma takiej granicy, więc można grać i do 2:30 niemalże. Także jak ktoś wstał rano, interesuje się tenisem, to jeszcze mógł sobie do śniadania obejrzeć Zwieriewa. No i skoro jesteśmy w kąciku tenisowym, to już od środy wiadomo, że w turnieju singlistek i singlistów mamy wyłącznie jedną reprezentantkę. Jest nią Iga Świątek, która wczoraj późnym popołudniem w dość łatwym pojedynku, ale niekoniecznie pięknym meczu pokonała Argentynkę w dwóch setach, Nadię Podolską 6-3, 6-2 i tym samym Iga przeszła do rundy trzeciej. Zmierzy się z Czeszką Buzkową jutro, ale godzina tego spotkania nie jest jeszcze ustalona. Nie mamy już w turnieju pań ani Magdy Linet, ani Mai Chwalińskiej, które przegrały swoje mecze w pierwszej rundzie, ale za to panie spotkały się w turnieju deblowym, tej kobiecej drabince turnieju deblowego. Spotkały się po raz pierwszy na korcie i sprawiły nie lada sensację. Oglądałem ten mecz wczoraj do godziny, no do północy, skończył się chwilę po północy i naprawdę dziewczyny świetnie grały. Przegrały w pierwszym secie bardzo wyrównanym 7-6, natomiast w dwóch kolejnych pokonały chińsko-francuską parę 6-4, 6-4 i tym samym zwyciężyły w tym pojedynku deblistek. Przechodzą do kolejnej rundy i mam nadzieję, że tutaj sobie odbiją. Widać było taką sportową złość, że te porażki Magdy w pierwszej rundzie i Mai w pierwszej rundzie, no i generalnie Mai, której od tego turnieju w Paryżu, magicznego dla niej, wiekopomnego dla wszystkich nas, Polaków, nie idzie, no to myślę, że ta sportowa złość wczoraj się pokazała u obu pań i może mamy szansę na coś więcej. Turniej w Nowym Jorku trwa do przyszłej niedzieli, więc w przyszły piątek jeszcze w poranku będę na pewno odwoływał się do tego, co dzieje się na kortach nowojorskiego Bronxu. 20 minut po godzinie 8. To jest poranek w czwórce do 10:00.

Gorillaz i Rock the House nie tak dawno występowali w Polsce, a tu już właściwie zakończyliśmy sezon festiwalowy. Natomiast zaczynają pojawiać się pierwsze przecieki dotyczące sezonu koncertowo-festiwalowego 2027. I wczoraj długo oczekiwana historia dotycząca zespołu Oasis zaczęła oficjalnie wypływać. To formacja, mówię o tym przy okazji Gorillaz, bo wiecie, Gorillaz to Damon Albarn, a Damon Albarn w latach 90. to lider zespołu Blur, zespół Blur

mocno konkurował z formacją Oasis na popularność płyt, koncertów i singli. Raz wygrali tak zwaną bitwę o Anglię. Zostawiając Blaira, przechodząc do zespołu Oasis, w 2024 roku potwierdzili trasę koncertową, która objęła wyłącznie Wielką Brytanię, Japonię, kilka miast w Stanach Zjednoczonych oraz dwa albo trzy koncerty w Australii. Europa została bez koncertów, w związku z tym przewidywano, że Oasis nie grają tylko tej jednej trasy koncertowej, ale będą musieli wrócić, żeby zagrać dla swoich europejskich fanów, którzy nie zmieścili się na tych brytyjskich stadionach latem 2025 roku. No i chyba rzeczywiście zaczyna się coś dziać, bo wczoraj na koncie zespołu Oasis pojawiło się pierwsze nagranie, w którym ukryte są cyferki i liczby. Ktoś połączył je w całość i wyszły koordynaty na Google Maps, które pokazują chyba stadion albo park w Glasgow w Szkocji. Wydaje się, że to będzie pierwsze potwierdzone miejsce w ramach tej europejskiej trasy koncertowej. Znowu Wielka Brytania, rzeczywiście, siłą rzeczy, natomiast tych państw, miast ma być więcej. Cały czas się zastanawiam, czy Oasis w Polsce są w stanie zagrać w 2027 roku koncert. Pewnie są, tylko czy jest tutaj takie zapotrzebowanie? Przypomnę, że Oasis wystąpili w Polsce jeden jedyny raz na początku, to był chyba rok 2000 w ogóle, czyli nie na początku XXI wieku, tylko ostatniego roku XX wieku. Wystąpili wtedy na Torwarze i nie sprzedali tego koncertu. Tak bardzo kochaliśmy muzykę gitarową i tak bardzo kochaliśmy w Polsce zespół Oasis, że nawet nie kupiliśmy 6000 biletów. No w każdym razie teraz może sytuacja byłaby inna. Ciekaw jestem, czy Stadion Śląski albo Stadion Narodowy są w ogóle rozważane przez management zespołu Oasis. Pewnie dowiemy się tego do końca września, bo trasa ma być ogłoszona właśnie do końca tego miesiąca. Na razie plotki dotyczą tego występu w Glasgow, ale pewnie cała reszta także nie będzie jakoś specjalnie przesadnie długo trzymana w tajemnicy. Get a Grip to Fandido, a już za kilka minut jedna z naszych nowości na Antenie Czwórki.

Dokładnie 23 minuty do godziny 9. Czas na nowość na antenie czwórki, czyli jeden z tych utworów, który trafił w tym tygodniu na naszą playlistę, starannie wyselekcjonowany przez redakcję muzyczną. Tylko my gramy w taki sposób, myślę, że nie traficie w polskiej radiofonii na inną stację radiową, która miesza tak gatunki i przygotowuje tak fantastycznie rzeczy do odsłuchu dla was od rana do wieczora, właściwie 24 godziny na dobę, oczywiście łącznie z muzycznymi audycjami autorskimi, czy tymi audycjami, a ta już dzisiaj po godzinie 18, gdzie wy decydujecie o tym, co pojawia się na naszej antenie. Polecam tutaj chociażby post

0: Instagramie, pod którym możecie zostawić swoją propozycję do wieczornej audycji, w której muzyka to jest wasz wybór. No ale ten wybór to jest wybór naszej redakcji muzycznej. Troy Sivan wydaje 9 października nowy album i promuje go singlem zatytułowanym She's the Best.
1: Nowość na playliście.

0: Sidek i George Riley w czwórce, kwadrans do godziny 9. Przerwa w szkole prawdopodobnie. Może część z was miała historię na godzinę ósmą. Może ktoś z was będzie miał historię od 8.55, czy tam od 8.50, w zależności jak krótka jest pierwsza przerwa. Ale mamy też historię w czwórce i mamy też historię w porannej audycji. W roku 1998 rozpoczęły się formalne negocjacje w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Liczba województw w Polsce zmniejszyła się z 49 do 16. W Lublinie zakończyła się produkcja samochodów marki Żuk. A co ja robiłem w 98? Poszedłem do liceum chyba, tak. No to miałem pierwsze 3-4 dni liceum w 98 za sobą. No dobra, ale o jeszcze jednym ważnym wydarzeniu, tak jak moje pójście do liceum, zapisanym w archiwach Polskiego Radia, moje pójście do liceum nie jest zapisane, opowie wam Jacek Paśnik.
1: To był rok.
2: Jedni mówili o nim zdrajca, a inni bohater. Dzisiaj przemieszczać się będziemy między dwiema ostatnimi dekadami XX wieku, które miały znaczenie w życiu pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Cześć, to Jacek Paśnik, a dziś jesteśmy w roku 1998.
3: Jestem bardzo, bardzo głęboko wzruszony i onieśmielony. Nigdy nie miałem wątpliwości, że do wolnej Polski, do ziemi mych przodków, mego dzieciństwa, dojrzałego życia i czynu, który przecież tej Polsce był poświęcony, wrócę.
2: Mówił pułkownik Kukliński, kiedy po 17 latach mógł przyjechać do Polski. Uciekł z niej w roku 1981. Wcześniej, jako wysoko postawiony oficer Ludowego Wojska Polskiego, przez 9 lat współpracował z CIA. Przekazał Amerykanom ponad 40 tysięcy stron ściśle tajnych dokumentów. Przez sąd PRL został za to zaocznie pozbawiony praw obywatelskich i publicznych, zdegradowany i skazany na konfiskację.

0: skatemienia. Otrzymał także wyrok śmierci.
1: Pułkownik został skazany w 1984 roku na karę śmierci za współpracę z wywiadem amerykańskim,

0: Zdradził to nie Polskę, ale swoich przełożonych, bardziej lojalnych wobec ZSRR niż swojej ojczyzny.
1: Uważam się za zwykłego żołnierza Rzeczpospolitej, który nie dokonał niczego, co wykraczałoby poza święty obowiązek służenia swojej ojczyźnie w potrzebie.
0: Wyrok uchylono dopiero w roku 1995. Za uniewinnieniem pułkownika opowiedzieli się m.in. amerykański polityk polskiego pochodzenia Zbigniew Brzeziński i poeta Zbigniew Herbert. Ale dla osób związanych ze starym systemem Kukliński pozostał zdrajcą.
2: Niewątpliwie zdradził swoich własnych przyjaciół. Zdradził pewien zestaw celów, do których był powołany jako oficer Ludowego Wojska Polskiego.
0: Mówi Jan Żaryn z Instytutu Pamięci Narodowej.
2: I bez wątpienia z perspektywy tamtego układu politycznego, układu warszawskiego, zdradził niegdyś własną formację.
0: 3 lata później, w roku 1998, Kukliński przyjechał do Polski, żeby przyjąć tytuł honorowego obywatela miasta Krakowa. Zmarł w roku 2004 w Tampie. Jego postać do dzisiaj budzi kontrowersje. Za tydzień kontrowersji nie będzie. Będzie za to mały szomania.
3: Jazda!
4: To był rok.
5: To był rok 1998. Jak tak sobie sięgam pamięcią do początku moich spotkań z tym cyklem, to chyba aktualnie byliśmy najbliżej naszej daty, czyli 2026 roku, właśnie dzisiaj, za sprawą Justyny Majchrzak i Jacka Paśnika i ich wspólnego cyklu To był rok. W 98 ona rządziła na listach przebojów. Madonna.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
9: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
0: Po reklamie.
12: Tak jak my, nie gra nikt.
13: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie czwórki.

0: Właśnie wskoczyła nam na zegarach godzina 9.
1: Pogoda.
0: To jest piątek, 4 września. W dzień zachmurzenie będzie duże. W południowej połowie kraju większe przejaśnienia i miejscami mogą pojawić się także rozpogodzenia. Opady deszczu. Na wybrzeżu mogą być także burze i tam też, jak opowiadałem wam godzinę temu, ale z przyjemnością to powtórzę, będzie także najchłodniej 17-18 stopni na całym pasie wybrzeża od Szczecina aż do Trójmiasta. Temperatura maksymalna od 17-18 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu do 22 stopni w centrum, aż po 26 na południu i na południowym zachodzie. Zerknę sobie jeszcze, bo mamy chwilkę, jak będzie wyglądała sobota. No dużo chłodniej już niż dzisiaj. Temperatura na północy podobna do tej dzisiejszej, natomiast na południu zdecydowanie chłodniej, bo 20, 21, 22 stopnie. No to jeszcze niedziela może, żebyście mieli komplet weekendowy tak szybciutko. Jeszcze chłodniej, tylko w okolicach Wrocławia i Rzeszowa temperatura będzie oscylowała wokół 20 stopni, a tak to w całej Polsce w niedzielę chłodniej, nawet 16 stopni w okolicach Podhala.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie weekend.
3: Od piątku?
2: A czemu nie? Ile można pracować? Czas na przerwę kawową. Niezależnie od tego, gdzie jesteś. W pracy, w drodze, na urlopie. Zapasz ulubioną kawę i włącz czwórkę w piątek o 10:00. Czekam na was co tydzień z gorącą porcją inspiracji i szerokim uśmiechem. Bo na weekend warto nastroić się pozytywnie. Radiową kawę w piątki od 10:00 do 13:00 serwuję wam ja, Kasia Dydo. Wpadajcie, będzie pysznie.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit. A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
8: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
7: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepień.

0: Na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: I właśnie zaczęliśmy drugą godzinę poranka, 6 minut po godzinie 9. Zapraszam do 10. My People to utwór, który rozpoczął tę drugą część naszego spotkania w piątek, 4 września. I moi ludzie, korepetytorzy, już za chwilę będą w studiu czwórki. Oni jeszcze mają w teorii wolne, ponieważ studia ruszają dopiero w październiku, ale pewnie grafiki już zasypane tymi, którzy wrócili do szkół średnich, do szkół podstawowych i już na starcie potrzebują pomocy w nauce. Trochę skomplikowany jest ten nasz system edukacji, sam coś o tym wiem, nie będąc nauczycielem, ale ojcem dzieci, które no powoli kończą już zabawę ze szkołą. Dobrze powiedziane. W każdym razie o korepetycjach na samym początku nowego roku już za moment w drugiej części naszego piątkowego spotkania. Zapraszam do 10. Bartek Czarkowski.

0: Disco Polo and Pan oraz Metronomii w utworze zatytułowanym Disco Nap, ale o żadnej drzemce nie może być teraz mowy. 13 minut po godzinie 9 to jest czas, kiedy raczej powinniśmy wstawać, a nie drzemać. Zwłaszcza, że tematy szkolne w tym tygodniu dominują na antenie czwórki. Wróciliśmy, może nie my dosłownie, nie ja, ale wiele set tysięcy osób wróciło do szkoły. Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych są już w ławach szkolnych i to oznacza, że rodzice, zazwyczaj to oni o tym decydują, muszą rozpocząć poszukiwanie korepetytorów i o korepetycjach dzisiaj do godziny 9 z grubym hakiem pogadam z moimi gośćmi, którzy specjalnie przyjechali na tę rozmowę do Warszawy, za co im bardzo dziękuję i podziwiam, że chciało wam się do Warszawy przyjeżdżać na tych kilkanaście minut zawsze. To jest dla mnie imponujące i bardzo wam dziękuję już na wstępie. Dominika Brodziak, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Korepetytorka języka angielskiego oraz osoba, która w sieci na Instagramie funkcjonuje pod hasłem Korkowo Korepetycje. Ponad 76 tysięcy obserwujących na twoim koncie. Filip Musiałowski, korepetytor matematyki i fizyki, a przy okazji także student na SGH. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Oraz Natalia Puszka, korepetytorka matematyki. Korepetycje Aliaszka, tak? To jest twoje konto na Instagramie.
3: Dzień dobry.
0: Ponad 15 tysięcy obserwujących, także duże konta instagramowe korepetytorów. To skąd te liczby się wzięły? Może od tego zacznę. Dziewczyny, to do was pytanie, bo Filip konta nie ma, on nie może odpowiedzieć.
3: To może ja zacznę.
0: Dobra, czyli Dominika.
3: Tak, moja historia wyglądała tak, że właściwie szukałam notatek z języka angielskiego.
0: I znalazło się na Instagramie na koncie.
3: Właśnie postanowiłam sama je stworzyć. Mhm. I w ten sposób mój pierwszy filmik rozniósł się po sieci. Zebrałam pierwsze 10 tysięcy obserwujących.
0: O, nieźle.
3: Tak, to był jeden filmik, jeden celny strzał i później postanowiłam...
0: Po jednym filmie miałeś 10 tysięcy obserwujących na koncie?
3: 10 tysięcy obserwujących na Instagramie.
0: To też powinieneś udzielać korepetycji z obsługi social mediów.
3: Taki jest plan. Taki jest plan, może w przyszłości. Co chciałabym powiedzieć? Jeśli chodzi o rozwój na social mediach, trzeba włożyć w to dużo pracy. Później już trzeba podejść do tego strategicznie. Także wszystko się da. Te liczby nie wzięły się znikąd.
0: Natalia, u ciebie jak było z budową konta, które pomaga ci, jak sądzę, w pracy korepetytora, jeśli chodzi o promocję?
4: U mnie zaczęło się od tego, że na początku, do teraz w sumie, prowadziłam konto takie typowo studygramowe. Założyłam je, gdy sama przygotowywałam się do matury i chciałam się dostać właśnie na studia. I gdy już się na te studia dostałam, pokazywałam, jak jest na tych studiach i chciałam też pomagać innym, żeby osiągnąć te wymarzone wysokie wyniki, żeby tutaj u mnie już tak niszowo dostać na ten kierunek lekarski. Potem właśnie tutaj o tym koncie, o którym mówimy teraz, stwierdziłam, że chcę trochę oddzielić te korepetycje od typowo pokazywania studiów. I tutaj było podobnie jak u ciebie, Dominika, bo na początku te rolki w ogóle mi się nie wybijały, tych osób obserwujących było mało i potem powstała jedna rolka, która teraz ma ponad 1 000 000 wyświetleń i na niej też ponad 10 tysięcy obserwujących zdobyłam i w sumie dlatego to konto teraz wygląda tak, jak wygląda i to na nim właśnie skupiam się na korepetycjach, prowadzę korepetycje typowo z matematyki i teraz zajmuję się oprócz takich korepetycji jeden na jeden także prowadzeniem swojego zespołu i tworzeniem materiałów właśnie przygotowujących do matury z matematyki.
0: A dziewczyny, czy te konta pomagają wam zdobyć nowych uczniów i jest to jakiś taki element nie tylko promocji waszej osoby, ale przede wszystkim kanał kontaktowy, że rodzice uderzają do was, bo widzą, że po prostu jesteście też popularne i że nie wiem, może dzieci chcą z korepetytorkami z Instagrama mieć korepetycje?
3: Dla mnie zdecydowanie, bo moja nazwa Korkowo Korepetycje jest bardzo charakterystyczna. Jeśli ktoś wpisze korepetycje, to praktycznie od razu się wyświetlam, więc dla mnie ten Instagram jest głównym źródłem klientów i też głównym, można by powiedzieć, komunikatorem, bo ja też używam go do mojej pracy, do rozmowy z uczniami, także tak to wygląda.
0: Filipa, jak ty sobie radzisz w takim razie jako analogowy człowiek, który nie założył konta i nie promuje swojej pracy na Instagramie?
2: Ja działam w bardzo prosty sposób, bo używam przestarzałego już Facebooka, że tak powiem. Nie, tak naprawdę, ponieważ u mnie trochę ta sprawa z korepetycjami, myślę, że jest trochę mniej zaawansowana niż u dziewczyn, gdzieś tam, gdzie, że nie prowadzę faktycznie takiej dużej reklamy w socialach. Ja sobie radzę przy użyciu grup na Facebooku, gdzie mamy jakieś tam grupy dzielnicowe, wspólnoty i tak dalej. I tam po prostu się reklamuję. To akurat pozwala mi gdzieś tam opaść taki bardzo bezpośredni kontakt z klientem, bo jednak od razu, jeżeli rodzic czy uczeń do mnie się odzywa, to szybko przechodzimy na kontakt telefoniczny, rozmawiamy sobie.

0: siebie. I działa to na podobnej zasadzie, tylko mówię, że jest to taki bardziej low profile utrzymywany przeze mnie.
1: Filip, Dominika i Natalia gośćmi w drugiej godzinie Poranka Czwórki. Rozmawiamy o korepetycjach. Na razie was przedstawiliśmy, a teraz głębiej wejdziemy w temat. Natomiast wydarzy się to po utworze Arctic Monkeys, Dancing Shoes, 18 minut po 9.

0: To było, to nie była oryginalna wersja utworu Dancing Shoes, Arctic Monkeys w wersji takiej bardziej Buena Vista Social Club. 21 minut po godzinie 9 o korepetycjach z Dominikiem, Filipem i Natalią, którzy są gośćmi w studiu czwórki. Słuchajcie, ciekawa rzecz tutaj wyniknęła w czasie naszej rozmowy pomiędzy, w czasie trwania utworu. Ja jestem rodzicem dwójki dzieci. Mój syn napisał w tym roku maturę, moja córka będzie pisała w przyszłym roku maturę, więc jestem już na tym finiszu. Korzystałem jako rodzic z korepetycji. W sensie nie ja, tylko płaciliśmy za ich korepetycje. Ale miałem takie zawsze poczucie, że korepetycje lepiej działają, jak uczeń spotyka się ze swoim korepetytorem, korepetytorką, a wy tutaj i gremialnie powiedzieliście, że dużo lepsze wyniki i że generalnie w ogóle, jeśli udzielacie korepetycji, to w większości wypadków zdalnie. Naprawdę waszym zdaniem ten kontakt przez komputer daje lepsze efekty niż to, gdybyście usiedli ze swoim uczniem gdziekolwiek i po prostu popracowali face to face? Twarzą w twarz.
1: To ja powiem na podstawie...
0: To przez twój angielski powiedziałem face to face.
1: Tak, może być, okej, okay, w porządku. Więc ja może tutaj zacznę. Jeśli chodzi o moją współpracę z uczniami, jest ona w pełni zdalna. Łączymy się na Zoomie, wygląda to trochę jak takie spotkanie, ale co jest wyjątkowe? Wyjątkowe jest to, że w tym momencie w szkole często korzysta się z iPadów, nie z tradycyjnych zeszytów. Mi to też bardzo ułatwia pracę, dlatego że możemy wspólnie robić notatkę z zajęć i ja w ten sposób widzę, co jest w tej notatce. Czyli wszystko, co przerobiliśmy na lekcji, znajduje się w tej notatce. I to pomaga mi osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty. Robimy od razu fiszki do tej notatki. Ta notatka jest tworzona wspólnie, co daje mi też taką satysfakcję, bo te notatki są ładne, estetyczne i wiem, co się w nich znajduje. I to jest klucz do sukcesu, żeby te notatki były przyjemne i miło się do nich wracało. Więc pod tym względem zdalnie jest super i też ten kontakt jest trochę inny. To jest tak jak FaceTime z koleżanką.
0: Natalia, masz podobne zdanie co Dominika na ten temat?
2: Ja się

0: Tutaj zgodzę co do udostępnianego pliku, na którym pracujemy, bo to też jest ta wygoda właśnie tutaj, jak coś liczymy, że możemy jakby widzieć ten sam plik i ja mogę coś podkreślać, zaznaczyć jakiś błąd. Ale tutaj plusem zajęć online też jest to, ja patrzę też trochę ze swojej perspektywy, bo pochodzę z takiej małej miejscowości, gdzie ten, jeżeli chciałam uczestniczyć w korepetycjach z danym lepszym korepetytorem, bo tutaj w mojej okolicy raczej wybór był ograniczony, no to musiałam dojechać. I tutaj też trzeba poświęcić czas na dojazd. To już nie jest to samo skupienie na tych korepetycjach gdzieś tam po zajęciach, więc te zajęcia są o tyle wygodne, że można się połączyć nawet z łóżka. Ja nie wymagam, żeby moi uczniowie siedzieli przy biurku, mogą sobie pić herbatkę, po prostu czuć się swobodnie, mogą się połączyć tak naprawdę z jakiego miejsca chcą, żeby było im wygodnie, komfortowo i po prostu tak działamy, więc myślę, że tutaj jest ta wygoda.
1: Użyłaś słowa, które jest dla mnie kluczowe, czyli słowo skupienie. Filip, ciebie poproszę teraz o wypowiedź i dorzucenie czegoś do Dominiki i do Natalii. Czy właśnie kwestia tego, że ja jestem uczniem i siedzę i patrzę w ekran i ty jesteś gdzieś na tym ekranie, ale nie jesteś koło mnie, to nie jest kwestia taka, że to skupienie ucznia może być trochę mniejsze niż w sytuacji, kiedy jest on z wami w jednym pomieszczeniu i kiedy widzicie, że na przykład sięga po telefon, a kiedy jesteście zdalnie, no to nie wiecie do końca, co on robi. Jeszcze, no, rozumiem, że zawsze każecie włączać kamerki, tak? Ale jeśli tak, no
2: to jest zależne w ogóle.
1: O rany, to już mi się w ogóle wydaje abstrakcją, że jeszcze macie korepetycję z kimś, kto nie włączył kamerki i nawet nie wiecie, czy on siedzi przy tym komputerze.
2: Ale właśnie, bo to jest kwestia bardzo indywidualna. Prawda jest taka, że szczególnie przy osobach starszych, które są już w liceum na przykład, oni dużo częściej, przygotowując się do matury, czy mając w perspektywie jakieś wymarzone studia, wiedzą, że te korepetycje są po coś, prawda? Dlatego raczej nie wymagają takiego naszego nadzoru, pilnowania na zasadzie, a ja zobaczę, co ty robisz w tym momencie, bo ci nie ufam, tak? Przy młodszych dzieciach, tak, kamerka się często przydaje jako takie narzędzie, żeby gdzieś tam czasami strzelić komuś tego pstryczka, hej, Paweł, jesteś tutaj, tak, Kasia, wracamy, ale generalnie rzecz biorąc, to jest sprawa bardzo indywidualna. Same skupienie podczas zajęć zdalnych wydaje mi się, że też jest znowu zależne od ucznia, czy ktoś czasami czuje się bardziej komfortowo, siedząc w zaciszu własnego domu, własnego pokoju. Niektóre osoby właśnie lepiej korzystają z tych zajęć, kiedy nie czują tego wzroku na sobie, także ciężko jest to jednoznacznie ocenić. Natomiast na pewno korepetycje zdalne umożliwiają to, co też dziewczyny powiedziały, dużą łatwość w jakimś uporządkowaniu tych notatek. W tym, żeby to wszystko było ładnie zaznaczane, żebyśmy mogli zwrócić uwagę na pewne rzeczy i dopilnować, żeby każda informacja, która powinna się znaleźć, na pewno znajdzie się w tych notatkach, a one są dostępne wszędzie.
1: O korepetycjach w nowym... Proszę, dopowiedz, Dominika.
3: Ja chciałabym tylko jeszcze powiedzieć, że korepetycje zdalne są o tyle magiczne, że możemy robić interaktywne quizy. I te interaktywne quizy tak angażują, że ten uczeń często nie ma nawet czasu zajrzeć w ten telefon i skupić się na czymś innym. Przynajmniej tak to wygląda na moich zajęciach. Ja bardzo lubię takie dynamiczne zajęcia, bardzo lubię mieć to tempo pracy. Także tutaj raczej uczeń jest skupiony na... Myślę 95%.
1: A udzielacie korepetycji grupowych, że macie więcej niż jedną osobę w tym samym momencie?
3: To ja powiem, jak to wygląda u mnie. Ja kiedyś próbowałam zajęć grupowych. Powiem tak, czuję się najbardziej komfortowo w...
1: Jeden na jeden.
3: Jeden na jeden. Myślę, że to przynosi najlepsze efekty. Oczywiście to zależy od grupy i od nauczyciela, ale dla mnie te jeden na jeden są najlepsze w tym momencie.
2: Ja może powiem, zajęć grupowych jako takich nie, natomiast żeby prowadzić kogoś przez cały rok, natomiast przed samą maturą takie jakby kursy zbiorowe, gdzie na przykład mamy grupę 5, 7, 10 osób, które są już na tej ostatniej prostej, zebrać w jednym pokoju i przez parę godzin klepać różne zadania, to sprawdza się świetnie. Dlaczego? Bo na pewnym etapie dochodzi do takiej sytuacji, że oni, mimo tego, że często
1: wymieniają
2: się,
1: się wiedzą,
2: zaczynają ze sobą współpracować i kłócić się o to zajęcie. Nie, tu jest tak, tu jest inaczej, a ja mam rację, ty masz rację.
1: To jest ta magia, o której mówi Dominika. Natalia, ty grupowo czy jeden na jeden?
0: Prowadzimy zajęcia jeden na jeden, teraz prowadzimy zajęcia grupowe, ale moim zdaniem właśnie ma to sens, kiedy uczniowie są na podobnym poziomie, kiedy to są zajęcia takie od podstaw. Lepiej współpracuję się z uczniem jeden na jeden, gdzie tłumaczę wszystko po kolei i mam tę pewność, że na pewno zrozumiał. Tutaj właśnie też są pomocne te włączone kamerki, bo często ten uczeń nie powie wprost, bo się wstydzi, że czegoś nie rozumie, ale po minie widać, że coś jest niejasne, więc już wiem, kiedy wkroczyć. Natomiast zajęcia grupowe są o tyle fajne właśnie, gdy ktoś sobie dobrze rodzi z danym przedmiotem, moim zdaniem, a chcemy po prostu dopracować.

0: przygotować tą pracę z arkuszem już typowo pod maturę i tu, tak jak powiedziałeś, można już cisnąć typowo te zadania maturalne.
1: O waszych grafikach i o tym, jakie metody jeszcze nowoczesne można stosować za chwilę w poranku czwórki. O korepetycjach do 10:00.

0: Wiecie co, skorzystam z tego tytułu utworu, który przed momentem skończył się na naszej antenie, to był Storms i 24 Hours. Myślicie o swojej pracy 24 godziny na dobę, bo no, to jest już jakby konkretny zawód, bycie korepetytorem. To już chyba nie jest taka dorywcza historia, że tam 2 godziny w tygodniu czy 2 godziny dziennie możecie poświęcić na swojego ucznia, tylko to jest po prostu full time job. Znowu skorzystam z języka angielskiego Dominika, oprócz Dominiki w studiu także Natalia i Filip, korepetytorzy, z którymi rozmawiamy o nowym sezonie waszej pracy.
1: To ja może powiem, jak to u mnie wygląda. Ja często się dzielę na swoim Instagramie tym, że staram się być offline. Jak najwięcej staram się być offline. Oczywiście mi to nie wychodzi, bo właściwie myślę o swojej pracy cały czas.
0: Czyli Storm Zim miał rację,
1: tak,
0: 24
1: tak,
0: na dobę.
1: Cały czas myślę o swojej pracy, staram się zrobić coś lepiej. Mam mnóstwo nowych pomysłów, nowych projektów. Wszystkie kursy, które tworzę, tak naprawdę tworzę od podstaw. Staram się, żeby te materiały, te lekcje, to wszystko było tak angażujące, żeby ten uczeń po tej lekcji czuł, kurczę, ale się nauczyłem.
0: Natalia?
2: Trzeba pamiętać o tym,
0: Natalia jest korepetytorką matematyki, przypomnę tym, którzy się włączyli na przykład teraz do słuchania Poranka w Czwórce.
2: U mnie wygląda to tak, że no, praca korepetytora, myślę, że nie tylko u mnie, tylko u was też, że praca korepetytora nie kończy się tylko na tych kilku godzinach zajęć z uczniem, ale poza tymi godzinami jest jeszcze trochę pracy do zrobienia. Właśnie czy to tutaj rozmawialiśmy o promocji na social mediach, czy stworzeniu materiałów, czy samo nawet dopasowanie grafiku z tym uczniem, czy taka korespondencja

0: potencjalnymi przyszłymi uczniami. To wszystko pochłania trochę czasu. No tutaj cię podziwiam, że umiesz być offline, bo ja cały czas mam włączone te powiadomienia i staram się na bieżąco właśnie odpisywać.
1: A ty jeszcze nadal studiujesz, prawda?
0: Tak, jeszcze studiuję, więc ten grafik jest napięty. Myślę, że może być łatwiej u ciebie, Filip, jak jesteś tak poza Instagramem, że nie dzwonią ci tak powiadomienia.
2: Być może, ale właśnie prawda jest taka, że tutaj z kolei jest problem, dużo komentarzy, prawda? Z jednej strony ktoś tam pisze, ale też z jakiejś grupy, na który post wleciał, nie wiem, tydzień temu albo dwa tygodnie temu, nagle pisze ktoś i o, odkopię, aha, dobrze, odpiszę coś tam. Ja też na pewno mam problem z tym, że no, od tego roku to oferuję też usługi innych korepetytorów, prawda, gdzieś tam pod swoim szyldem. No i to też się wiąże z tym, żeby dogrywać im grafiki, co też jest trochę takie jednak zajmujące czas.
1: A ty też jesteś studentem?
2: Tak, jak najbardziej.
1: No to do waszej dwójki mam pytanie, bo do Dominika trochę już poza tą sferą, po prostu korepetycje to jest już twoje życie zawodowe, ale czy wy nie macie takiego poczucia, że cały czas jesteście w procesie nauki, jak nie z kimś, to sami ze sobą, no bo musicie zaliczać kolejne egzaminy na studiach, to nie chcę powiedzieć, że czy to nie jest jakieś frustrujące, ale czy czasem nie macie po prostu dosyć?
2: Troszkę tak jest czasami, ale żeby jakby nie zwariować w tym wszystkim, wydaje mi się, że chodzi o to, żeby zachować taki balans i mieć dla siebie tych parę godzin w ciągu tygodnia zawsze, gdzie telefon się odkłada, gdzie nie myśli się w tym momencie o tym, co trzeba zrobić, tylko robimy to, co lubimy. Możemy pójść na siłownię, na basen, do kina, cokolwiek.
1: Jasne, ale albo kogoś uczycie, albo się sami uczycie.
2: No tak,
1: musicie to kochać po prostu.
2: Musimy.
1: Dominika?
3: To ja tylko jeszcze powiem, że również jestem cały czas...
1: Że chcesz wrócić na studia.
3: Akurat nie. W tym momencie jeszcze tego nie planuję, ale chciałam powiedzieć, że też jestem ciągle w procesie nauki, bo jednak wszystko się zmienia. Język angielski też się zmienia. Powstają nowe słówka, o których nawet byśmy nie pomyśleli, że mogą mieć takie znaczenie. Także cały czas...
1: Tak, kiedyś po prostu mówiłeś 6-7, a teraz musisz mówić 6-7 i to ma zupełnie nowe znaczenie.
3: Także powiedziałabym, że cały czas jednak bycie nauczycielem, korepetytorem to jest ciągła nauka. To jest proces.
1: To zabrzmiało jak podsumowanie, ale ja jeszcze nie chcę zamykać tej rozmowy. Jeszcze raz spotkamy się na antenie z Natalią, Dominiką i Filipem. Za chwilę słuchacie Czwórki, 24 minuty do godziny 10.

0: Natalia, korepetytorka angielskiego, Filip, Boże, wszystko pomyliłem. Natalia, korepetytorka matematyki, Filip, matematyka i fizyka, i Dominika od angielskiego, cały czas w naszym studiu. Słuchajcie, bardzo dużo poświęcacie pracy korepetytora. Jak już ustaliliśmy, Filip i Natalia są jeszcze na studiach. Dominika, to jest tak, że korepetytor to już jest twoja docelowa praca i wydaje ci się, że nie będziesz szukała nigdy niczego innego? To jest pytanie do ciebie, a do Natalii, do Filipa. Czy zostaniecie korepetytorami na pełen etat, czy jednak skończenie studiów wymusi na was inny zawód? To po kolei, od Dominiki zaczynamy.
1: To ja powiem tak, jeśli chodzi o korepetycje, w tym momencie to jest moje źródło dochodu, to jest coś, w czym się czuję świetnie, ale nie wykluczam, że może będę instruktorką pilatesu. I o tym też niejednokrotnie wspominałam, że chciałabym to połączyć. Sport jest moją ogromną pasją. Ja jestem bardzo otwarta na próbowanie nowych rzeczy. Uwielbiam to, jak wygląda moje życie. I tak naprawdę nigdy nie planowałam być korepetytorką. Ja skończyłam analitykę biznesową. To jest w ogóle też zupełnie inny kierunek.
0: Ale przydał się, bo przeprowadziłaś analizę biznesu i jesteś tak, tu, gdzie jesteś.
1: Tak, bardzo się przydał. Polecam wszystkim ten kierunek, jest naprawdę rozwojowy. Ale do czego zmierzam? Nie wykluczam, że założę jeszcze jakiś kolejny profil. Dominika Pilates na przykład. Teraz jest Dominika Korepetycje. Korkowo Korepetycje. Może być coś jeszcze innego. Także ja ciągle się rozwijam i próbuję nowych rzeczy.
2: Ja bym powiedział, że na pewno korepetycje to jest fajny temat i ponieważ no, robimy to i to raczej robimy na dużą skalę, każdy z nas to lubi, ale czy to będzie na zawsze? Na pewno nie. Myślę, że jeszcze parę ładnych lat korepetycje ja będę chciał pociągnąć, natomiast wiem, że mam jakiś plan na siebie dalszy, gdzie ja kocham tworzyć, więc może szedłbym w jakimś kierunku bardziej twórczym, gdzieś by coś, czasami człowiek mógł napisać, coś nagrać. Także ja bym zostawił sprawę bardzo otwartą.
0: Czyli połączenie artystycznej duszy, ale jednocześnie myślenie ścisłe. A Natalia, jakie jest u ciebie?
3: Ja na pewno będę działać jeszcze w edukacji online, ale na pewno nie tak jak jest to teraz, gdzie ja udzielam korepetycji. Już zaczynam od tego odchodzić, że to ja prowadzę zajęcia, a bardziej to deleguję teraz na mój zespół. Kiedyś było tak, że udzielałam nawet 15 godzin korepetycji w tygodniu, gdzieś tam po zajęciach, ucząc się jednocześnie do egzaminów. Teraz prowadzę około 3 godzin korepetycji, a resztę poświęcam jakby na to zarządzanie, tworzenie materiałów i zarządzanie właśnie profilem. Chcę wykorzystywać tą moją smykałkę biznesową tutaj bardziej niż samo to uczenie, bo troszkę się już mi to przejadło, jak w takiej ilości, tak zaczynałam tak mocno po prostu. Natomiast tutaj chciałabym właśnie bardziej podziałać też ze studiami. Nie chciałabym tak, żeby korepetycje jakby to było moje jedyne źródło dochodu, na pewno jedyna rzecz taką zawodowa, która robię.
0: A czy w tym okresie, kiedy byliście najbardziej aktywnymi korepetytorami, mieliście kiedyś taki przebłysk, że może praca nauczyciela w ogóle to jest coś dla was? Czy ani razu taka myśl nie przebiegła wam przez głowy?
3: Ja miałam taką myśl. Ja zawsze mówiłam, że jak nie lekarski, to właśnie chciałam robić coś takiego, że chciałam być nauczycielem, czegoś uczyć, ale nie było mi po drodze z przedmiotami humanistycznymi, jeżeli chodzi o maturę i studia potem, więc tutaj obrałam taką ścieżkę.
0: Dominika?
1: To ja powiem tak, nigdy nie pomyślałam o tym, żeby być tradycyjnym nauczycielem, takim szkolnym, ale te korepetycje towarzyszyły mi już bardzo długo. Zresztą rozmawialiśmy, że od ponad 10 lat mam uczniów, którzy są u mnie bardzo, bardzo długo. Także powiem tak, jeśli chodzi o tradycyjne nauczanie w szkole, nie, ale myślałam kiedyś o tym, żeby na przykład robić jakieś warsztaty, coś dodatkowego właśnie w kierunku uczniów, w kierunku szkół, także bardziej w ten sposób.
0: Filip, jeszcze ty musisz domknąć temat?
2: Tak, ja myślę, że praca nauczyciela na przykład na semestr, na 2 semestry w zwykłej szkole byłaby bardzo fajna, ale długoterminowo jakoś nie wyobrażam sobie siebie w roli takiego dydaktyka i pedagoga, który z jednej strony właśnie ma kogoś czegoś nauczyć, z drugiej strony czasem podpowiedzieć, pomóc, a też nakrzyczeć jak trzeba, zdyscyplinować, bo jednak siedzi się z kimś przez kilka godzin w tygodniu i trzeba troszeczkę działać na wszystkich frontach. Chyba nie widziałbym siebie w takiej roli po prostu, gdzie mam przed sobą klasę 30 osób i zapanować nad tym w taki sposób, żeby wyważyć każdy z tych aspektów.
1: To ja tylko powiem jeszcze, że praca w szkole jest zupełnie inna niż korepetycje, bo korepetycje, tak. Jeśli to są grupy, no to są zazwyczaj grupy, załóżmy 3-5.

0: osobowe. To nie jest 30 osób, które uczą się w jednym momencie tego samego. Bo do czego zmierzam? Poziomy na korepetycjach są bardzo zróżnicowane. Zresztą rozmawialiśmy o tym, że grupy najlepiej działają, jeśli te osoby przechodzą etapami wspólnie. Jeśli chodzi o korepetycje jeden na jeden, to ta praca już zupełnie jest inna. Można osiągnąć jeszcze lepsze efekty, bo to jest podchodzenie, właściwie cała godzina jest poświęcona jednej osobie. To jest zupełnie inna praca. Wydaje mi się, że do końca pracy nauczyciela i korepetytora nie można porównać.
1: I to jest piękna puenta tej części rozmowy. Jeszcze trzy krótkie pytania po JUZ. 9:40. Cały czas słuchacie Poranka w Czwórce. To jest piątkowy poranek, ten weekendowy. A my słyszymy się 4 września.

0: Dominika, Natalia i Filip cały czas w Studiu Czwórki. Rozmawiamy o korepetycjach. Myślę, że to będą takie trzy szybkie strzały, trzy pytania do każdego z was. Pierwsze dotyczy tego, czy łatwiej uczyć tych starszych, czyli uczniów, nie wiem, techników czy liceów, czy wolicie pracę z uczniami szkół podstawowych. Zacznijmy od Natalii.
1: Łatwiej uczy mi się uczniów starszych, ponieważ oni często mają już jasno określony cel co do studiów, wiedzą, jaki wynik chcą osiągnąć i widać jakby tę chęć do nauki i zaangażowanie w te lekcje.
2: Tak, są na pewno bardziej samoświadomi i wiedzą, po co tu przychodzą, więc z jednej strony fajnie, jeżeli...
0: Po co nie włączają tej kamerki? Wiedzą, po co nie włączają kamerki.
2: Tak, dokładnie.
3: To ja powiem, jak to wygląda z mojej perspektywy. Uczę głównie maturzystów i osoby dorosłe, ale mam też małą Sofijkę, która jest bardzo zmotywowana, wie, że chce się nauczyć matmy, uczymy się w języku angielskim, matematyki, więc jest to ciekawe połączenie. Do czego zmierzam? Jeśli ktoś chce się uczyć, to będzie się uczyć w każdym biegu. Tylko kwestia jest taka, że trzeba być właśnie zmotywowanym, mieć określone cele, i to jest klucz do sukcesu.
0: Drugi szybki strzał. Wasze grafiki, kiedy się zapełniają? Czy jeszcze przed końcem poprzedniego roku szkolnego wiedzieliście, że macie już po kokardę gości? Czy jeszcze można się dopisać? Na przykład dzisiaj ktoś po rozmowie odszuka wasze konto. No nie twoje, Filip, ale dziewczyn konto na Instagramie.
4: Facebooku jest.
0: Na Facebooku ciebie odszuka.

0: Tak. Czy jeszcze się tam gdzieś kogoś da dopchnąć w tym nowym roku szkolnym, czy jesteście przeładowani?
1: Pod koniec roku szkolnego zapisują się stali uczniowie, tacy, którzy chcą kontynuować naukę. Natomiast ja u siebie skoki obserwuję październik, na początku roku, kiedy okazuje się, że jednak nie wszystko jest zrozumiałe. I tak luty, marzec, kiedy już ten

0: zmiany wejdą w grę. No i potem już ostatnia prosta do matury.
1: Dominika?
2: Jeśli chodzi o mnie, to ja mam właściwie cały czas mam zapełniony grafik, z czego jestem bardzo dumna i wdzięczna. Ale oczywiście zapisuję też nowe osoby. Często spotykamy się w godzinach porannych, bo ja dzielę swoją pracę właśnie na godziny poranne i godziny popołudniowe. Także staram się znaleźć ten czas i właściwie tak to wygląda.
1: No to ostatnia z tych szybkostrzałowych kwestia. Dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale nikt nie powiedział, że my jesteśmy dżentelmenami. Wasze stawki i co roku jest coraz drożej?
2: To może tak, ja tutaj zacznę.
1: Dominika.
2: Jeśli chodzi o moich stałych uczniów, to mam osoby, w ogóle ja zaczynałam od kwoty 40 zł za godzinę z dojazdem. Także każdy miał swoje początki, od tego zacznijmy, że to jest kwestia początków, doświadczenia,
1: zbierania
2: doświadczenia.
1: W sensie, że za 40 zł dojeżdżałaś
2: tak,
1: ucznia.
2: Tak, jeszcze dojeżdżałam do ucznia, także powiem, słuchajcie, to były moje początki. Ja jestem z nich dumna, dlatego że teraz w tym momencie moja stawka to jest 150 zł za 45 minut. Można spokojnie to wyszukać, to nie jest żadna tajna informacja, ale co ty dostajesz w ramach tych korków? To jest właśnie clue całej sprawy. Co dostajesz w ramach tych korków? Także tutaj warto się temu przyjrzeć i zobaczyć, że cena tutaj w tym przypadku to jest również jakość.
0: Tak, też na pewno za każdym razem, kiedy myślimy o korepetycjach, ktoś powie, a są korepetycje tańsze, są korepetycje droższe. Właśnie, ale jaki jest powód tego, że jedne są tańsze, jedne są droższe? Są ludzie, którzy są trochę dłużej w biznesie, są osoby, które gwarantują pewnego rodzaju jakość i też mogą powiedzieć, że wiedzą, jak prowadzić ucznia w danej sytuacji, mogą się dostosować do jego potrzeby. Także stawki są bardzo zróżnicowane i myślę, że zależą przede wszystkim od umiejętności korepetytora i zdolności sprzedaży tego.
1: Natalia, domkniesz temat.
3: Tak, to jest też kwestia tego, czy te korepetycje, na przykład w moim przypadku ja już prowadzę działalność, więc trzeba doliczyć i koszty prowadzenia i podatki, i księgowość i zatrudniamy korepetytorów, więc tak. I koszty właśnie korepetytorów. Można znaleźć tanie korepetycje gdzieś właśnie tak prosto od studentów, od osób, które prowadzą jeszcze działalność nierejestrowaną i z tymi kosztami liczyć się nie muszą. Ale no właśnie rynek jest taki, że mam wrażenie, że jest dużo tych korepetytorów, każdy znajdzie coś dla siebie i na swój budżet. No trzeba się po prostu liczyć z tym, myślę, że z jakością po prostu przeprowadzanych zajęć, że nie zawsze, nie mówię, że korepetycje za 40 zł nie będą równe tym droższym.
2: To były moje
3: doświadczenie,
2: początki.
3: Ale ja zaczynałam za 35 zł, więc te.
0: Nie za 50.
3: No właśnie.
2: A to ty jeszcze byłeś drogi.
4: Ale ja później przecież. No.
1: Moi drodzy, 9 minut do godziny 10, więc czas do pracy i do sprawdzania waszych grafików. A w weekendy też pracujecie? Pracujecie pewnie, tak?
2: Ja tylko w sobotę, piątek wolny.
1: No dobra, to ten podział mi się podoba. Dominika Brodziak, korkowo korepetycje, język angielski. Natalia Puszka, korepetycje, taliaszka, matematyka. I Filip Musiałowski, matematyka i fizyka. Szukajcie go na Facebooku, byli gośćmi audycji o korepetycjach. To była godzinna rozmowa na antenie Czwórki w poranku, za który po raz kolejny bardzo dziękuję. Bartek Czarkowski, kłaniam się nisko. Do usłyszenia za tydzień punktualnie o 8. Dobrego weekendu.
0: Dzięki.

0: Autopromocja.
1: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.
2: Jest na to sposób.
1: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie. Zapamiętaj je wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z czwórką weekend na walizkach.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
0: Po reklamie.

0: mood, I wanna get rude. Na zegarach godzina 10.
1: Pogoda.
0: Piątek w stolicy zapowiada się pochmurnie, ale bez dramatu. Chmury będą próbowały przejąć kontrolę nad miastem. Możliwe są przelotne opady, ale temperatura około 22 stopni na plusie sprawi, że parasol nie będzie jeszcze oficjalnym strojem dnia. Na północy jesień robi próbę generalną. Będzie pochmurno, deszczowo i zdecydowanie bardziej wietrznie. Termometry pokażą 17-18 stopni, a nad morzem wiatr może porządnie zawiać. Jeżeli więc planujecie spacer plażą, kurtka tak, parasol najlepiej taki, który nie zamierza nam dzisiaj odlecieć do Szwecji. Kraków. W Krakowie będzie najcieplej z całej tej trójki, około 24 stopni, z częściowym zachmurzeniem i niewielką szansą na deszcz, czyli idealny dzień na kawę na mieście, spacer i udawanie, że wrzesień. Wcale nie próbuje właśnie przejąć kalendarza.
1: Autopromocja. Wsiąść do pociągu byle jakiego? To nie z nami. W Roku Kolei zapraszamy Was do wspólnych podróży po Polsce.
2: Tymi dobrze wszystkim znanymi szlakami.
1: I całkiem nieoczywistymi.
2: W każdy piątek zabierzemy Was na najpiękniejsze kolejowe trasy.
1: Pokażemy zachwycające widoki i miejsca, przy których naprawdę warto wysiąść.
2: Słuchajcie Czwórki w każdy piątek o godzinie 11. Zapraszają
1: Alicja Michalska
2: i Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1+1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Tutaj, szybko! Mamy go!
8: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
9: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
10: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
11: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
10: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
12: Barbara, a w mojej apce

0: Semedia Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
1: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
0: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
1: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
0: A to akurat bardzo proste.
2: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
4: Tak jak my, nie gra nikt.
5: Z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: 11 minut po godzinie 10. Wskakujemy z uśmiechem w weekend.
1: Przerwa kawowa. Zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, faktycznie to jest przerwa kawowa i właśnie zaczynamy weekend z uśmiechem na twarzy, czyli ten cudowny moment, kiedy przez najbliższe dwa dni możemy udawać, że budzik nie istnieje. Kalendarz jest tylko sugestią, a słowo muszę, a właściwie chwilowo nie obowiązuje. Dzisiaj będziemy planować czas wolny, ten zaplanowany co do minuty i ten najlepszy, czyli zobaczymy, co się wydarzy, czyli taki pełen spontan. Podpowiemy wam dzisiaj, gdzie wyskoczyć, czego posłuchać, co zobaczyć, gdzie dobrze zjeść. No i przede wszystkim, jak korzystać z życia, zamiast tylko odliczać czas do piątku. No to kawał dłoń, dobry humor na pokład i zaczynamy, no bo weekend sam się nie przeżyje.

0: 19 minut po godzinie 10. Zaczynamy z uśmiechem weekend.
1: Przerwa kawowa.
0: My dzisiaj zaczynamy ten weekend od jedzenia. Zresztą weekend mi się w ogóle tak kojarzy z dobrym jedzeniem. Więc nawet jeżeli nie macie jakichś szalonych planów, to po prostu zróbcie, ugotujcie sobie coś dobrego, a może będziecie zainspirowani tym, o czym wam teraz będziemy opowiadać, bo będziemy mówić o żydowskiej kuchni. A żydowska kuchnia to zdecydowanie coś więcej niż chałka, chociaż wiem, bardzo dużo osób nawet nie kojarzy tego, że żydowska kuchnia to jest chałka i że tę chałkę, którą mamy w sklepach, to ona jest pozostałością po kuchni żydowskiej, choć ta żydowska chałka tak naprawdę wyglądała i smakowała trochę inaczej, ale o tym być może jeszcze za chwilę powiemy. No w każdym razie ta żydowska kuchnia to też opowieść o migracjach, o rodzinnych rytuałach, o świętach, o dostępnych składnikach, ale też o niezwykłej pomysłowości ludzi, którzy potrafili stworzyć wyjątkowe smaki z tego, co było pod ręką. Ja mówię o tym wszystkim dlatego, że od 9 do 13 września odbędzie się TISZ, Festiwal Żydowskiego Jedzenia w Muzeum Polin, którego tegoroczna edycja poświęcona jest między innymi bardzo ciekawej postaci, o której wcześniej nie słyszałam, ale poczułam się nią bardzo taka zaciekawiona i zainteresowana. Nazywa się ona Fania Lewando i dzisiaj między innymi o niej porozmawiamy w kontekście tego festiwalu. Razem ze mną jest Monika Kołacha z Działu Programów Kulturalnych Muzeum Polin. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Witaj w czwórce. No to powiedzmy może naszym słuchaczom, kim była Fania Lewando i dlaczego tak bardzo się nią zaintrygowaliście i zaciekawiliście i właściwie ona jest jedną z głównych postaci waszego festiwalu.
2: Naszego festiwalu i ogólnie często się pojawia już od wielu lat w naszych programach kulinarnych. Nawet mamy naszą pracownię kulinarną, którą nazwaliśmy jej imieniem, pracownia u Fani. W tym momencie jest w remoncie, ale już wiosną ruszamy z naszym programem kulinarnym od nowa. Ale tak, najbliższy program kulinarny to TISZ i tutaj nawiązujemy bardzo mocno do Fani, dlatego że we wrześniu, 10 września dokładnie, czyli w drugi dzień festiwalu, będziemy obchodzić 140 urodziny Fani Lewando. Fania Lewando urodziła się pod Włocławkiem w Kowalach w 1886 roku. Jej ojciec był handlarzem rybami, wyszła za mąż za handlarza jaj i razem w latach 20. przeprowadzili się do Wilna. I tam Fania, i to jest historia wspaniała i naprawdę warto opowiedzenia, bo Fania założyła tam restaurację, nazywała się dietujarska jadłodalnia, więc...
0: W ogóle fajne jest to słowo, dietujarska, i to jest tak. jedno słowo i ono się właśnie pojawia w tytule jej książki.
2: Tak, tak, dlatego, że Fani bardzo zależało na tym, żeby jeść zdrowo i nawet na... ponieważ Fania wydała dwie książki, to przede wszystkim trzeba podkreślić, w języku jidysz i w języku polskim w 1938 roku. Każda z tych książek była wydana przez znakomitych wydawców, zarówno jidysz, jak i wydawcę polskiego. I te książki na książce polskiej jest cytat mówiący o tym, że jedzenie mięsa powoduje różne choroby sercowe, również powoduje możliwość przedwczesnej śmierci, więc Fania bardzo interesowała się dietetyką. Dlatego to jest kuchnia dietojarska i bardzo prosiła i bardzo próbowała też przekazać tą informację kobietom, żeby potrafiły zdrowo gotować i gotować warzywnie. I to oczywiście też się wiąże z ideą Tikkun Olam, czyli ideą naprawiania świata, jedną z najważniejszych idei judaizmu, która mówi o tym, że należy dbać o środowisko, dbać o innych, dbać o otoczenie. I ta idea naprawiania świata wiąże się też z ideą jedzenia warzywnego.
0: No i ja tutaj tak. dodam, że mówimy o latach 30. ubiegłego Dokładnie. Wieku, więc to się wszystko działo ponad 100 lat temu. Dietojarska kuchnia żydowska Fani Lewando. No, dzisiaj między innymi o tym rozmawiamy w kontekście festiwalu TISZ. Ja przypomnę, że ten festiwal odbędzie się w Muzeum Polin od 9 do 13 września. A o Fani Lewando jeszcze za chwilę wam opowiemy i o tym, jak gotowała. To za chwilę wracamy.

0: If you wanna party, taki tytuł tej piosenki, 26 minut po godzinie 10. Wiadomo, że chcemy imprezować, ale też chcemy jeść i o jedzeniu dzisiaj rozmawiamy.
1: Przerwa kawowa. Przerwa kawowa. W czwórce.
0: Zawsze mam wrażenie, że w weekend jestem jakoś zdecydowanie bardziej głodna. Pewnie próbuję nadrobić jakieś braki z tygodnia, więc przyznaję, trochę rzucam się na jedzenie i lubię dobrze zjeść. I teraz mówimy o dobrym jedzeniu, bo o kuchni Fani Lewando, która jest bohaterką festiwalu Tisz, czyli festiwalu żydowskiego jedzenia. Przypomnę, od 9 do 13 września ten festiwal będzie trwał w Muzeum Polin. Oczywiście nie tylko Fania Lewando, ale też dużo innych ciekawych rzeczy. Ale jeszcze wracając do samej Fani Lewando, bo tam się kryje bardzo dużo ciekawych rzeczy. No chociażby to, że ona w latach 30. ubiegłego wieku promowała kuchnię wegetariańską. A druga ciekawa rzecz jest taka, że do tej pory wydawało się, że żadna z książek Fani Lewando w języku polskim nie przetrwała. Ale...
2: Tak. Przetrwała, została, jest na pewno, została odnaleziona w antykwariacie, więc mamy, jest również książka w języku polskim. Ona nie jest dostępna, ale tak, jak najbardziej nie jest dostępna dla szerokiej publiczności.
0: Ale Muzeum Polin będzie nad tym pracowało, żeby ją
2: być może tak.
0: Wydać ponownie?
2: Być może tak, ale dla każdego jest dostępna książka w języku jidysz i ona jest ogólnie dostępna na Bibliotece Polony. Więc można przejrzeć, ja też bardzo polecam do przejrzenia też tych przepisów, ponieważ tam są przepiękne ilustracje warzyw, owoców, więc rok temu robiliśmy też pocztówki z użyciem tych ilustracji. To są bardzo piękne rzeczy.
0: A jakie są same przepisy Fani Lewando? Czy one są skomplikowane? Czy ty w ogóle kiedykolwiek próbowałaś coś gotować z jej kuchni? Czy fakt, że ta książka pochodzi sprzed 100 lat, powoduje, że na przykład niektórych składników po prostu już nie mamy w naszych kuchniach?
2: Nie, mamy wszystkie składniki i to jest bardzo prosta kuchnia i też oparta na lokalnych składnikach. I Fania zresztą w swojej książce zaznacza, że najlepiej jest używać lokalnych lokalnych warzyw, lokalnych produktów i skierowała się zasadą prosto z pola na stół. Czyli dokładnie właściwie to, do

0: czego teraz wracamy do tej kuchni lokalnej. I Fania też przede wszystkim jest zwolenniczką kuchni bezresztkowej. I też wielokrotnie robiliśmy
1: Fania
0: warsztaty.
1: Fania była bardzo nowoczesna.
0: Tak. Wielokrotnie robiliśmy warsztaty, w którym tą kuchnię bezresztkową, o której mówiliśmy u Fani Lewando. I w książce Fani Lewando można znaleźć takie informacje, że jeśli gotujemy na przykład bulion, to potem te warzywa możemy z nich zrobić kotlety. I właśnie, jeśli chodzi, co możemy zjeść, jakie przepisy ma Fania Lewando, to są na przykład sznycel z marchewki, stek z kalafiora. Niby ryba Fani Lewando. A myślę, że...
1: z czego Fania Lewando robiła rybę? Pamiętasz może?
0: Robiła z kalafiora, z selera, więc z warzyw, z mielonych warzyw. Tak.
1: No a teraz nam się wydaje, że to są takie super nowoczesne przepisy, bo to, o czym mówisz, jak stek z kalafiora, czy właśnie ryba z kalafiora, to wydaje nam się, że to są w ogóle wynalazki naszych czasów, a okazuje się, że Fania Lewando wiedziała już o tym 100 lat temu.
0: Dokładnie, dokładnie i wykorzystywała każdą część warzywa do wszystkiego, więc naprawdę możemy się od niej uczyć. I to jest i super, że to jest też teraz też wróciło i jest w jakiś sposób aktualne.
1: Czy w ramach waszego festiwalu szykuje się jakieś spotkanie, które dotyczy tylko Fani Lewando, będzie można zgłębić swoją wiedzę, a być może nawet być częścią jakiegoś wspólnego gotowania? Zresztą w ogóle chyba słowo wspólnie jest jakimś takim słowem kluczem do waszego festiwalu.
0: Tak, to najpierw może powiem o tym słowie wspólnie. Wspólnie dlatego, że mówimy o dziedzictwie kulinarnym żydowskim Polski i Litwy. Zapraszamy tutaj gości z Wilna. W związku z tym, że Fania prowadziła restaurację w Wilnie, to zapraszamy gości z Wilna, żeby z gości z Litwy, żeby opowiedzieli nam też o tej, o ich perspektywie kuchni litewskiej, współczesnej również, żydowskiej, oraz tej przedwojennej. I tak, mamy 10 września wydarzenie przy stole gospodyń z Wilna i tutaj zapraszamy właśnie restaurację żydowską z Wilna Baleboste, która zaprezentuje swoje smaki aszkenazyjskie, żydowskie, które teraz są podawane w Wilnie. A natomiast Alessia Di Donato, która od lat zajmuje się kuchnią Fani Lewando, przygotuje potrawy Fani Lewando. Więc nie będziemy wspólnie gotować akurat w tym przypadku, ale będziemy wspólnie degustować. Natomiast wspólne przepisy Fani Lewando będą w Jewish Community Center w środę razem z Sabiną Francuz, która również napisała książkę o Fani Lewando.
1: To jeszcze nie koniec. Jeszcze opowiemy wam, co wydarzy się w ramach festiwalu TISZ, czyli festiwalu żydowskiego jedzenia. No to zostańcie jeszcze razem z nami, jeżeli was to zainteresowało, albo może po prostu chcielibyście ugotować coś w tym stylu w nadchodzący weekend. Weekend to jest idealny czas na gotowanie, tym bardziej, że właściwie mamy już jesień. Jak jest jesień, to wiadomo, wszyscy do garów. Ha, taka prawda. Za moment wracamy.

0: 26 minut pozostało do godziny 11, a my weekend zaczynamy w kuchni.
1: Przerwa kawowa.
0: A to dlatego, że dzisiaj rozmawiamy o festiwalu Tisz, czyli festiwalu żydowskiego jedzenia. Od 9 do 13 września ten festiwal potrwa w Warszawie w Muzeum Polin. Sporo ciekawych rzeczy będzie się tam działo. W tym roku ta edycja festiwalu poświęcona m.in. Fani Lewando, czyli bardzo odważnej kucharce, która w Wilnie prowadziła w latach 30. ubiegłego wieku restaurację jarską, restaurację wegetariańską. Jak patrzę w ogóle na zdjęcia, bo jak sobie odpalicie w necie i wpiszecie Fania Lewando, to zobaczycie takie zdjęcia, na których stoi ona z bardzo poważną miną. Mam wrażenie, że ona była bardzo poważną kobietą i nie wiem, czy to jest zdjęcie z jej ekipą z restauracji, czy...
2: To jest najpewniej zdjęcie z jej szkoły gotowania, ponieważ Fania prowadziła kursy gotowania dla kobiet, więc uczyła je, jak gotować zdrowo i ponieważ Fania też bardzo często mówiła o tym, że właśnie tak jak wcześniej wspominałam, jedzenie mięsa może powodować jakieś niestrawności żołądkowe, więc uczyła kobiety gotować zdrowo, dietetycznie, dla po prostu swoich rodzin.
0: Fania Lewando na każdym zdjęciu wygląda bardzo poważnie, więc musiała bardzo poważnie podchodzić do rzeczy, które robiła.
2: Tak, trochę się właśnie śmialiśmy, że mieliśmy w muzeum taki mural w naszej pracowni kulinarnej i Fania też miała tam tą bardzo poważną minę i po prostu z takim surowym, srogim wzrokiem spoglądała na wszystkich, czy na pewno każdy dobrze pracuje.
0: W tym roku też w związku z Fanią Lewando fokus na Litwę i teraz jak polska i litewska kuchnia żydowska wzajemnie na siebie jakoś wpływało i czy właściwie to, co znajdowało się na stole w Wilnie, w Warszawie czy w Krakowie, to było dokładnie to samo, czy jednak ta kuchnia żydowska różniła się w zależności od regionu?
2: Tak, kuchnie żydowskie różnią się w zależności od regionu, bo one się w jakiś sposób adaptują też lokalnie do tego, co jest jedzone w danym miejscu. Więc tutaj mówimy o kręgu aszkenazyjskim, czyli kuchnia żydowska Europy Wschodniej. I tak, mamy różnicę taką, że ta kuchnia żydowska, litewska jest bardziej pieprzna i wytrawna. Warszawa jest pomiędzy, natomiast ta linia galicyjska, krakowska jest bardziej na słodko, czyli tutaj mamy połączenie kwaśnego ze słodkim. Takie mamy pewnie, mamy dużo różnic w przyprawach. No oczywiście dalej idąc na zachód Europy, czy na południe Europy, no to już dochodzą wszelkie przyprawy korzenne, więc kuchnia sefaradyjska, więc to już tak inaczej.
0: Widzę, że na swojej bluzie masz taką przypinkę. Wydaje mi się, że to jest chałka.
2: Tak.
0: Powiedzmy
2: tak.
0: Może o tej chałce, bo w sumie bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele mamy takich pozostałości kuchennych po jednak wspólnej kulturze polsko-żydowskiej. No i chałka jest tego przykładem. I jak czasami opowiadam znajomym, którzy mają w domu chałki, bo przecież wszyscy kupujemy chałki, bardzo często je jemy na śniadanie, że to jest właśnie nasza pozostałość, nasza taka wspólnota jakby kulturowa, to mało osób w ogóle o tym wie, tak jakby to zostało trochę wymazane z naszej pamięci, z naszej kultury.
2: Tak, dokładnie. Ja też przez wiele lat nie wiedziałam o tym, a moja babcia kupowała zawsze słodką chałkę w sobotę, a dokładnie chałka jest pieczywem wypiekanym na szabat. Ta żydowska wersja różni się tym, że nie jest na słodko, czyli może być podawana z sezamem, bez niczego, z czarnuszką i ona ma za zadanie być parwę, być neutralna, czyli można ją podawać zarówno z mięsem, jak i z nabiałem.
0: Czy myślisz, że w ogóle kuchnia może być sposobem na przywracanie pamięci o społeczności, która została niemal całkowicie wymazana z krajobrazu polskich miast?
2: Tak, oczywiście, bo to właśnie w przepisach kryją się opowieści i jak gdyby każdy może opowiadać historię poprzez smaki i czy zapisane przepisy naszej babci, naszej prababci, to są historie i bardzo dużo można odkryć. Możemy zapomnieć o swoich korzeniach, nie znać ich, ale możemy

0: się zastanawiać, dlaczego właściwie jemy to, co jemy, skąd to się wzięło. I jak gdyby od tego można zacząć całą historię, jak gdyby budowania też, odkrywania swojej historii.
1: No i między innymi temu służy festiwal żydowskiego jedzenia od 9 do 13 września. Ten festiwal będzie odbywał się w Muzeum Polin. Bardzo zapraszam. I też zachęcam do tego, żeby zajrzeć na strony Muzeum Polin, bo tam znajdziecie pełny program festiwalu, wszystkich spotkań i wydarzeń, które się odbędą już niebawem w Warszawie, a dzisiaj o nich opowiadała Monika Kołacha z działu programów kulturalnych Muzeum Polin. Bardzo dziękuję, no i życzę pysznego wydarzenia.
0: Dziękuję bardzo.

Ile razy narzekałeś, że to wszystko gubi sens, że życie jest jak głupi sen, a póki co nie było wcale źle. No i pada w moment wszystko, weź zmień w 3 sekundy nagle cel, bo go zmiotły wiatry oraz burze, wywróciły prawie mnie. Ale jak tam z tobą stałem gdzieś, na pustyni w białej mgle, czułem, że ruszymy razem, wiesz, pokruszymy skały te. Nie uwierzę w brak przyszłości, póki trwa dzisiejszy dzień. Lepiej wciąż tu mylić pościg, trochę tak jakby gubić, starać się własny cień. I tracą czas na rozstaju, nie warto, rozwidleń tych są tu setki. I lecą tam, gdzie wołają, tak bardzo mylą szczęście i metki. My biegniemy czując, że razem znajdziemy to wyjście, gdzie nikt go nie szuka. Nie świruj, jesteśmy z pyłu, nim się obrócisz, posłuchaj.

samo. Po późnej nocy, zimnej, ciemnej, w końcu jaśniej, będzie tu rano. Chodź ze mną, ja się nie boję. Wokół cyklonu mamy swój azyl. Na materacu, na falach jak boje, pływamy, gdy ocean topi korsarzy. Jak się tu ciężko uśmiechać, łapiemy w locie strzępki radości. Stoimy razem, patrząc na przepaść. Ktoś widzi koniec, my możliwości.

0: Weekend na walizkach.
1: Weekend na walizkach.
2: Powiedzmy sobie szczerze, my jesteśmy ekspertami, jeżeli chodzi o pakowanie walizek i owszem, część osób już wróciła do szkół i wakacje się skończyły i tych walizek już tak często nie będziemy pakować, ale część jeszcze cały czas te wakacje ma, poza tym cały czas jeszcze można sobie zrobić krótki city break, no bo w końcu pogoda jest idealna, jesień jest świetna, do zwiedzania nie jest tak bardzo gorąco, więc ta walizka, którą dzisiaj można u nas wygrać, być może jeszcze komuś się przyda. Przypominam, że ten konkurs polega na tym, że my przez 3 godziny pakujemy tę walizkę. Wkładamy tam 3 przedmioty, w każdej godzinie wkładamy jeden, za chwilę włożymy pierwszy, a wy po prostu zostajecie razem z nami na fali, słuchacie nas uważnie. No i po godzinie 12 będziemy szukać osoby, która zapamiętała wszystkie przedmioty, szybko się do nas dodzwoniła i to ona będzie mogła powalczyć właśnie o tę walizkę. A tymczasem, no dobra, nie będę już przedłużać, zaczynamy pakowanie naszej walizki. Pierwszy przedmiot za chwilę tam wyląduje.
0: Przedmiot, który wkładam do walizki.
2: A ponieważ przed momentem rozmawialiśmy sporo o jedzeniu i w ogóle weekend bardzo często krąży wokół jedzenia, bo gotujemy sobie coś wspaniałego, coś pysznego, bo mamy na to po prostu czas albo po prostu wielką ochotę, to dzisiaj będziemy pakować walizkę kulinarną. I w związku z tym pierwszym przedmiotem, który tam ląduje, jest termometr kuchenny. No bo na oko to można ugotować jajko, ale stekowi to już lepiej nie ufać i taki termometr przydaje się w kuchni. Dlatego pierwszy przedmiot, który tam wylądował, to właśnie termometr kuchenny. W następnych godzinach będę wkładała kolejne kuchenne przedmioty. Wystarczy, że nas będziecie uważnie słuchać i w ten sposób być może uda wam się wygrać dzisiaj walizkę w czwórce.
0: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Witchen, producent odzieży, obuwia, walizek i dodatków dostępnych w salonach i na witchen.com.

0: 10 minut pozostało do godziny 11, to jest przerwa kawowa, a w niej rozmawiamy o gotowaniu. Za chwilę będziemy was zachęcać do tego, żebyście po prostu ruszyli się z domu i zrobili coś wspaniałego w ten weekend. A tymczasem też słuchamy bardzo dużo dobrej muzyki. Za chwilę zagramy naszą nowość, a to jest AG i Goya, czyli nowa wersja utworu Smak Słów. Smak Słów to jest takie wyjątkowe spotkanie tego rapera z zespołem Goya i jednocześnie no właśnie nowa wersja kultowego utworu grupy. Magdalena Wójcik ponownie weszła do studia, żeby nagrać swoje partie wokalne specjalnie na potrzeby tej współpracy. No to teraz będziemy mieli szansę posłuchać, co udało im się wspólnie zrobić. Nowa wersja utworu Smak Słów teraz na antenie Czwórki.
1: To jest nowość Czwórki.

0: Autopromocja.
1: Słyszeliście, co się wydarzyło? Musimy o tym porozmawiać. Może w piątek o 15? Zanim skończy się lato, porozmawiajmy o ciekawych festiwalach, podróżach i internetowych wakacyjnych dramach. Jak najlepiej spędzić i wykorzystać ten kończący się już powoli letni czas? Dokąd pojechać na wycieczkę i jak bezpiecznie wrócić z weekendowego wyjazdu? Do usłyszenia w piątki od 15 do 18 w audycji Jazda na Weekend. Zapraszam, Julia Świech. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też, mówi Agnieszka Lichnerowicz.
6: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
7: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
8: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
5: Źródła europejskie.
6: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
5: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
0: Po reklamie.
10: Tak jak my, nie gra nikt.
11: Kastopio.
12: Siemano, z tej strony BRK.

0: 6-0.
1: Na zegarach godzina 11, zaczynamy weekend.
2: Pogoda.
1: Łódź w piątek całkiem przyjemna, około 22 stopni, trochę chmur, trochę słońca i pogoda, która jeszcze nie zamierza zakładać jesiennego płaszcza. W Szczecinie około 20 stopni, ale no nadal całkiem sympatycznie. Chmur będzie więcej, ale słońce raczej też się pojawi. Będzie gościnnie, ale jednak od czasu do czasu nam zaświeci. Na wszelki wypadek lekka kurtka, wrzesień lubi mieć swoje humory. W Katowicach 24 stopnie i całkiem przyjemna aura, można korzystać, bo wrzesień właśnie daje nam mały bonus wakacyjny.
2: Autopromocja.
3: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
4: A przede wszystkim wy.
5: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
3: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
4: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
5: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
3: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
4: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
3: Do usłyszenia.
4: Zuza Zielińska,
5: Damian Sikorski
3: i Adam Smolarek.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
13: Włączamy niskie ceny.
2: Po reklamie.

0: Iconic by Mistake, 6 minut po godzinie 11, a my zaczynamy weekend.
1: Na przerwę kawową zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, przed nami weekend, czyli oficjalnie możemy przestać być produktywni, przynajmniej przez chwilę. Zamiast listy zadań może po prostu wdrożymy listę przyjemności. Zamiast co jeszcze muszę tak naprawdę dzisiaj zrobić, to może raczej co fajnego mogę dzisiaj zrobić. Będziemy dzisiaj szukać pomysłów na wolny czas, małych i dużych, spontanicznych i tych zaplanowanych z kalendarzem w ręku. No bo życie jest trochę za krótkie, żeby cały czas tylko czekać na weekend. Po prostu korzystajmy z tego weekendu na maksa, póki jeszcze w ogóle za oknami jest fajnie i ciepło. Zapaszcie sobie kawę, rozsiądźcie się wygodnie i korzystajmy z życia. Weekend właśnie się zaczyna.

0: 9 minut po godzinie 11. To jest przerwa kawowa i tutaj próbujemy wam zorganizować dobrze weekend, między innymi weekend na walizkach.
1: Weekend na walizkach.
2: Weekend na walizkach.
0: Przez kilka godzin pakujemy walizkę, włożyliśmy już tam pierwszy przedmiot, a teraz będziemy za chwilę wkładać drugi. Ta zabawa polega na tym, że zapakujemy tę walizkę trzema przedmiotami, a wy musicie wszystkie trzy zapamiętać. A więc musicie być razem z nami na fali przez kilka godzin, jeżeli macie ochotę zgarnąć walizkę. No to uwaga, pakujemy tam drugi przedmiot.
1: Teraz do walizki wkładamy.
2: Wkładamy. Teraz do walizki wkładamy.
0: A dzisiaj to jest walizka kulinarna i dlatego wkładamy tam różne pyszne rzeczy i teraz postanowiłam, że włożymy tam słoik dobrego masła, no bo istnieją rzeczy, których po prostu nie powinno zabraknąć w kulinarnej walizce. Także masło musi się tam znaleźć, wiadomo, że jak gotujemy, no to masło jest jak najbardziej wskazane, bo wszystkie rzeczy, które gotujemy na maśle są po prostu pyszne. Więc słoik masła wylądował w naszej walizce. Pojawi się tam jeszcze trzeci przedmiot, ale to nie teraz. Jeszcze trochę będziecie musieli poczekać, a potem będziecie mogli zgarnąć tę walizeczkę z czwórki.

0: 14 minut po godzinie 11 pakujemy walizkę i wsiadamy do pociągu.
1: Polska koleją. Polska koleją. Wakacyjne trasy bez pośpiechu.
0: Alicja Michalska pojawiła się w naszym studiu, która dzisiaj zabiera nas w bardzo ciekawą podróż. Nie każda podróż koleją musi prowadzić do wielkiego miasta. Czasami warto wysiąść gdzieś na małej stacji, gdzie peron jest pusty, ale zanim zaczyna się po prostu zupełnie inna Polska i zaczyna się też jakaś absolutnie wspaniała podróż.
2: Tak, i kiedy przyszłam do studia, powiedziałam Kasi o trasie, którą się dzisiaj wybieramy, to zrobiła takie wielkie oczy. No ja się nie dziwię, no bo rzeczywiście...
0: No, kiedy... no to powiedz, gdzie jedziemy dzisiaj.
2: No słuchaj, ja was dzisiaj zabieram w bardzo malowaną trasę po Podlasiu. Trasa z Hajnówki do Czeremchy, która prowadzi przez bardzo malownicze polskie wsie. No bo kiedy mówimy o tym podróżowaniu pociągiem, to najczęściej myślimy o dużych miastach, popularnych trasach, widokach, które znamy z tych pocztówek. No a przecież kolej prowadzi nas przez miejsca mniej oczywiste. No i dlaczego też nie odkryć i ich? Dziś wybieramy się w taką inną podróż, nie do największych atrakcji, ale właśnie przez te podlaskie wsie i niewielkie miejscowości. Wsiadamy na dworcu w Hajnówce i ruszamy w stronę Czeremchy. No i tutaj warto zaznaczyć, że sama Hajnówka jest bardzo ciekawym punktem startowym. Jeden z takich najbardziej naturalnych bram do Puszczy Białowieskiej. Możemy powiedzieć, że tak naprawdę nie trzeba od razu ruszać do tych najbardziej obleganych miejsc, tylko sama podróż tym pociągiem w kierunku Czeremchy pozwala zdecydowanie zobaczyć no taką mniej turystyczną część regionu. No i po tej Hajnówce naszej, z której wyruszamy, zaczyna się właśnie ta najbardziej nietypowa część naszej podróży. Pociąg zatrzymuje się, uwaga, kolejno w Orzeszkowie, w Witowie, Policznej i Dobrowodzie, w niewielkich, naprawdę niewielkich miejscowościach, które łatwo byłoby nam ominąć, gdybyśmy na przykład podróżowali samochodem. No ale nie, my tutaj podróżujemy pociągiem i każda stacja może być naprawdę tekstem, żeby wysiąść i zajrzeć trochę dalej. No i słuchajcie, Orzeszkowo, już następna stacja po Hajnówce. Co to jest za miejsce? Wpiszcie sobie w internet, odpalcie grafikę, tam są niesamowite budynki, kolorowe chatki. Wygląda to naprawdę no, przepięknie. Jeśli nawet nie mamy czasu na zwiedzanie, no to warto chociaż... tą głowę z tego okna pociągu, no dobra, może nie głowę z okna pociągu, ale przynajmniej przez szybę zwrócić uwagę na te cerkwie, które znajdują się po drodze, też właśnie takie bardzo kolorowe, więc chociaż wychylić głowę zza okna pociągu. No a potem po Orzeszkowie mamy Policzną, wieś, w której są zamki i dwory. No i Policzna, która słynie przede wszystkim z bliskości Czarnolasu, legendarnej siedziby Jana Kochanowskiego. No gdzie byśmy pojechali, gdybyśmy jechali tam po prostu samochodem, a nie pociągiem. No a potem jest jeszcze Witów. No i tutaj też jest bardzo dużo ciekawostek, bardzo dużo lasów pięknych. No i te dworce takie w takim charakterze bardzo wręcz renesansowym, ale też kolorowym i zamki. No naprawdę, sama podróż pociągiem jest właściwie już częścią atrakcji. I powiem ci nawet, że jak sobie wpisywałam trasę taką typową po Podlasiu, czyli na przykład Warszawa, Białystok, no to aż tak tych malowniczych tras nie było, a właśnie w tej, troszeczkę bardziej nieoczywistej, no po prostu ja byłam w szoku, jak wpisywałam sobie w internet, odpalałam grafikę, no czegoś takiego jeszcze nie widziałam.
0: Alicja próbuje mnie tutaj przekonać, że po prostu jazda tą trasą jest absolutnie wspaniała i cudowna. Hajnówka, Orzeszkowo, Witowo, Policzna, Dobrowoda i Czeremcha, czyli przykład tego, że nie zawsze musimy jechać gdzieś do jakiejś dużej miejscowości, żeby przeżyć fantastyczną przygodę. Dzisiaj, no, pakujemy walizki, zapakowaliśmy się do pociągu i ruszyliśmy trasą małych miejscowości i tak sobie dzisiaj podróżujemy po Polsce.

0: 21 minut po godzinie 11. Dzisiaj zapakowałyśmy razem z Alicją Michalską walizkę i ruszyłyśmy na Podlasie.
1: Wakacje pociągiem. Wakacje pociągiem.
0: Fascynująca trasa Hajnówko, Orzeszkowo, Witowo, Policzna, Dobrowoda i Czeremcha.
2: Jeśli te miejscowości nic wam nie mówią, to nic nie szkodzi, bo mi tak naprawdę też nic nie mówiły, dopóki nie odpaliłam sobie, jak pięknie wygląda Orzeszkowo, bo naprawdę są to piękne podlaskie gminy, które dzisiaj odkrywamy właśnie pociągiem. Już sama podróż pociągiem jest właściwie częścią atrakcji. Krótka, spokojna trasa, podczas której zamiast tych kolejnych ekranów nawigacji. Mamy po prostu piękne krajobrazy za oknem. No, pociąg zatrzymuje się na tych małych stacjach, często wyglądających zupełnie inaczej niż te duże, wielkie dworce, no ale to właśnie pozwala poczuć ten lokalny klimat regionu. Wspomniałam wcześniej o Orzeszkowie, to jeszcze bym chciała bardzo powiedzieć o kolejnych tych naszych stacjach. Dobrowoda. To jest stacja, którą też mijamy pociągiem i tam w ogóle znajduje się taka legenda. Jest cudowne źródełko. Mieszkańcy, no i dawni pielgrzymi przypisywali tej wodzie ze źródła i lokalnego potoku moc uzdrawiania. No i tam można przyjść sobie obmyć twarz i troszkę zrobić sobie może jakieś takie zdjęcia, bo rzeczywiście jest to też bardzo ciekawa atrakcja. No i zabytkowa, drewniana świątynia, wiadomo, te wszystkie kolory. Dalej mamy też już naszą ostatnią stację, czyli Czeremcha. No i to jest w ogóle też bardzo taka symboliczna stacja, ostatnia, do której dojeżdżamy, bo ta miejscowość powstała w ogóle jako osada kolejowa na przecięciu ważnych tras, a więc jeśli chodzi o jakieś takie pasje do pociągów, czy właśnie Mikole, no to też powinni zobaczyć samą tą stację. No ale jak już będziemy na tym Podlasiu i zobaczymy te wszystkie miejsca, no to warto mieć też jakiegoś lokalsa, który nam podpowie, co koniecznie trzeba zobaczyć. No ja skorzystałam z polecenia Kolorka, który właśnie pokazuje na swoim Instagramie te najpiękniejsze momenty i miejsca w Podlasiu.
3: Turystyczny boom na Podlasie. Ostatnio spotykam dużo turystów z innych części Polski i świata. Fajnie, żeby do nas przyjechali i żeby się dla was spodobało się. Tutaj macie kilka pomysłów na wakacje w województwie podlaskim. Chcesz piękną przyrodę, zobaczyć zabytki i spróbować kuchni regionalnej? To zapraszam do Supraśla. Tam macie zabytkowy monastyr, Muzeum Mikon, rzekę Supraś, piękne miasteczko z wieloma restauracjami, a w Tykocinie zabytkowa synagoga, piękny rynek, barokowy kościół, rzeka Narew i też wiele restauracji.
2: Podlaski Patryk Swayze.

0: Tak się określa koloryk, bo rzeczywiście też wiele tych atrakcji w Podlasiu może na pierwszy rzut oka nie wyglądają jako coś must have na naszej liście, ale jak tak się zagłębimy i naprawdę poznamy te lokalne tradycje, to może się okazać, że czeka nas naprawdę mnóstwo atrakcji, zarówno tych kulturalnych, jak i też sportowych.
1: Hopio sama, sporty wodne, pływanie, to polecam Suwalszczyznę. Augustów i Akalice Suwałk. A jak chcecie spokoju nad wodą i ciszy, to polecam Rajgród i też polecam liczne zalewy, jak na przykład Siemetryczach i plaże nad rzekami, nad Biebrzą, nad Narwią i nad innymi, cerkwie, drewniana architektura, folklor i żubry, to polecam południe naszego województwa.
0: Południe, północ, wschód, zachód, po prostu warto zobaczyć całe Podlasie i rozsmakować się w tych najmniejszych miejscowościach. No i naprawdę, mówię wam, Orzeszkowo i Czeremcha to zdecydowanie trafia na moją listę.
2: Alicja przekonuje nas do tego, żebyśmy dzisiaj po prostu wyruszyli na Podlasie, żebyśmy wysiedli w małych miejscowościach i cieszyli się tym, co tam zobaczymy albo czego doświadczymy, a ja za chwilę jeszcze opowiem wam, co dobrego można tam zjeść na tej trasie, bo kilka dobrych smaków tam się pojawia, no jak wiadomo, no ja o jedzeniu akurat mogę dużo. Alicja Michalska, dzięki. Bardzo dziękuję, za chwilę jeszcze będziemy podróżować pociągiem.

0: 28 minut po godzinie 11, a my cały czas jesteśmy w pociągu.
1: Polska koleją. Polska koleją. Wakacyjne trasy bez pośpiechu.
0: I dzisiaj jesteśmy na Podlasiu, jedziemy przez Orzeszkowo, Witowo, Policze i Dobrowodę. To niewielkie miejscowości, ale właśnie w nich można zobaczyć Podlasie z zupełnie innej perspektywy. No na przykład drewniane domy, kapliczki, cerkwie, lasy, taki krajobraz polsko-białoruskiego pogranicza. Nie ma tutaj tłumów i wielkich atrakcji, za to jest coś, czego często brakuje w takich popularnych miejscowościach turystycznych, czyli poczucie, że naprawdę gdzieś jesteśmy, a nie tylko odhaczamy kolejne.

kolejną atrakcję. Hajnówka jest oczywiście bramą do Puszczy Białowieskiej, ale ma też własną, bardzo ciekawą historię kolejową. W czasach największego rozwoju przez właśnie tę stację przejeżdżały dziesiątki pociągów, zarówno osobowych, jak i towarowych. Były połączenia między Warszawą, Białymstokiem, Białowieżą i Siemianówką. No ale skoro jesteśmy już w Hajnówce, to nie można pominąć jedzenia. To jeden z tych regionów Polski, w których kuchnia jest właściwie opowieścią o historii. Na talerzu spotykają się tutaj i wpływy polskie, białoruskie i prawosławne. Warto spróbować na przykład kiszki ziemniaczanej, babki ziemniaczanej, kartaczy, pierogów czy solianki. A na deser Marcinek Hajnowski, tak to się nazywa, czyli takie charakterystyczne, wielowarstwowe ciasto. Jeżeli chcemy zrobić szybki kulinarny przystanek, można też zajrzeć do jednej z hajnowskich restauracji specjalizujących się w lokalnej kuchni. Jest takich naprawdę na tej trasie całkiem sporo. No i na końcu jeszcze mamy jedną miejscowość, Czeremchę. Miejscowość szczególnie ciekawą ze względu na wielokulturowość i żywe tradycje pogranicza. To właśnie tutaj odbywa się festiwal Czeremcha poświęcony muzyce, tradycji i kulturze ludowej. No i chyba właśnie to jest najciekawsze w tej podróży, że nie trzeba jechać do wielkiego miasta, ani szukać kolejnej, a wielkiej atrakcji, albo top ten tak zwanego atrakcji. Czasem wystarczy wysiąść na małej stacji, przejść się kawałek, zajrzeć do lokalnego sklepu, spróbować czegoś, czego wcześniej nie znaliśmy i porozmawiać z mieszkańcami. No i wtedy okazuje się, że ta Polska, w której nic nie ma, ma całkiem sporo do opowiedzenia.

0: 5, 9, brown eyes.
1: 23 minuty pozostały do godziny 12. Uwaga, teraz będzie mowa o sporcie.
2: Przerwa kawowa.
1: No i Irena od razu tutaj się ucieszyła, że mówię, że nie usłyszeliście tego okrzyku, ale proszę.
3: Jeszcze raz mogę zrobić.
1: Będziemy dzisiaj mówić o pilatesie. Irena Melcer dzisiaj w związku z tym razem z nami. Tutaj może być zdziwienie, bo niektórzy kojarzą cię głównie z aktorstwa. No na przykład z serialu 1670, gdzie wcieliłaś się w rolę Reginy. Ale też część osób być może kojarzy cię również ze sportu, bo jesteś instruktorką pilatesu. Czynną, bo ja tutaj zapytałam, czy ty czynną, czy
3: czynną, czy nie czynną.
1: Kiedyś sobie zrobiłaś tam jakiś kurs i teraz to się za tobą ciągnie i tak dalej, ale nie, jesteś czynną instruktorką pilatesu. Tak.
3: Pracuję na dwa etaty po prostu. No.
1: Ale powiedz, jaką instruktorką pilatesu jesteś? Bo wiesz, pilates teraz ma taki bardzo specyficzny PR, więc chciałam zapytać, czy ty jesteś pilates princess? Czy pijesz matcze i czy nosisz te bardzo obcisłe stroje, w które naprawdę jest się ciężko wcisnąć?
3: Jest się ciężko wbić. No słuchaj, no nie jestem pilates princess, nie wiem, czy cię tutaj nie zdołuję, no bo jestem, jaką jestem instruktorką pilates? Ja uczę pilatesu klasycznego. Pilates to był taki gość, Joseph Pilates, i po prostu chciał, żeby ludzie się dobrze ruszali. I też mi na tym zależy, więc nie trzeba mieć obcisłych ciuchów w jednym kolorze. Macze piłam, zanim to było modne, ale nie jestem pilates princess, po prostu uczę ludzi, jak dobrze się czuć w swoim ciele i jak dobrze się ruszać.
1: Ale wytłumacz mi, na czym w ogóle polega fenomen pilatesu w tej chwili? Kiedyś to były takie zajęcia, na które nikt nie chciał chodzić, bo wszyscy wiedzieli, że będzie nudno i że tam niewiele w ogóle zrobimy, a to w ogóle to chodzenie na ten pilates to jest w ogóle pozbawione sensu. A teraz mamy wielki boom.
3: Tak jest, boom.
1: Mamy pilates na reformerach i na jakichś różnych dziwnych urządzeniach, których nazw nie wymienię, ale ty na pewno to zrobisz za mnie.
3: Mogę, tak. Jest trochę tych sprzętów.
1: Ale
3: słuchaj,
1: jednak jest to po prostu bardzo, bardzo modne, bo wszyscy nagle odkryli, że te ćwiczenia, które wydają się na pierwszy rzut oka bardzo

0: proste i których nie chcieliśmy robić, bo nam się wydawało, że one nic dla naszego ciała w ogóle nie znaczą, teraz okazuje się, że znaczą bardzo wiele.
1: One znaczyły od początku wiele, tylko faktycznie było to przez lata kojarzone bardziej z treningiem taki zdrowy kręgosłup, takim treningiem powoli, więc może właśnie z jakimiś starszymi osobami, które tego potrzebują.
0: No to są takie treningi, na które chodzimy po cichu.
1: Tak, a teraz się zrobił trend. Ja w ogóle się po części z tego cieszę, że jest boom, ponieważ ludzie zaczęli się ruszać i zaczęli ćwiczyć pilates, ale faktycznie jak ze wszystkimi rzeczami, na które jest takie wielkie halo, no po prostu ktoś robi na tym biznes, a ktoś robi to dobrze i trzeba znaleźć dobre miejsce. I dlaczego pilates według mnie jest bardzo wyjątkowym treningiem i bardzo nam takim pożytecznym i potrzebnym? No to jest tak naprawdę trening funkcjonalny. Ten Joseph Pilates wymyślił to, jak był w obozie dla internowanych, wymyślił to na macie, a później wymyślił faktycznie te wszystkie dziwne sprzęty, o których mówisz. Reformery, krzesła, Cadillac i tak dalej. I chodziło o to, żeby się wzmacniać. Wzmacniać swoje centrum, wzmacniać brzuch, ale nie przez to, że ciśniesz tylko brzuszki, tylko właśnie używać do tego takiego two-way stretch, czyli wyciągania się w dwóch kierunkach. Wszystkie te nazwy są po angielsku, bo on się przeprowadził w ogóle emigrował do Stanów Zjednoczonych, to nie był jego pierwszy język, więc one się nazywają bardzo prosto. Na przykład one leg pull, no po prostu przyciągasz nogę do brzucha i przyciągasz ją podwójnie. No i co nam ma to dać? Przede wszystkim nam to wzmacnia właśnie, tak jak mówiłam, brzuch, czyli przez to nasze plecy mają się lepiej, nasze kręgosłupy się wyciągają, więc myślę, że jest to trening naprawdę taki funkcjonalny, wskazany dla każdego, bo po takim poczuciu tego prawdziwego pilatesu w ciele, naprawdę zaczynasz zupełnie inaczej funkcjonować w ogóle w życiu i inaczej chodzisz, inaczej biegasz, inaczej jeździsz na rowerze, bo masz nieco większą świadomość ciała i skąd ten ruch ma iść.
0: Ale inaczej, czyli jak, że co, że ten pilates mnie wyprostowuje, czy tak jak działa trochę tak jak joga, czy...
1: No właśnie jest to inne od jogi, bo w jodze przede wszystkim są asany i w tych asanach często, różne są typy jogi, trwamy. Tutaj są ćwiczenia, więc my mamy wykonać ćwiczenie, to nie ma wyglądać. Więc jakby wiadomo, że cały ten trend i boom, i Instagram, i Pilates Princess,
0: wygląda.
1: No właśnie, pokazuje nam, że to musi wyglądać, że jest jakaś poza wygięta i tak dalej. No absolutnie tak nie jest. Jeżeli ktoś dlatego to kupuje, no to dobra, niech sobie ćwiczy, ale właśnie chciałabym zachęcić osoby, które po prostu chcą się dobrze czuć w swoim
0: ale
1: ciele,
0: myślisz, że
1: to nie trzeba wyglądać.
0: Ale wsadziła na taki reformer, tak wiesz, pierwszy raz ja bym od razu też tak pięknie na nim wyglądała, jak wyglądają te dziewczyny z Instagrama. Czy w ogóle jest ktoś, kto brzydko wygląda w czasie pilatesu?
1: Myślę, że... Znaczy nie chodzi brzydko czy ładnie, po prostu ćwiczysz. No wiesz, wstawiamy to, co chcemy na te Instagramy, nie? Jakby tak kreujemy tą rzeczywistość. Ja jak ćwiczę, jak uczę, mam zawsze 5 podbródów i się pocę strasznie, bo mnie to męczy, mimo że robię to już od paru lat. I jakbym cię wsadziła na ten reformer, to nie wiem, jak byś wyglądała, ale wiem, że byś się czuła wyciągnięta i taka właśnie wzmocniona, bo właśnie to jest też to, że my mamy taki mylny obraz, że to jest takie rozciąganie trochę plecków, nóg, a to naprawdę jest skupione na tym, żeby ten obszar brzucha się wzmocnił i żeby to nas stabilizowało.
0: Irena Melzer dzisiaj namawia nas do ćwiczenia i to na dodatek pilatesu. I nie musimy być Pilates Princess, żeby śmignąć na takie zajęcia. Za chwilę porozmawiamy o tym, czy Regina z 1670 też mogłaby ćwiczyć pilates i też dlaczego w ogóle lubimy ćwiczyć kolektywnie, bo o tym też dzisiaj chciałam z tobą porozmawiać, czy jak jest grupa, to ta grupa nas zachęca do tego, żebyśmy zrobili po prostu dla swojego ciała troszkę więcej. To za moment wracamy.

0: 15 minut pozostało do godziny 12, a my dzisiaj ćwiczymy pilates.
1: Zaczynamy weekend.
0: I dzisiaj zaczynamy ten weekend z Ireną Melcer, która jest aktorką, może ją kojarzycie z roli 1670, rola Reginy, ale też jest instruktorką pilatesu czynną. I nie jest pilates princess i mówiła, że pije matcha, ale już właściwie robiła to wcześniej, a nie od momentu, kiedy ćwiczy pilates.
2: Świetne bio. Naprawdę dziękuję bardzo za
0: nie
2: to
0: ma
2: przedstawienie.
0: Za co. Jakbyś jeszcze potrzebowała paru dobrych słów, to zapraszam do mnie, nie ma żadnego problemu. Powiedz, jak to jest z tym kolektywnym ćwiczenia, bo akurat pilates oczywiście można ćwiczyć indywidualnie. Wiem, że teraz takie lekcje są, chyba specjalnie właśnie dla Pilates Princess, ale też...
2: Nie tylko. Ja też uczę indywidualnie.
0: Ale
2: nie
0: też...
2: Do mnie Pilates Princess.
0: Ja jak oglądam pilates w tej chwili w necie, bo ja lubię popatrzeć, jak inni ćwiczą, myślę, że to mi może jakoś dobrze w głowie zrobi, to rzeczywiście pilates często ćwiczymy kolektywnie. Co nam daje w ogóle ćwiczenie kolektywne?
2: Kurczę, myślę, że motywację przede wszystkim. I to jest dobre i złe jednocześnie. Jak sobie myślę jako właśnie instruktor i prowadzę takie zajęcia grupowe, to z jednej strony to jest fajnie, że hop, robimy, to może mieć swoje flow, swój rytm i my się tego rytmu trzymamy. I też taka jest kumulacja wspólnego szczęścia i satysfakcji, że coś wychodzi, że coś robimy. Ale też czasem to jest minus, że my tak strasznie się na siebie patrzymy i porównujemy. Ja tego nie lubię i zawsze też powtarzam, żeby robić tyle, ile nasze ciało czuje, że może i jakby nie więcej niż podpowiada ci twój umysł, bo ty najlepiej znasz swoje ciało. Więc myślę, że takie kolektywne ćwiczenie daje nam no, taką ogromną dawkę energii, nie? No bo jakby oprócz tego, że poćwiczyłaś, to jeszcze to było jakieś spotkanie takie socjalne, wyjście, więc dwa w jednym.
0: A zauważyłaś jako instruktorka, że często ludzie uzależniają trening od towarzystwa?
2: Może tak. No, że może być to po prostu znowu związane z tym naszym porównywaniem się, nie? Że jeżeli ktoś tam ciśnie, to ja mogę też więcej i tak dalej.
0: Ja czasami lubię popatrzeć, jak cisną trenerki, bo sobie cały czas wyobrażam w głowie, że może kiedyś będę tak wyglądać dobrze, jak one będą miały ten mięsień, tę po prostu tę bułkę.
2: Ale to nie chodzi o wygląd. Ja wiem, ale chodzi na mnie, no chodzi naprawdę
0: chodzi o zdrowie.
2: Fajne samopoczucie też, nie? No bo my po prostu zaczynamy lepiej wyglądać, jak my się lepiej czujemy ze sobą. Jak się wyprostujemy, wyciągniemy, otworzymy klatę, to od razu jest takie.
0: Ja tylko na ciebie patrzę, to po prostu od razu robię wyprost barki w dół i po prostu staram się wciągnąć brzuchy. Karina Wydawca też. Wszyscy tam już siedzą wyprostowani, bo po prostu...
2: Z aktywnym
0: Irena,
2: brzuchem.
0: Irena, instruktorka pilatesu, weszła do naszego studia, wszyscy wyprost.
2: A ja za to skolioza, zgarbiona noga na nogę i taka zgnieciona siedzę.
0: Czy w ogóle pilates pomaga ci w twojej pracy aktorskiej? Czy ma to jakieś połączenie, czy jedno z drugim ma coś wspólnego, czy zauważyłaś to?
2: Myślę, że tak. W pilatesie ważna jest koncentracja. Ja mam taki umysł, który myśli tysiąc rzeczy naraz, więc faktycznie ten trening ciała spowodował, że jest ten trening głowy jednocześnie, bo ja muszę się skupić na tym, co robię, bo mimo, że ćwiczenia są dosyć proste, tak jak mówiłam, też nazwy są proste, no to jednak chodzi o to, żeby być w tym ciele i żeby robić to dobrze i żeby robić to efektywnie, więc faktycznie pilates

pozwala mi na taki rodzaj skupienia i bycia ze sobą, który jest wskazany w graniu. No i sprawność, taka w ogóle obecność w swoim ciele, myślę, że jednak jako aktorka, no to też jest coś takiego, co jest pożądane. Znaczy w sensie pożądane dla samej aktorki, dla samego aktora, no nie? Że to jest twój warsztat jednak, żeby być gotowym do różnych

0: Na przykład kaskaderzy oczywiście, ale...
1: A za Reginę coś zrobili kaskaderzy?
0: Nie, nie. Regina ciężko tyra po prostu na, tak, w Adamczysze. Nawet mam taką anegdotkę z pierwszego, a propos, czy coś za mnie robili kaskaderzy, z pierwszego sezonu, nie wiem, pierwszy chyba to odcinek, czy drugi, gdzie razem z Anielą i z innymi chłopkami niesiemy taką wielką skrzynię w błocie i ta scena naprawdę wyszła dobrze, bo to naprawdę było ciężkie i ktoś przypadkowo nie wpadł na to, że nie trzeba napełnić tej skrzyni i że to jest tak cholernie ciężkie, że nam ledwo co się udawało to trzymać i tam było kilka takich poślizgów właśnie w błocie, które nie były zagrane, po prostu były autentycznie tym, co się wydarzyło.
1: Powiedz, w którą stronę jakby zmierza twoja fascynacja tymi ćwiczeniami? Czy to jest tak, że jak się raz posiadło po prostu wiedzę na temat pilatesu, no to już jakby enough? Czy to jest tak, że tę wiedzę można cały czas rozwijać i też robić jakieś progresy, w tym zdobywać jakieś kolejne stopnie na przykład i to gdzieś tam cię kręci tak samo jak aktorstwo?
0: Kręci mnie i myślałam na początku, wybrałam to jako taki side job, że będę to robić tak sobie z boczku, zrobię jeden kurs i będę uczyć ludzi, a jak nie mam czasu, no to, znaczy jak mam czas po prostu i nie mam pracy, to wtedy ćwiczę z innymi. Ale okazało się, że się wkręciłam, że robię to od 8 lat, uczę i cały czas się szkolę. I też uczę innych, szkolę innych, ale faktycznie jest coś takiego, no że jednak jak robisz to, co lubisz, to chcesz się w tym rozwijać i robić to lepiej, ale też po prostu z każdym kolejnym szkoleniem i spotkaniem czuję, że ja ze sobą mam się lepiej i że lepiej mi się przekazuje też tę wiedzę i tę umiejętność. Więc nie wiem, czy są stopnie, bo można by się o to spierać, czy są jakieś poziomy i stopnie w tym pilatesie, no ale na pewno to jest tak, że się rozwija człowiek cały czas.
1: Irena Melzer dzisiaj do was przemawiała, instruktorka pilatesu, ale także aktorka, którą być może znacie z 1670, gdzie wcieliła się w rolę Reginy. Bardzo dziękuję ci za to spotkanie, dziękuję za namowę do tego, żeby w weekend poćwiczyć pilates. Wielkie dzięki.
0: Buziaki.

0: Autopromocja.
1: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.
2: Jest na to sposób.
1: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie. Zapamiętaj je wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z czwórką weekend na walizkach.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
1: Tak jak my.

0: Na zegarach godzina 12.
1: Pogoda.
0: Lublin w piątek dostanie całkiem przyjemną porcję ciepła, około 23 stopni. Chmur trochę się pojawi, ale bez wielkiej pogodowej tragedii. Krótki rękaw nadal ma swoje 5 minut. W Bydgoszczy, no tam 21 stopni, zachmurzenie umiarkowane i możliwy przelotny deszcz, czyli klasyczny wrześniowy zestaw. Wychodzisz bez parasola, to pada. Bierzesz parasol? Oczywiście nie pada. W Rzeszowie, no Rzeszów może być jednym z najcieplejszych punktów naszej pogodowej mapy, nawet 25 stopni. Lato jeszcze macha do nas z oddali i zdecydowanie warto mu pomachać z powrotem.
1: Autopromocja.
2: Gitara czy syntezator? Właściwie dlaczego by nie obydwa? Już w najbliższy piątek cofniemy się do roku 2006 i sprawdzimy, dlaczego Indytronika stała się jednym z najważniejszych muzycznych zjawisk tamtej dekady. Do tego przyjrzymy się najgorętszym premierom sceny klubowej i wrócimy na festiwal Venus Rising, gdzie porywającego seta zagrała Diana DeRus. Nakręć się dobrze na weekend od godziny 20. Zaprasza Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
1: Po reklamie.
7: Tak jak my.

0: 7 minut po godzinie 12 wkładamy koronę i zaczynamy weekend.
1: Przerwa kawowa. Zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, jest piątek, więc można powiedzieć jedno, przerwa na kawę właśnie stała się naszym planem na weekend. Ciekawi jesteśmy, co robicie przez najbliższe dwa dni, czy to jest wyjazd, czy to jest spacer, czy to jest kino, czy to jest koncert, czy, uwaga, kanapa i święty spokój, a może klasyczne nic nie planuję, które zwykle kończy się pięcioma planami naraz. W przerwie kawowej będziemy dzisiaj podpowiadać, jak dobrze wykorzystać czas wolny, bez presji, bez wielkich postanowień i bez konieczności zaliczania wszystkich atrakcji miasta. Po prostu trochę przyjemności, trochę ciekawości, no i też dużo korzystania z życia. Bo skoro już mam weekend, no to wypada go dobrze wykorzystać, a przynajmniej dobrze zacząć. Razem z nami.

0: Mamy weekend, więc pakujemy walizkę.
1: Weekend, weekend na walizkach. Weekend na walizkach.
0: No mamy tutaj taką zabawę, która polega na tym, że wkładamy tam różne przedmioty do tej walizki, a wy tę walizkę możecie wygrać pod warunkiem, że zapamiętacie, co tam dokładnie włożyliśmy. Już dwa przedmioty tam są, więc jeśli słuchaliście nas od początku, no to nie będziecie mieli problemu z tym, żeby ogarnąć konkurs, ale tak jak powiedziałam, tam są trzy przedmioty, dwa już są, no to teraz wkładamy kolejny.
1: Do walizki wkładamy.
2: Wkładamy. Do walizki wkładamy.
0: A ponieważ jest weekend, a weekend kojarzy się z jedzeniem, dobrym jedzeniem, tym, które ugotujecie sobie na przykład w domu, albo tym, na które się wybierzecie, wybierając się na przykład na jakąś miłą kolację ze znajomymi, no to dzisiaj pakujemy walizkę kulinarną. I trzecim przedmiotem, który tam ląduje, jest, uwaga, mała tarka, czyli uniwersalna broń do sera, cytryny, gałki muszkatołowej i wszystkiego, co nagle przydałoby się zetrzeć. Mamy już trzy przedmioty w walizce, no to teraz tak naprawdę, no wszystko w waszych rękach. Wystarczy do nas zadzwonić, 22 kierunkowy do Warszawy, 645-2100, jeśli macie ochotę wygrać walizkę w czwórce.
3: Let me practice. Talib. Chiqui.
4: Kwali.
3: Kwali. I can't say it, that's why. Okay, ready?

0: That is, so that's where I'm from. Talib Kweli and DJ High Tech, Reflection Eternal, the new album is called.
1: 19 minut po godzinie 12, no to co, chyba rozdajemy walizki. No i w związku z tym mam nadzieję, że mamy chętnego na te walizki, no bo przed nami rozwiązanie konkursu, w którym walizka jest do wygrania. Mam nadzieję, że jest razem z nami Kuba.
2: Jeszcze jak!
1: Cieszę się, jakie masz plany na weekend?
2: Halo, halo.
1: Słyszymy się?
2: Tak, jestem. Mam tutaj słaby zasięg.
1: Ale jest chyba okay. Mam nadzieję, że ten słaby zasięg mimo wszystko nie stanie na przeszkodzie wygrania walizki. Chciałam cię zapytać, jakie masz plany na weekend?

0: Czy my się z Kubą usłyszymy? Spróbujemy może jeszcze raz do niego zadzwonić, bo on jako pierwszy dzisiaj dodzwonił się do nas w sprawie walizek, więc dajmy mu tę szansę. No to za moment wracamy, 20 minut po godzinie 12. Za chwilę, mam nadzieję, walizka trafi do Kuby. Jesteś czy cię nie ma?
1: Wróciłem.
0: No to mam nadzieję, że już nie będziesz rozłączał. No to co, walczymy o tę walizkę?
1: Podejmuję rękawice.
0: Co włożyliśmy dzisiaj do naszej kulinarnej walizki?
1: Termometr kuchenny.
0: Tak.
1: Co jeszcze? Dobrego masła.
0: Tak.
1: Kałuntarkę.
0: Tak, i to jest prawidłowa odpowiedź. Czy coś byś jeszcze dołożył do tej walizki, wiedząc, że to jest walizka kulinarna? Czy jest coś, co jakoś specjalnie lubisz?
1: No, myślę, że do tego zestawu to brakuje mi tylko kostki parmezanu i w sumie dobrego przecieru, może bardziej pasaty pomidorowej.
0: No, dobry plan na dobre jedzenie w ten weekend. Mam nadzieję, że takiego dobrego jedzenia nie zabraknie u ciebie w ten weekend i że ten weekend będzie dla ciebie absolutnie fantastyczny. Gratuluję, wygrywasz walizkę w czwórce. Mam nadzieję, że będzie ci towarzyszyć w czasie pięknych podróży.
1: Dziękuję. Miałem sposobność pierwszy raz zadzwonić do ciebie, a tak to zawsze do Kamila. Kamila męczę.
0: Pozdrowie Kamila od ciebie, nie martw się. Wielkie dzięki, szczyci.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Miłego weekendu, pozdrawiam.
1: Do widzenia.

0: 29 minut po godzinie 12. Będziemy teraz mówić o zapachach.
1: Przerwa kawowa.
0: Bo jakoś tak jest, że jesienią lubimy pachnieć zdecydowanie inaczej. Najczęściej lubimy pachnąć tak jak jedzenie. No na przykład cynamonem albo jakimś pieczonym ciastkiem.
2: Dynią.
0: Dynią, właśnie zapachy dyniowe. Takie zapachy nas zaczynają otulać. Z czego to wynika i właściwie jakie zapachy jesienią są na topie, to postanowiła sprawdzić Marta Zienkiewicz. Dzień dobry, witaj w czwórce. Nie wiem, jakie perfumy sobie zarzuciłaś jesienią na siebie.
2: Słuchaj, już tyle razy padło to hasło jesień. Ja się próbuję bronić rękami, nogami, ale nie faktycznie. No nie, ja tęsknię za latem, ale idąc tutaj do radia już zwróciłam uwagę, że i tych liści spada trochę więcej. No i faktycznie to jest ten moment przełomowy, kiedy

0: zaczynamy taki nowy rozdział. Dla wielu osób to jest bardziej znaczące, aniżeli rozpoczynający się nowy rok, bo ta jesień to są plany, to jest zmiana atmosfery, klimatu, no i wokół tego też krążą zapachy, coraz bardziej obecne w ogóle w kulturze w ostatnich latach. Dziś będziemy rozmawiać o tych bardziej nietypowych, czyli inspirowanych produktami spożywczymi. Okazuje się, że z jednej strony nie jest to nowość, bo takie obecne są na rynku już od 30 lat, ale to właśnie w ostatnim czasie są z jednej strony coraz bardziej popularne. Mówi się, że to właśnie one wyznaczają nowe kierunki w świecie zapachów. A z drugiej strony ta kategoria się po prostu wyjątkowo rozwija i jest to naprawdę duży, dominujący trend, jeśli chodzi o zapachy w roku 2026. I jesień ma to podbić jeszcze bardziej. O tych związkach jedzenia i perfum mówi Marta Grochowalska, aromatolog, aromaterapeutka i wykładowczyni akademicka.
1: Smak i węch są bardzo blisko związane. Trudno się cieszyć z jedzenia, nie mając węchu. Historycznie też warto dodać, że wiele takich składników kojarzonych dzisiaj z perfumami było jadalnych i niektóre perfumy były tak na granicy, co jest jedzeniem, co jest lekiem, co jest perfumami. I dzisiaj część z tych składników, które mamy w perfumach, występuje dalej w żywności też. Jak najbardziej wszystkie przyprawy, zioła, wanilia oczywiście.
0: Czyli w zasadzie panuje dziś taka zasada, że jeśli coś ciekawego pojawia się w kuchni, to bardzo szybko adaptowane jest to do świata perfum, a że lubimy eksperymentować z jedzeniem, jesteśmy coraz bardziej otwarci na nowe smaki, na ich połączenia, na kuchnię, no to odbija się to na zapachach, a cała ta kategoria związana z zapachami inspirowanymi produktami spożywczymi nazywana jest zapachami gourmand.
1: Francuskiego właśnie gourmand, czyli takie zapachy dosłownie dla łasuchów, łakomczuchów. Czasami u nas tłumaczone właśnie jako zapachy dla smakoszy, smakoszek oczywiście też i generalnie inspirowane sztuką kulinarną, zwłaszcza deserami, słodkim smakiem. Tutaj takie zapachy kawiarniane, wata cukrowa, jakieś słodkie likiery. I tak to się zaczęło, ale dzisiaj też rozszerzamy tutaj paletę i nie tylko wanilia, nie tylko właśnie kawa, jakieś przyprawy korzenne, ale też takie zapachy jak na przykład ziemniaki, buraki, czy zapachy nimi inspirowane, zapachy sera pleśniowego, zapachy niektórych używek. Także tutaj ta paleta już jest całkiem szeroka dzisiaj.
2: Pachnieć serem pleśniowym?
0: Marzenie. Nie no, mówiłabym, że ta...
2: Ej, bo burak to jeszcze spoko, no. Taką słodyczą trochę podwiewa.
0: Słuchaj, jest naprawdę dziwnie, bo jeśli chodzi o ten rok 2026 i zapachy, które tutaj się pojawiają, no to uwaga. Cacyki, zupa rybna, no i sushi.
2: Grubo.
0: No jest grubo. Które konkretnie zapachy są tymi trendującymi, no to myślę, że o tym za chwilę będziemy mogły porozmawiać, bo to, że możemy pachnieć serem pleśniowym, rybą, okej.
2: Okay, wspaniale.
0: Da się to zrobić, ale czy tu ustawi się kolejka po takie perfumy? Nie wiem.
2: Nie wiadomo.
0: Ale będzie ciekawie.
2: Tak. Skąd w ogóle moda na jadalne perfumy? Czy chcemy pachnieć apetycznie, czy po prostu szukamy w zapachach czegoś, co poprawia nam nastrój? I być może jest to ser pleśniowy albo zupa rybna. No co kto lubi po prostu. O zapachach dzisiaj rozmawiamy i o trendach zapachowych na jesień.

0: przerwa kawowa.
1: Dzisiaj o najdziwniejszych, najbardziej apetycznych i najbardziej zaskakujących trendach zapachowych na nadchodzącą jesień rozmawiam z Martą Zienkiewicz, która tutaj nam serwuje bardzo dziwne zapachy perfumiarskie, jak na przykład...
2: W opowieściach tylko, żeby nie było.
1: Zapach pleśniowego sera albo zapach zupy rybnej. To są te, które podobno będą mocno w trendach na tę jesień. Trochę kontrowersyjnie.
2: No tak, te pojawiają się raczej dlatego, że my w ogóle idziemy w kierunku zapachów spożywczych i oczywiście branża próbuje zwracać na siebie uwagę, produkując takie nietypowe połączenia. Myślę, że to jest jakaś taka pewnego rodzaju gratka dla kolekcjonerów, dla tych, którzy lubią wnikać w ten świat mocno i właśnie łapać się na takie, no nie ma co mówić, trochę dziwactwa. Ale jeśli chodzi o te zapachy spożywcze, które już myślę, że mogłyby być tolerowane przez większą liczbę osób i które faktycznie są już w tym momencie i mają być jeszcze bardziej popularne, to są na przykład perfumy mleczne. To jest w ogóle jeden z najgłośniejszych trendów zapachowych w tym roku. Co ciekawe, mleczny wcale nie oznacza zapachu mleka. To jest dosłownie jedna nuta, która bardzo często łączy się z mlekiem kadzidlanym, mlekiem ryżowym. To są różnego rodzaju kremowe nuty drzewne i orzechowe. Bardzo często właśnie ten mleczny zapach łączy się też ze słodkimi i jadalnymi nutami, takimi jak chociażby bita śmietana, pianki czy prażone migdały. I to, że coraz więcej osób zwraca uwagę na te mleczne zapachy, jest fakt, że jeśli chodzi o wyszukiwania w internetowej wyszukiwarce hasła Milk Perfume, no to te wzrosły o 128% w ciągu roku. No i pojawiają się różnego rodzaju kompozycje, nowe nazwy, to jest na pewno popularne. Dlaczego? Otóż eksperci mówią, że jest to zapach, który jest blisko skóry, który nas otula, jest bezpieczny, trochę nam przypomina o dzieciństwie, o takich beztroskich czasach, a my w skomplikowanym świecie chyba lubimy sobie odblokowywać takie miłe wspomnienia, ciepłe mleko u babci, jedzone ze świeżą drożdżówką. No kto się nie uśmiechnie na wspomnienie właśnie takiego momentu? I właśnie te mleczne nuty, mleczne perfumy mają nam to zapewnić, ale nie jest to jedyna spożywcza modna nuta zapachowa.
3: Ciekawy taki zapach też, który już jest trochę dłużej obecny na rynku, który zahacza trochę, jest takim pograniczem zapachów właśnie z kategorii tej kulinarnej. To liście pomidora. To jest taki zapach bardziej może lata, kojarzący się nam właśnie ze szklarnią, z uprawą. Może nie z samą konsumpcją, ale z tym, co prowadzi do tego momentu.
2: I o tym ponownie mówiła Marta Grochowalska, aromatolog, aromaterapeutka i wykładowczyni akademicka. Więc mamy mleko, mamy pomidory. To jeszcze jakoś się łączy, ale uwaga, tutaj już będzie grubo. Kolejnym zapachem modnym tej jesieni ma być Coca-Cola i wszystkie tego typu nuty zapachowe. Też to ma pojawiać się tylko jako akord, mieszany tym razem z cytryną, z

0: białym piżmem i znów tu chodzi o nostalgię, dzieciństwo, jakieś wakacje. No i z tego powodu staje się to po prostu popularne. Czy my tak będziemy pachnieć tej jesieni? Nie wiem, tutaj stawiam znak zapytania, ale na pewno na te właśnie nuty zapachowe eksperci tu zwracają uwagę, czyli można podsumować to w zasadzie takim hasłem, że coraz mniej chcemy pachnieć perfumami, takimi zapachami, które kojarzą nam się tylko z tym sztucznym, chemicznym zapachem, a po prostu chcemy pachnieć czymś, co znamy z codziennego życia.
1: Zapachy mleczne, kremowe, miękkie, otulające mają przypomnieć ciepłe mleko, wanilię, śmietankę czy kaszmirowy koc i dawać przede wszystkim poczucie komfortu, bo tego będziemy potrzebować bardzo tej jesieni. Dzisiaj zapachom jesiennym przyjrzała się Marta Zienkiewicz. Wielkie dzięki.
0: Dziękuję bardzo.

13 minut pozostało do godziny 13, a to oznacza, że przerwa kawowa pomału dobiega końca, ale dobra wiadomość jest taka, że zaczynamy weekend, to jest dopiero początek, to się dopiero rozkręca, przed nami dwa dni wspaniałe, wolne. Mam nadzieję, że wykorzystacie ten czas na zrobienie czegoś absolutnie cudownego. To w ogóle jest cudowny moment, że przez dwa dni możemy sobie trochę poudawać, że budzik nie istnieje, że kalendarz jest tylko sugestią, na słowo muszę, naprawdę nie obowiązuje. My ewentualnie coś możemy, ale prawda jest taka, że przez następne dwa dni nic nie musimy. I tego się trzymajmy. Dziękuję bardzo za ostatnie trzy godziny. Życzę wam udanego weekendu. Kasia Dydo, do usłyszenia.

0: Autopromocja. Słyszeliście, co się wydarzyło? Musimy o tym porozmawiać. Może w piątek o 15? Zanim skończy się lato, porozmawiajmy o ciekawych festiwalach, podróżach i internetowych wakacyjnych dramach. Jak najlepiej spędzić i wykorzystać ten kończący się już powoli letni czas? Dokąd pojechać na wycieczkę i jak bezpiecznie wrócić z weekendowego wyjazdu? Do usłyszenia w piątki od 15 do 18 w audycji Jazda na Weekend. Zapraszam, Julia Świech. Autopromocja. Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
4: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
5: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
6: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
7: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
4: Źródła europejskie.
5: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
4: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
9: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
2: Po reklamie.
12: Tak jak my.

0: Siemanko, z tej strony EPROM, a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka. To słychać.

0: Autopromocja.
1: W piątkowy wieczór to wy układacie playlistę. Gramy co chcecie, nie ma gotowego scenariusza ani zamkniętej listy utworów. Tworzymy ją razem. Jak będzie brzmiał ten piątek, to zależy od was. Swoje propozycje zostawiajcie pod postem na naszym Facebooku lub Instagramie albo wysyłajcie na adres czwórka@polskieradio.pl. Gramy co chcecie w każdy piątek od 18 do 20. Zapraszam, Damian Sikorski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
7: Jedynka. To jest radio.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
9: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
14: Jak my.

0: Siemanko, hejterskie świry. Tu Marian Lichtman.
1: Dzień dobry, tu Aldona Orłowska. Zapraszam do słuchania. Czwórka najlepsza.
2: Siema, siema. Tu lektor z hejterskiej. Przed wysłuchaniem audycji dobrze się zastanów.
3: Cześć, tu mówi Jacek Sachulski. Zapraszam was na doskę audycję.
4: Nie dasz rady odsłuchać tej audycji. Wcześniej odklepiesz. Pozdrawiam cię, Marcin Najman.

Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Hejterska 4. Jak część z was pewnie już zauważyła albo się zorientowała, dzisiejszy program nie jest na żywo, jest na martwo. Ja jestem na urlopie, no ale na otarcie łez mogę wam zaproponować najgorszą muzykę i najlepsze fragmenty z naszych konkursów. Najlepsze, to znaczy wasze kompromitacje, więc zapraszam. Przez 2 godziny jesteśmy razem, a jednak osobno. Kamil Jasiński, jedziemy.

0: Hejterska 4.
1: Absolutny klasyk polskiego internetu, wakacyjny viral. Słuchamy fragmentu.
2: Rozumiem, że później do szkoły pan jeszcze wraca, tak?
3: Tak, wracam jeszcze.
2: Czy naładowane są bateryjki przed szkołą?
1: Czy naładowane są bateryjki przed szkołą? I jaka tutaj padnie odpowiedź? Odpowiedź A. Jeszcze jak? I to głosem papieża, powie ten rozmówca. Odpowiedź B. Tak średnio bym powiedział, tak średnio. I odpowiedź C. Naładowane jak autokar do Lichenia.
4: To będzie kompromitacja.
1: No, obyś wiedział, Łukasz, lepiej.
4: Strzelam A.
1: A? Jeszcze jak? I głosem papieża. Dobrze, ciekawy strzał, rozumiem, ale sprawdźmy.
2: Czy naładowane są bateryjki przed szkołą?
3: No tak średnio bym powiedział, tak średnio.
1: No tak średnio, tak średnio ci się udało. Tak średnio, niestety. Ajajaj.

0: Pierwszy odpowiada Maciek, fragment familiady.
1: Co według powiedzenia można zrobić z kotem? Artur.
0: Co odpowie Artur? Co można zrobić z kotem? Odpowiedź A. Ożenić się z kotem. Odpowiedź B. Zjeść kota. Odpowiedź C. Powiesić. Śmiejesz się, Maćku, bo wszystko to już robiłeś z kotem.
2: Tak, właśnie. Nic w ogóle tego rozkoczenia. No powiesić na to.
0: Dobra, sprawdzamy.
1: Artur, powiesić kota. No ja nie wiem, gdzie takie powiedzenie, żeby kota powiesić.
0: Można, no, znaczy w familiadzie było. Punkt jest, jest punkcior, dobrze, myślisz tak samo. What's going on?

0: Odpowiada Łukasz, słuchamy fragmentu.
1: Wiesz, że ludzie mają cząstkę prastarych.
0: Ludzie mają cząstkę prastarych. Czego mamy cząstkę prastarych? Odpowiedź A. Ufolutków. Odpowiedź B. Sagali, którzy pilnują tajemnicy. I odpowiedź C. Dinozaurów.
2: Odpowiedź C.
0: Dinozaurów, sprawdzamy.
1: Tak jest. Wiesz, że ludzie mają cząstkę prastarych ufolutków. I że księżyc zbudowali ufolutki, jakby nie księżyc, co Ziemi by nie było.
0: Ufolutki z księżyca. Moto myszy z

0: Hejterska 4.
1: Słuchamy fragmentu.
2: To twoja ulubiona książka?
3: Tak, spójrz na to.
1: Mamy tutaj fragment filmu animowanego, bajka dla dzieci. O, to twoja ulubiona książka, spójrz na to. Jak tutaj potoczyć ten dialog? Odpowiedź A, bo zerkają do tej książki. Odpowiedź A, co ona robi z tym ogórkiem? Odpowiedź B, i później ten słoik pęka. I odpowiedź C, dlaczego ta twarz jest taka żółta?
4: Dobra, było o jajkach marynowanych, to niech będzie odpowiedź C.
1: Żółta twarz. Dobrze, sprawdźmy.
3: Co ona robi z tym ogórkiem? Lepiej, żebyś nie wiedział.
1: No, takie książki, takie bajki dla dzieci. No niestety, Maćku, punktu brak.
4: No nie, i przebiło jajka, naprawdę.
1: No, ogórek? No wiadomo.
4: Tak.
1: I jedno idzie w parze z drugim. Bardzo dobre połączenie, szczególnie kiszony i jajko na twardo.

0: disperse peacefully, but they refuse to do so, and therefore I stand by my decisions yesterday on the proactive stance that we took, proactive stance that we took, proactive stance that we took, proactive stance that we took, proactive stance that we took, proactive stance that we took, proactive stance that we took, proactive
1: stance that we took. Hejterska 4.
2: Teraz odpowiada Łukasz honorowy, bo naprawdę, słuchamy.
3: Od kiedy przestałem pić alkohol, jedyna rzecz, którą teraz robię...
2: Jaką rzecz teraz robię, odkąd przestał pić alkohol? Odpowiedź A. Zbieram śliwki. Odpowiedź B. Łowię karpie z kolegami pod namiotem. I odpowiedź C. Gram w pici polo.
4: Nic mi mówię niepotrzebne, bo już i tak przestał pić.
2: Co niepotrzebne?
4: Śliwki, tak,
2: śliwki. Pierwsze śliwki robaczywki, tak.
4: Jata.
2: Śliwki, karpie z kolegami pod namiotem.
4: To też jest ciężko wytrzymać, bo jest na tym.
2: No i pici polo.
4: Pici polo, ale nie wiem, odstawiam A.
2: Dobra, śliwki.
4: Zbieraj śliwki.
2: Sprawdzamy.
3: Jedyna rzecz, którą teraz robię, to jest zbieram śliwki. Nic tak nie daje radości, nie. Tak wcześniej rano, cześć bym i sobie nazbierać śliwek. Życzę wszystkim miłego dnia i pogody ducha.
2: Kiedy, Łukasz, zbierałeś śliwki?
4: No jak przestałem pić, tak, także jeszcze
2: czy jesteś
4: nie
2: szczęśliwy, jesteś szczęśliwy. Widzę, że tam u ekipy Tomka to daleko do zbierania śliwek, co? Tak coś czuję przy takim wyjeździe.

0: Autopromocja.
1: Gitara czy syntezator? Właściwie dlaczego by nie obydwa? Już w najbliższy piątek cofniemy się do roku 2006 i sprawdzimy, dlaczego Indytronika stała się jednym z najważniejszych muzycznych zjawisk tamtej dekady. Do tego przyjrzymy się najgorętszym premierom sceny klubowej i wrócimy na festiwal Venus Rising, gdzie porywając

0: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowi.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.
12: Tak jak my, nie gra nikt.
13: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

Pogoda. Autopromocja. Słyszeliście, co się wydarzyło? Musimy o tym porozmawiać. Może w piątek o 15? Zanim skończy się lato, porozmawiajmy o ciekawych festiwalach, podróżach i internetowych wakacyjnych dramach. Jak najlepiej spędzić i wykorzystać ten kończący się już powoli letni czas? Dokąd pojechać na wycieczkę i jak bezpiecznie wrócić z weekendowego wyjazdu? Do usłyszenia w piątki od 15 do 18 w audycji Jazda na

0: Weekend. Zapraszam, Julia Świech.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
1: Po reklamie.
8: Tak jak my, nie gra nikt.
9: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Hejterska 4.
1: Druga godzina nagranej hejterskiej przed nami. Fragmenty konkursów, najgorsza muzyka do siedzenia, do leżenia, do stania. No w wielu różnych pozycjach można słuchać dzisiejszej audycji. Zapraszam do godziny 15.

0: Mamy dogrywkę, bo po punkcie każdy tutaj zgarnął i zobaczymy.
1: Mamy czas.
0: Ja wiem, że macie czas, ale też takie pytanie w dogrywce dotyczące aktywności grupowych. Ile wynosi rekord Guinnessa w kategorii najwięcej osób biorących prysznic jednocześnie? Drużynę Tomka to czeka na festiwalu. No a co odpowie Łukasz? Łukaszu, ile razem osób się wykąpało, wzięło prysznic?
2: A mam liczyć w tysiącach, czy...
0: Nie mogę tego podpowiedzieć. Musisz sam oszacować, jak dużo osób mogło wziąć udział w tej aktywności. Ale mogę tylko podpowiedzieć, że akcję zorganizował oczywiście producent żelu pod prysznic.
2: Daw czy Palmolive?
0: Nie ma tej marki w Polsce. Irish Spring to się nazywa.
2: Nie wiem, stawiam 291.
0: 291. A co odpowiada drużyna Tomka?
3: No...
0: 6-7, 6-7 pewnie, co? Jak tacy młodzieżowi i wyluzowani.
3: Nie wiem.
0: No dawaj.
3: 400, no.
0: 400. Od niechcenia 400. I wygrywacie, bo to jest 396 osób. Ale też razem będziecie brać prysznic. Też razem będziecie brać prysznic z radości.
3: Potem do śliworka.
0: A potem wszyscy wyszorowani, pachnący, tylko korzystać z nagrody. Gratuluję wam bardzo serdecznie.

0: teraz naprawdę wypływamy na szerokie wody internetu. Sprawa dla reportera. Słuchamy fragmentu, odpowiada Bartek.
1: Ten mąż święty powiedział: trudno, żono. Tak. Jesteś dobrą żoną.
0: Trudno, żono, jesteś dobrą żoną. Jak tam dalej potoczy się wypowiedź? Odpowiedź A. Pobiłaś mi matkę, ale ci wybaczam. Odpowiedź B. Wbiłaś mi siekierę w ramię, ale cię kocham. I odpowiedź C. Nic nie zostawiłaś mi kiełbasy, ale żyjemy dalej.
2: Odpowiedź C.
0: O kiełbasie, tak? Dobra, sprawdzamy. Stawiamy na kiełbasę.
1: Jesteś dobrą żoną. Pobiłaś moją matkę, ale ci wybaczam.
0: Jednak matka pobita.
2: Jednak matka.
0: Matka siedzi z tyłu. Niestety, Bartku, punktu brak.

0: To jest bardzo gruby odcinek, słuchałem fragmentu.
1: No. Tutaj miałam uprawiać seks. Nie z jednym, tylko z pięcioma.
2: I się orgie odgrywały przy sprzedaży miodu.
1: Podczas zlotów zapylaczy mój tata bardzo chętnie chciał...
0: Sprzedaż miodu, seks i zloty zapylaczy. Jak dalej? Co chciał ojciec robić podczas zlotu zapylaczy? Mowa o pszczołach.
3: No.
0: Ojciec, odpowiedź A. Chciał dorwać się do miodku. Odpowiedź B. Pobzykać jak pszczółka. I odpowiedź C. Też zapylać.
3: Też zapylać.
0: Też zapylać? Sprawdzamy.
1: Tutaj miałam uprawiać seks. Nie z jednym, tylko z pięcioma.
2: Się orgie odgrywały przy sprzedaży miodu.
1: Podczas zlotów zapylaczy mój tata bardzo chętnie chciał zapylać, bo oferował innym kobietom spotkania erotyczne.
0: Tata zapylacz. Jest punkcior. Mateusz, wygrywasz. Gratuluję ci.
3: Proszę bardzo. Gratuluję. Dziękuję bardzo wam.

0: Dobrze, Michale, teraz odpowiadasz. Nowy numer Marcina Najmana, który nagrał z Arabem. Jesteś gotowy?
1: Nie.
0: No, na taki numer nigdy nikt nie jest gotowy, no ale nie ma innego wyjścia. Słuchamy.
2: Zaczęło się wszystko bardzo naiwnie, ona niewinna.
0: Zaczęło się wszystko bardzo naiwnie, ona niewinna. I jak dalej idzie wers? Ona niewinna, odpowiedź A. Ty siedziałeś z syna piwie, odpowiedź B. Ty żyłeś prawilnie i odpowiedź C. Zapłaciłeś za nią grzywnę.
1: To Marcin Najman śpiewał, tak?
0: No śpiewał, to jest dużo powiedziane bardziej. No, to była melorecytacja, może taki rapowy numer.
1: Coś, co nie może się rymować, kurczę, jak to Marcin Najman.
0: Właśnie dużo jest rymów na czasownikach, powiem ci, w tym numerze. Więc naprawdę...
1: Tak,
0: znalazł jakiś sposób na siebie.
1: Może to niech będzie odpowiedź A.
0: Czyli ona nie, ty siedziałeś na piwie, ona niewinna.
1: Ty siedziałeś na piwie, no jest jakiś taki ciąg przyczynowo-skutkowy, że ona niewinna i on był gdzieś indziej na piwie. To tak to zinterpretuję.
0: Piwo, wino, słodycze bardzo często na sklepach taki napis się pojawiał, więc może ten tok rozmowania, sprawdźmy.
1: O, może, no.
2: Zaczęło się wszystko bardzo naiwnie, ona niewinna, ty żyłeś prawilnie. Kobieta jak wiosna, jak serca bicie, życie biegło niesamowicie.
0: Życie biegło niesamowicie. Picie.
1: Piekło.
0: No niestety, ty żyłeś prawilnie, punktu brak, ale i tak nieźle.
1: Ajajaj.
0: Nieźle ci poszło. No i dobra, wygrywasz, Michale.

0: Teraz słuchamy wypowiedzi poddenerwowanego czwartoklasisty.
1: Ludzie, ogarnijcie się. Wy mnie nie rozumiecie, że czasami ja chodzę po pierwszej do czwartej klasy, proszę mnie nie wyzywać. Jeśli macie przeglądać komentarze, to ja sobie takich widzów nie życzę. Zrozumiano?
0: Zrozumiano. I jak zakończy się tutaj wypowiedź? Jaka będzie puenta tego małolata? Odpowiedź A. 6-7 Essa. Odpowiedź B. Żal mi was. I odpowiedź C. Bijcie strzały, lamusy.
2: B.
0: B. Żal mi was. Dobrze, sprawdzamy.
1: Jeśli macie przeglądać komentarze, to ja sobie takich widzów nie życzę. Zrozumiano? Żal mi was.
0: To jest stary dobry filmik, stary dobry internet, jak wtedy mówiło się żal.pl, albo żal mi ciebie, albo żal ru, jeszcze coś takiego było. Pamiętasz, Łukaszu, takie czasy? Chlip.
2: Nie
0: pamiętam. Powiedzmy, dobrze. To sobie pogadaliśmy.
3: Hejterska 4.

0: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
1: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
0: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi

0: Damian Sikorski i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
6: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
1: Po reklamie.
7: Tak jak my, nie gra nikt.
8: Kastopio, Kastopio,
9: siemano, z tej strony BRK.

Playing your favorite tune with an MC.

0: Minęła 15.
1: Pogoda.
0: Dziś pogoda ma w planach duże zachmurzenie, choć na południu kraju miejscami się przejaśni. Słońce za chmurką, wszędzie spodziewamy się deszczu, prawie wszędzie, a na wybrzeżu prognozowane są również burze. Prognozowana wysokość opadów to aż od 10 do 15 mm, a na Pomorzu nawet 35 mm deszczu, także będzie padało. Termometry pokażą od 17-18 stopni na północy i na wybrzeżu, 22 stopni w centrum i na wschodzie kraju, do 26 stopni na południu i na zachodzie. W tym momencie najcieplej w Raciborzu 25 stopni, a najchłodniej w Koszalinie jedynie 15 stopni, także no lekko chłodniej. Wiatr dziś po południu miejscami porywisty, także trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie.
1: Autopromocja.
2: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
3: Dzieci Neo.
2: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno-opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia. Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów.

0: Złoty 49 przy zakupie trzech opakowań i kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
4: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
5: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
6: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
3: Źródła europejskie.
4: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
3: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
7: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
10: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
9: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Po reklamie.
13: Tak jak

0: na audycję Jazda na Weekend.
1: Jazda na Weekend.
0: Zaprasza Julia Święch.
2: Cześć, tu Julia Święch i dzisiaj porozmawiamy o internetowych dramach, o podróżach, nowinkach technologicznych i różnego rodzaju wydarzeniach. Sprawdzimy, co słychać w kulturze, co słychać w sztuce, popkulturze i w mediach społecznościowych i ogólnie też myślę, że sprawdzimy, jak wygląda ta nasza relacja, jaką mamy z telefonami i z mediami społecznościowymi. Za chwilę porozmawiam z Dominikiem Uchnastem, który stworzył moim zdaniem bardzo interesującą i intrygującą i na pewno innowacyjną rzecz, która ma na celu między innymi walkę właśnie z uzależnieniem od telefonów i od mediów społecznościowych. Jazda na Weekend w czwórce dziś do godziny 18:00. Zapraszam do słuchania.

One są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokra, ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: 13 minut po godzinie 15, a ze mną w czwórkowym studiu Dominik Uchnast, współtwórca Scrolli. Cześć.
3: Cześć, Julia.
2: Dominiku, powiedz mi, bo zanim przejdziemy w ogóle, bo ten koncept tego ludzika, aplikacji i w ogóle całej filozofii stojącej za tym bardzo mnie ciekawi, ale zanim przejdziemy do tego, to jaki twoim zdaniem jest dziś taki największy problem w naszej relacji z telefonami, ze smartfonami, ale też przede wszystkim z mediami społecznościowymi?
3: Oj, myślę, że bardzo dobre pytanie. I gdybym miał powiedzieć o takim największym problemie, jeśli chodzi o social media, to myślę, że jest to jak one wpływają na nasze życie. Ale poza życie... tym czasem, gdy patrzymy w telefon. Naprawdę uważam, że zwłaszcza krótki format wideo, Reelsy czy TikTok, który tak naprawdę jest bardzo nowym fenomenem, pojawił się 5-6 lat temu w okresie pandemii, wtedy został spopularyzowany. Nie tylko zabiera nam czas, bo to wszyscy wiemy, wszyscy mamy statystyki w telefonie, te 3, 4, 5 godzin, które spędzamy każdego dnia na tych małych urządzeniach.
2: I to nie jest tylko odpisywanie na maile i życie zawodowe, umówmy się, to jest w większości przypadków głównie scrollowanie.
3: Wszyscy znamy statystyki, możemy sobie wejść, możemy sami siebie oszukiwać, ja sam siebie oszukuję, mówię sobie, że to praca, mówię sobie, że to nie wiem, czytanie ciekawych informacji. Gdy spojrzę w raporty, widzę, że zdecydowanie więcej tam jest Instagrama czy TikToka, ale no uważam, że ta strata czasu to jest jakiś problem, który jako społeczeństwo już jesteśmy jego świadomi. Dużo mniej jesteśmy świadomi tego, jak scrollowanie, jak uzależnienie od scrollowania wpływa na nasze życie poza tym okresem, gdy wpatrujemy się w telefon. Uważam, że te skoki dopaminy, które mamy co 10-15 sekund na telefonie, sprawiają, że wszystko inne w normalnym życiu wydaje nam się mniej interesujące. Jest to bardzo negatywne zjawisko, ponieważ no, tworzy ono, powiedzmy, taki, po angielsku się mówi vicious cycle, powiedzmy po polsku taką karuzelę negatywną, która sprawia, że wszystko poza telefonami wydaje nam się mniej interesujące. Dostarczamy tam mniej dopaminy. Więc wracamy do telefonów, tamtej dopaminy jest więcej i z tego powodu z każdego roku na rok spędzamy na tych urządzeniach coraz więcej i więcej czasu. Więc to myślę, że jest taki największy negatywny aspekt. Inne negatywne aspekty to na pewno polaryzacja społeczeństwa, czy też zamykanie się w takich bańkach informacyjnych, w których mamy dostęp do informacji tylko tych, które lajkujemy, tylko tych, które niejako pokazuje nam algorytm, który wie, co lubi. Przez to no inaczej niż 20-25 lat temu, gdy była jedna telewizja, która mówiła jeden przekaz i każdy miał jakiś taki, powiedzmy, w

0: wspólny poziom wiedzy w społeczeństwie, bo w tym momencie każdy żyje w swojej bańce, każdy myśli, że coś innego jest ważne i nikt nie dostaje tak naprawdę przeciwstawnych opinii, bo nie tak działają algorytmy, których celem jest utrzymanie nas na platformach jak najdłużej.
1: Dziś mam wrażenie, że też to tworzy taką pewną iluzję, pewnego rodzaju iluzję tego, że mamy znajomych, mamy kontakty, mamy kontakt stały z ludźmi właśnie w internecie, który często jest po prostu iluzją, bo no jak nowe badania pokazują, na przykład statystyki dotyczące tego, że jako ludzie po prostu zaczęliśmy mniej mówić, mniej nawet słów po prostu dziennie wypowiadać, bo spędzamy za dużo czasu właśnie w mediach społecznościowych, internecie i to wszystko odbywa się kosztem takich ludzkich, zwykłych relacji społecznych. Myślę, że to jest przerażające i bardzo jestem ciekawa, jak ten ludzik, który współtworzyłeś, scrolli na to, chce odpowiedzieć na ten problem, chce temu zapobiec. Ze mną w czwórkowym studiu Dominik Uchnast i wracamy za chwilę do naszej rozmowy.

0: I dziś jedziemy trochę poskrolować. Ze mną w studiu Dominik Uchnast, współtwórca Skroli. Dominik, stworzyłeś z grupą kolegów, współtworzyłeś takiego ludzika, który się nazywa Skroli, i powiedz mi, jak on ma pomóc, jak ma przeciwdziałać uzależnieniu od telefonu? O co w ogóle chodzi? Bo dla mnie bardzo intrygujący jest sam koncept, że to jest fizyczny ludzik wielkości, powiedzmy, breloczka.
1: Jasne. Więc na początku postaram się dać taką krótką odpowiedź, a potem nieco dłużej uzasadnić, dlaczego uważamy, że jest to najbardziej skuteczne rozwiązanie. Więc Skroli w dużym skrócie to jest takie małe fizyczne urządzenie, w którym mamy taki dedykowany chip, który po przyłożeniu do telefonu blokuje wybrane przez nas wcześniej uzależniające aplikacje. Czyli na przykład tego TikToka, Instagrama, YouTube'a, Allegro, w zależności kto z jaką aplikacją, czy z jaką stroną internetową tak naprawdę ma problem. I no, zamysł jest bardzo prosty, może nawet się wydawać nieco głupkowaty, ale to, co ja osobiście zauważyłem, i to nie są też tylko moje spostrzeżenia, z jednej strony znacznie łatwiej jest nam ograniczyć czas przed telefonem, jeśli stworzymy jakąś fizyczną barierę w dostępie do urządzenia.
0: Czyli nawet nie chodzi właśnie o te limity czasu, bo popularne są takie, że się wyświetla powiadomienie, no przekroczyłeś limit czasu, ale często bardzo łatwo jest to odkliknąć i powiedzieć, że a, no dobra, jeszcze będę dłużej scrollować.
1: Zdecydowanie. Problemem limitów czasu z jednej strony jest to, jak łatwo je wyłączyć. Z drugiej strony jest to, że no są one trochę mało angażujące i często dochodzimy do wniosku, że mamy ustawiony limit czasu na jedną godzinę, dochodzimy do tej godziny i wtedy zdajemy sobie sprawę, że jednak musimy to odblokować.
0: Podwyższyć.
1: Nawet, dokładnie. Gdyby było to bardziej skomplikowane i kończy się na tym, że odblokowujemy to na jeden dzień, potem zapominamy o limicie czasu i po prostu nie korzystamy z tej funkcjonalności. W przypadku tych fizycznych urządzeń to, co widzimy, to po przyłożeniu Skroliego i odłożenia go o 20 metrów od nas, większość z nas jest na tyle leniwa, że po prostu nie będzie nam się chciało chodzić tych 20-50 metrów.
0: Czyli odległość sama robi swoje.
1: Ta odległość robi swoje i to sprawia, że podnosimy znacznie rzadziej telefon. To, co my widzimy po naszych użytkownikach, to oni tam przeciętnie oszczędzają 90-93 minuty, jak robiliśmy takie małe badanie czasu przed telefonem, ale to, gdzie zmiana jest nawet bardziej widoczna, to jest liczba tego, ile przeciętnie razy podnoszą swój telefon. I tu mówimy o spadku tam ze 150 razy do tam nawet 70-60, czyli ponad 50%. Mhm. I to jest bardzo ciekawe i z mojej strony znajduję to również takie potwierdzenie w tym, jak ja starałem się na początku ograniczać czas przed telefonem. Starałem się po prostu odkładać telefon dalej od siebie, na górną półkę w kuchni, bo wiedziałem, że gdy będę miał ten fizyczny dystans, to nie będzie mi się chciało po niego aż tak ciężko sięgać. Potem niestety no, pojawiają się inne problemy, musiałem mieć telefon na potrzeby pracy, musiałem czasem mieć telefon, gdy nie wiem, wychodzę na dwór na potrzeby zamówienia Ubera czy sprawdzenia rzeczy w Google Mapsie. A mając takie urządzenie jak Skroli, możemy zablokować nasze najbardziej uzależniające aplikacje, do których chcemy mieć dostęp tylko, nie wiem, przez godzinę w ciągu dnia, zostawić je w domu i mieć dostęp do tych podstawowych, kluczowych funkcji telefonu. Mhm.
0: Bardzo to jest ciekawe i interesujące, że właśnie jest to dodatkowe urządzenie, które nie jest wbudowane w telefon, to nie jest aplikacja, która tylko ogranicza nas na poziomie telefonu, ale też właśnie jest tym fizycznym ludzikiem. Jestem bardzo ciekawa, skąd pomysł jednak ekipy młodej osób na tego typu urządzenie, na tego typu, czy mieliście właśnie takie osobiste doświadczenia? Myślę, że wrócimy do tego za moment. Ze mną w studiu Dominik Uchnast, współtwórca Skroli.
2: Nowość na playliście.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: Jadąc na weekend czasami można robić przerwy w podróży albo jechać pociągiem i ciągle siedzieć w telefonie i na przykład nie patrzeć za okno. Ja polecam często odłożyć ten telefon i popatrzeć się przez okno, poczytać książkę. No, starajmy się odłożyć te telefony, bo to jest trochę zmora dzisiejszych czasów. Ze mną Dominik Uchnast, współtwórca aplikacji i ludzika Scrolli. I Dominiku, jestem bardzo ciekawa, skąd pomysł na fizycznego ludzika połączonego z aplikacją, na w ogóle tego typu projekt, który stworzyłeś z ekipą kolegów, z ekipą przyjaciół, pomysł na narzędzie, na rozwiązanie, które ma nam jako ludziom pomóc odłożyć ten telefon, jakoś zmniejszyć ten czas spędzony na scrollowaniu w mediach społecznościowych.
3: To ja bym powiedział na początku, że bardzo, bardzo dużo przypadków. W większości zaczęło się to od tego, że współtwórcy Scrolli, czyli mój brat Kuba i Szymon, których tutaj pozdrawiam, mieli projekt na Politechnikę, gdzie studiują właśnie IoT, czyli tam internet rzeczy z wykorzystaniem takich specyficznych chipów NFC. I budowali pewien projekt, który pewnie na po prostu zaliczenie przedmiotu nie do końca miał zastosowanie komercyjne.
2: Ale on już miał na tym etapie taki cel społeczny, że on miał dotyczyć problemu, jakim jest uzależnienie od telefonu?
3: Nie.
2: Okay.
3: To był projekt w ogóle niepowiązany. Jednocześnie ja gdzieś tam interesowałem się tematyką uzależnienia od telefonów. Obserwowałem, jakie są rozwiązania. Też wcześniej chwilę mieszkałem w Stanach, gdzie widziałem, że ten rynek jest dużo bardziej rozwinięty, gdzie w szkołach są dedykowane szafki na telefony, czyli te rzeczy, które do Polski dopiero w tym momencie wchodzą. I tak nieco się zastanawialiśmy wspólnie, co z tym można zrobić. Ja rozważałem robienie również innych pomysłów, takich czystych aplikacji, mających na celu pomóc ograniczyć czas przed telefonem.
2: I usłyszałeś o tym rozwiązaniu właśnie studenckim, o tym projekcie.
3: I rozmawiałem z bratem, znałem znajomych mojego brata i niejako wspólnie iterowałem.

0: testowaliśmy, zmienialiśmy pomysł odnośnie tego, czym to urządzenie miałoby być. I nie pamiętam teraz nawet kto. Wydaje mi się, że Szymon zaproponował taki pomysł fizycznej bariery opartej o chip NFC. Mhm. Na początku to miał być mały kwadracik, bardzo prosta aplikacja. No ale z każdym miesiącem, z każdym tygodniem rozmów pojawiały się nowe pomysły. Pomysł mojego brata, by to był właśnie śmiesznie wyglądające urządzenie. Pomysł
1: Ludzik, Kuby, tak zwany.
0: Dokładnie, który wymyślił design aplikacji. No i tak ona się zmieniała na przestrzeni tego ostatniego roku. Mam nadzieję, że ona będzie ewoluowała, więc na pewno ten ludzik to jest początek, ale no, nasi użytkownicy wiedzą, że się zmieniamy. Staramy się po prostu jak najskuteczniej pomagać im ograniczać czas przed telefonem i w tym momencie większość pomysłów odnośnie tego, czym jest scrolli, to nawet nie są nasze pomysły, tylko pomysły użytkowników, którzy do nas piszą na Instagramie, na mailu, a my po prostu te zmiany implementujemy.
1: Czyli stworzyliście pewnego rodzaju społeczność, którą łączy no, chęć właśnie ograniczenia tych mediów społecznościowych, która razem z wami po części współtworzy te aplikacje i ją ulepsza. Tak?
0: Zdecydowanie tak jest, zdecydowanie tak jest. Uważam, że większość produktów jest, po drugiej stronie produktu zawsze jest człowiek, i to ci ludzie pokazują nam, jak można używać tych produktów.
1: Znaczy, jeśli właśnie twórcy aplikacji i użytkownicy mają ze sobą kontakt, bo myślę, że dzięki temu powstają właśnie lepsze rozwiązania i ta aplikacja jest lepiej, bardziej dostosowana pod użytkowników. Ze mną w studiu Dominik Uchnast, współtwórca Scrolli, i wrócimy jeszcze do tej rozmowy za chwilę, a teraz Jamie Jones i Miluszka.

0: Ze mną w studiu Dominik Uchnast, współtwórca Scrolli. I myślę, że po tej rozmowie chciałabym cię nazwać trochę ekspertem od tego tematu uzależnienia, bo naprawdę gratuluję ci tak ciekawego rozwiązania i też tego, że to rozwiązanie technologiczne, które stworzyłeś z grupą kolegów, trochę się wiąże z taką społecznością i też platformą, którą stworzyliście, wiadomo, w mediach społecznościowych, które oczywiście krytykujecie przy okazji stworzenia takiego rozwiązania, ale że jednak w tych mediach społecznościowych poruszacie w ogóle i mówicie głośno o tej tematyce, jaką jest uzależnienie od mediów społecznościowych. Ja mam wrażenie, że często możemy się spotkać z takim przekonaniem, że to ci młodzi siedzą w telefonach, że oni to ciągle w tych telefonach, a badania pokazują co innego. Różnimy się pokoleniowo oczywiście tym sposobem spędzania czasu online, nie wiem, różnorodnością aplikacji, które wybieramy, ale finalnie zarówno jako nastolatkowie, jak i 20-parolatkowie, 30-parolatkowie, 40, nawet 50 czy 60-latkowie dużo czasu spędzają współcześnie w internecie. Wszyscy scrollujemy. Czym twoim zdaniem właśnie się różnimy pokoleniowo w tym, no, w scrollowaniu?
1: To ja bym zaczął od tego, co jest wspólne, a później szybko do tego przejdę. Mhm. Wspólny jest mechanizm uzależniający, czyli mechanizm polegający na tym, że każde wideo ma na celu zaciekawić nas na początku, wywołać ten skok dopaminy, czyli ciekawości odnośnie tej potencjalnej nagrody, która będzie na końcu wideo, i później je spełnić, a jednocześnie daje nam taką pełne poczucie kontroli. Wydaje nam się, że możemy w każdym momencie odłożyć telefon, nie jesteśmy zobowiązani do spędzenia 2,5 godzin przed filmem, co sprawia, że często podnosimy ten telefon, bo wiemy, że to jest małe zobowiązanie. I ten mechanizm okazał się bardzo uzależniający dla nas wszystkich, ponieważ niejako manipuluje naszym umysłem. I to sprawia, że po tym, gdy ludzie zaczną korzystać z TikToka czy Instagram Reelsów, tak naprawdę niezależnie od wieku się uzależniają. To, co nas być może, to co jest jeszcze wspólnego, to to, jak łatwe w obsłudze są Reelsy.
0: Na przykład łatwo gdzieś wpaść w ciągłość i spędzić tam, no, po prostu dużo minut albo godzin.
1: Zdecydowanie. By uzależnić się od Instagrama 10 lat temu, trzeba było mieć sieć kontaktów. Musiało nas naprawdę interesować mocno, co sądzą o nas inni ludzie. Musieliśmy mieć dużo znajomych na danej platformie. To zazwyczaj była rzecz taka tylko dla młodych osób, ponieważ starszych osób wtedy nie było na tych platformach. W przypadku Reelsów, w przypadku krótkiego formatu, my w ogóle nie komunikujemy się z osobami, które znamy. My jesteśmy pasywnymi konsumentami treści, przez co ta bariera wejścia jest znacznie mniejsza.
0: A czym się różnimy?
1: Jeśli chodzi o różnice, to pierwsza to jest adopcja technologii. Mhm. Na przykład młode osoby korzystają z znacznie szerszego wachlarzu rozwiązań technologicznych, na przykład teraz sztucznej inteligencji, nie wiem,
0: ChatGPT. Nawet liczba aplikacji w telefonie myślę, że jest większa, wyższa.
1: Dokładnie, dokładnie. I bym powiedział, że to, co jest korzystne w przypadku młodych, to korzystamy dużo więcej z tych pozytywnych aspektów technologii, jak moim zdaniem jednak częściowo sztuczna inteligencja, czy też wspomagające nasze życie aplikacje. W przypadku osób starszych bardzo często to zużycie jest skupione na tych takich najłatwiejszych w dostępie aplikacjach, w tym między innymi scrollowaniu. Inna różnica jest taka, że najmłodsze pokolenie jednak nie zna świata bez telefonów, przez to nie wie, jak on potrafi być piękny i przez to jednak średnio scrolluje 6 godzin, a nie 3-2, tak jak to dotyczy tego pokolenia 40-50+.
0: Tak, myślę, że jak najbardziej trzeba zachęcać młodsze pokolenie, żeby odkładało ten telefon i żeby poznawało życie poza nim, bo no, on stał się nieodłącznym elementem naszego życia, a jednak warto go odkładać i mieć do niego dystans. Dominiku, dziękuję ci za to, że wpadłeś do czwórki. W czwórce moim gościem był Dominik Uchnast, współtwórca Scrolli. Dzięki.
1: Dzięki.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: 12 minut do godziny 16 i dziś po godzinie 15 porozmawialiśmy trochę o telefonach i o mediach społecznościowych. Powiem tak, uzależnienie od telefonu to naprawdę poważny problem i jest to problem, który nie dzieli, ale łączy pokolenia, bo tych telefonów moim zdaniem jest w naszym życiu często za dużo. Ja polecam z mojej strony w weekend porozmawiać o tym z rodziną, czy z przyjaciółmi, czy na spotkaniu ze znajomymi i podyskutować o tym, jak spędzamy ten czas w telefonach, czy on faktycznie jest jakościowy, czy nie spędzamy go czasem za dużo oraz jak go ograniczyć, bo rozwiązania dotyczące właśnie tego ograniczenia spędzania czasu w mediach społecznościowych są bardzo ciekawe i są bardzo różnorodne. Po godzinie 16, dziś w czwórce trochę kultury i trochę sztuki, bo porozmawiamy o nadchodzących wydarzeniach w ramach Warsaw Gallery Weekend. Te wydarzenia to różne wystawy, różne performance, naprawdę wiele atrakcji, które będą miały miejsce we wrześniu w Warszawie, także już za chwilę o Warsaw Gallery Weekend, a teraz do godziny 18:00 jazda na weekend w czwórce. Zapraszam do słuchania.

0: pocztówek, bezprzewodnikowych oczywistości, za to z ludźmi, lokalnymi historiami, kulturą i wszystkim tym, czym naprawdę żyje dana dzielnica. Na początek Białołęka. Jedni powiedzą daleko, inni jesteśmy u siebie, a my sprawdzimy, jak jest naprawdę. Czy Białołęka to nadal sypialnia Warszawy? A może śpi tylko ten, kto nigdy tam nie był? Będą ludzie z dzielni, lokalne historie, sąsiedzi i to, czego nie da się zaplanować wcześniej. My meldujemy się w Parku Picassa. Jeśli jesteście w Warszawie, to wpadajcie. Jeśli gdziekolwiek indziej w Polsce, to po prostu nas słuchajcie. Czwórka na dzielni.
1: Czwórka na dzielni.
0: Białołęka, najbliższa sobota, od 15 do 18. Zapraszamy.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Weźmy głęboki oddech. Podarujmy sobie jeszcze jeden wieczór wakacji. Przed nami kruche napięcie muzyki Agaty Zubel, wielkie emocje koncertu wiolonczelowego Antonina Dworzaka z Iwanem Karizną w partii solowej oraz majestatyczna przestrzeń 7. symfonii Jana Sibeliusa. Zespół poprowadzi basem Akiki. Nowy sezon z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 5 września, godzina 19. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie radiowej dwójki. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
2: Po reklamie.
8: Tak jak my.

0: Kolejka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie czwórki.
1: Pan Darek nie umie w small talk, ale z pytego o ryby staje się Gracja Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: Minęła 16.
1: Pogoda.
0: Dzisiejsza pogoda to jedno wielkie zachmurzenie, choć na południu kraju pojawią się jeszcze przejaśnienia, deszczu, co prawda przelotnego, ale jednak można się spodziewać praktycznie na terenie całego kraju. Ja nie jestem fanką deszczu, ale umówmy się, jest on bardzo potrzebny. Mogą się również pojawiać burze, ale to nie na terenie całego kraju, lecz tylko na północy, na wybrzeżu. Mogą wystąpić właśnie burze, a jeśli chodzi o temperaturę, to na północy Polski dzisiaj maksymalnie 17-18 stopni, w centrum 22-23 stopnie, na zachodzie również, a na wschodzie 21 stopni, na południu natomiast najcieplej, bo tam termometry pokażą nawet 26 stopni. W tym momencie polskim rekordzistą jest Racibórz, gdzie aktualnie temperatura osiągnęła 26 stopni, także umówmy się, całkiem zawrotnie jak na wrzesień.
1: Autopromocja.
2: Hop, hop, hop do świata natury. W audycji Szanuj Zieleń zaglądamy tam, gdzie szumią drzewa, kumkają żaby i dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Rozmawiamy o przyrodzie, ekologii i pomysłach, dzięki którym nasza planeta może odetchnąć pełną piersią. Wskakuj na zieloną stronę życia w sobotę i niedzielę z samego rana. Marta Hoppe, zapraszam od 8 do 10.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny.

0: Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio.
3: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
1: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Po reklamie.

0: audycję Jazda na Weekend.
1: Jazda na Weekend.
0: Zaprasza Julia Święch.
2: 8 minut po godzinie 16, to oznacza jedno. Rozpoczynamy drugą godzinę audycji Jazda na Weekend. Po godzinie 15 rozmawiałam z Dominikiem Uchnastem o uzależnieniu od telefonu i o tym, jak temu zaradzić i jak sobie z tym radzić, a już za chwilę w Studiu Czwórki trochę kultury i trochę sztuki, bo porozmawiamy o nadchodzącym Warsaw Gallery Weekend i o wydarzeniach mu towarzyszącym. Jest tego naprawdę dużo, wystawy, galerie, to wszystko w jeden weekend września, także już za chwilę do mnie do studia wpadnie Magda Sawicka oraz Karina Dudzińska z Marszałkowskiej 18 i opowiedzą o tym, co czeka we wrześniu na Marszałkowskiej, na odwiedzających. Jazda na Weekend dziś do godziny 18. Zapraszam do słuchania.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: Z Warszawy już niedługo nie trzeba na weekend nigdzie jechać, bo już niedługo we wrześniu naprawdę mocne wydarzenie w kategorii kultury, popkultury i sztuki, czyli Warsaw Gallery Weekend. Ze mną w czwórkowym studiu autorka wystawy Muszę już wracać do domu, czyli Magda Sawicka oraz kuratorka Karina Dudzińska z Marszałkowskiej 18. Cześć.
3: Cześć.
4: Cześć.
2: Czy wy jesteście podekscytowane tym weekendem i powiedzcie mi proszę, jak doświadczacie ogólnie tego warszawskiego, galeryjnego, że tak powiem, weekendu z perspektywy właśnie artystki oraz kuratorki. Co jest w nim takiego szczególnego? Bo dla mnie z perspektywy uczestniczki to jest jednak takie trochę święto chodzenia, odwiedzania, spędzania naprawdę dużej ilości czasu w galeriach, obcowania ze sztuką.
3: Ja bym to określiła jako święto pracy przede wszystkim, bo szczególnie mamy teraz niecałe 2 tygodnie do otwarcia wystawy, więc tej pracy jest bardzo dużo. To jest praca nie tyle koncepcyjna, bo koncepcję mamy, ale już taka mocno techniczna. No i też taka związana właśnie z promocją wydarzenia. To, że chociażby jesteśmy tutaj dzisiaj, no to też wymagało jakiegoś określonego zaplanowania tego wszystkiego, więc... Z takich aspektów czysto teoretycznych to myślę, że to.
2: A Magdo, jak u ciebie? Jak tego doświadczasz, tych przygotowań, ostatnich szlifów?
4: Powiem szczerze, że jestem teraz na ten moment bardzo już podekscytowana. Wcześniej byłam przerażona, bo tak naprawdę myśląc o tej wystawie, myślałam przede wszystkim o takim bardzo ważnym dla mnie projekcie życiowym. Jakby czuję... potrzebę taką podzielania się z innymi rzeczami dla mnie ważnymi i ta wystawa jest dla mnie bardzo intymna, ale też i uważam, że jest potrzebna. Dlatego jest to dla mnie trochę stresujące, jakby wachlarz emocji towarzyszy mi tutaj po prostu cały sinusoida różnych emocji. Ale czuję jakby taką ekscytację pozytywną, że wiem, że to jest dla mnie ważne i wiem, że może być ważne dla innych i czuję taki spokój tym razem.
2: Powiedziała

0: Że właśnie wachlarz emocji, dużo emocji, że jest ta wystawa, która będzie mieć swoją premierę, wernisaż w Warsaw Gallery Weekend, w trakcie właśnie Warsaw Gallery Weekend, i że to dużo emocji, wiele emocji, które masz w sobie, wiąże się właśnie z tym, że jednak chcesz powiedzieć głośno o swoich doświadczeniach, które były trudne. Czy to, że właśnie te doświadczenia nagle ujrzą światło dzienne, jest dla ciebie trudne? Czy to wymagało jakiegoś takiego przełamania się w tobie?
1: Myślę, że jest to najtrudniejsza decyzja w moim życiu, ale w takim pozytywnym sensie. Długo do tego dojrzewałam, ale też myślę, że to po prostu było tak bardzo naturalne jak oddychanie.
0: Wow, to super.
1: Jakby kwestia przeprocesowania różnych rzeczy. W ogóle cała droga, którą w ogóle odbyłam przez ostatnie lata swojego życia, jest to po prostu mega intensywne. Ale właśnie czuję, że to miał sens i jestem na innym etapie swojego życia w wielu różnych kwestiach i uważam, że jest to mega ważne, żeby szukać pomocy wtedy, kiedy potrzebujemy jej znaleźć.
0: Ja uwielbiam, kiedy sztuka i kiedy artyści właśnie decydują się opowiadać głośno o swoich emocjach i też poruszać dzięki temu poprzez sztukę, przy pomocy sztuki, problemy społeczne. Myślę, że to jest niezwykle ważne, bo wtedy ktoś, kto doświadcza podobnej sytuacji, może na przykład dowiedzieć się, gdzie można zwrócić się o pomoc, albo że coś, czego doświadcza, faktycznie nie jest okej. Ze mną w studiu Magda Sawicka i Karina Dudzińska, które już niedługo współorganizują razem wystawę Muszę już wracać do domu, która będzie się działa przy ulicy Marszałkowskiej 18.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: 23 minuty po godzinie 16, a my w czwórce dziś rozmawiamy o Warsaw Gallery Weekend oraz o wydarzeniach mu towarzyszącym. Ze mną w studiu Magda Sawicka, autorka wystawy Muszę już wracać do domu, i Karina Dudzińska, czyli kuratorka Marszałkowska 18. Cześć. I ja chciałam się jeszcze dopytać o to, jak wyglądają przygotowania tak naprawdę do takiej wystawy, bo rozumiem, że to jest proces, który raczej trwa długo, bo w ogóle powiedzcie mi, ile tutaj w waszym przypadku minęło czasu od takiego pierwszego kontaktu do momentu, tu za miesiąc jest wystawa?
3: Wiesz co, no to jest tak, że akurat w przypadku tej wystawy myślę, że minęło jakieś półtora roku od tego, gdy pierwszy raz zaczęliśmy o niej rozmawiać, i pierwotnie pomysł był taki, żeby ją otworzyć w zupełnie innym terminie, ale jak ja się zaczęłam zapoznawać i z tymi pracami, i z tym, co Magda pisze, bo częścią tej wystawy jest też taka osobista narracja autorki, to doszłam do wniosku, że chyba to jest pierwszy raz, kiedy jest sens, myślę, żeby właśnie tę wystawę zgłosić do Warsaw Gallery Weekend i żeby spróbować szeroko dojść do szerokiej publiczności. Uważam, że temat związany ze zdrowiem psychicznym jest bardzo istotny, jest bardzo w Polsce wciąż jakoś traktowany tak po macoszemu, i pomyślałam, że te prace są świetne, ta wystawa będzie po prostu bardzo dobra, i że to jest ten moment, kiedy właśnie należy ją do WGW zgłosić, i tak, to minęło półtora roku właściwie od tego momentu.
2: Wow, Magdo, a co jeszcze przed wami, jeśli chodzi o przygotowania do takie właśnie te ostatnie, co w ogóle istnieje, jak wygląda ten proces? Jestem ciekawa, no właśnie, czy to jest tylko montaż, czy jeszcze promocja, czy co jeszcze zostało?
3: Jeszcze chyba tworzenie prac.
4: Ja powiem szczerze, że jestem bardzo chaotyczna w swojej strukturze życia, jakby zawsze trochę do ostatniej chwili pracuję.
2: A, czyli jeszcze coś poprawiasz?
4: Tak, znaczy jeszcze tam parę rzeczy muszę zrobić, bo chcę zrobić, bo jakoś tak...
2: Syndrom perfekcjonistki taki, że tutaj jeszcze coś poprawić.
4: A właśnie tak? Trochę tak, jak zwykle, trochę też zarazem ADHD, które jednak zwleka z niektórymi rzeczami do ostatniej chwili, bo pod presją działa trochę bardziej intensywnie.
2: Karino, powiedz mi jeszcze, proszę, co teraz możemy zobaczyć w galerii? Gdybym ja się chciała wybrać w weekend na Marszałkowską 18, i to jaka wystawa mnie tam czeka w ten weekend?
3: W ten weekend od niedzieli do 11 września można oglądać taki wystawę, pokaz, showroom fast fashion Jakuba Kępki. W zeszłym tygodniu Jakub zrobił razem z Itą Litwiniec taki pokaz, który był jednocześnie performancem właśnie dotyczący fast fashion, i to był jednocześnie pokaz jego kolekcji. No i teraz od niedzieli tę kolekcję będziemy pokazywać już w formie takiej bardziej wystawowej.
2: Okej, czyli co oznacza w takim razie wystawa połączona z showroomem? Co to jest za kombinacja? Co tam można zrobić i czego tam można doświadczyć?
3: No myślę, że przede wszystkim można zobaczyć te kostiumy, ubrania, bo to są takie ubrania, które są trochę kostiumami, więc są z pogranicza sztuki, ale też ubrań, które możesz nosić na co dzień. Jakub będzie na miejscu, więc można też z nim porozmawiać. Można też u niego od razu tę pracę kupić. Myślę, że to jest taki artysta, który ma dużą przyszłość, jeśli chodzi o modę, i lubię raz na jakiś czas robić takie projekty właśnie związane z modą, bo uważam, że to też jest ważna część sztuki, a wydaje mi się, że w Polsce trochę jest

0: jakimś takim marginesie. Więc no, zachęcam do wpadania w niedzielę od 14. W kolejnych dniach na bieżąco będziemy informować, jeśli chodzi o
1: Karina Dudzińska z Marszałkowskiej 18, kuratorka, oraz w studiu czwórkowym dziś ze mną Magda Sawicka, czyli autorka wystawy Muszę już wracać do domu.
2: Wracamy za chwilę.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: Magda Sawicka i Karina Dudzińska opowiadają dziś w Studiu Czwórki o tym, co będziemy we wrześniu mogli zobaczyć na Marszałkowskiej 18. Powiedzcie mi proszę, dlaczego warto wpaść na Marszałkowską 18 na Warsaw Gallery Weekend?
3: Myślę, że warto ogólnie chodzić na wystawy i oglądać sztukę. Jednak sztuka jest ważną częścią naszej kultury, a jednak kultura tworzy nasze zachowania i też tworzy kolejne pokolenia ludzi i to od niej też często zależy, jakie treści będzie niosła.
2: Ale dlaczego akurat ja mam wpaść na przykład na wystawę Muszę już wracać do domu?
4: Magda jest za skromna, to może ja odpowiem. Uważam, że przede wszystkim to jest wystawa, która dotyczy zdrowia psychicznego, a zdrowie psychiczne to jest coś, o co wszyscy powinniśmy dbać i co powinno być normą. Nie powinniśmy się wstydzić tego, że o to dbamy. I wydaje mi się, że Magda robi coś niezwykle ważnego, bo odsłania się przed nami i pokaże takie prace, w których gdzieś tam każdy może się zobaczyć, a jeśli nie może się zobaczyć, to przynajmniej może poznać perspektywę kogoś, kim nie jest, a myślę, że bardzo jest to wystawa też istotna z punktu widzenia takiego, tego, jak w ogóle na przykład przebiega socjalizacja pierwotna, tego, co wynosimy z domu. I czasami

0: Czasami wynosimy dobre wspomnienia, czasami wynosimy te traumatyczne, ale koniec końców wszyscy mamy nadzieję na to, że będzie lepiej i myślę, że Magda jest takim przykładem, że jest lepiej i jest bardzo dobrze, ale pewne rzeczy musiała pewnych doświadczyć i o tym jest właściwie ta wystawa. I no, te prace, które są przygotowane i które będą, są naprawdę czasami dla mnie łamiące zupełnie. Będzie też niesamowita praca Dywan do dysocjacji.
1: Dokładnie o to chciałam zapytać, bo ja przeczytałam sobie cały opis wystawy i na waszej stronie, i na stronie Warsaw Gallery Weekend i byłam zachwycona samym tytułem nawet tej pracy, że ten dywan do dysocjacji faktycznie jakoś trochę mnie po prostu poruszył nawet na zasadzie tej miniaturki, którą widziałam w telefonie, że jednak to jest no po części uniwersalne doświadczenie tej dysocjacji nawet, więc myślę, że zdradzisz, Magdo, coś jeszcze? Jakiego rodzaju pracę możemy tam zobaczyć?
2: Dywan do dysocjacji, o którym mówiłaś, jest dosyć istotną pracą. Dla niej nauczyłam się robić dywany właśnie, bo uznałam, że jednak jakby materialne przypomnienie sobie dywanu z dzieciństwa, na którym godzinami leżałam bez ruchu, jest istotnym elementem odtworzenia sobie trochę tych zapomnianych przez swoją głowę wydarzeń. Mhm.
1: Ja przypomnę tylko, że anonimowa i bezpłatna antyprzemocowa linia pomocy sekset.pl to 720-720-020. Jeśli słucha nas ktoś, kto jakkolwiek doświadcza przemocy albo potrzebuje przekazać to komuś bliskiemu, to polecam. Takie numery są bezpłatne i anonimowe. A ja mi pozostaje zaprosić tylko i może wy dziewczyny zaproście na tę wystawę w Warsaw Gallery Weekend, Marszałkowska 18 i we wrześniu. Wystawa otworzy się 18, prawda?
0: Tak, wystawa otwiera się, znaczy będzie dostępna do oglądania przede wszystkim w ramach Warsaw Gallery Weekend od 18 do 20 września w godzinach 11-19, ale my szczególnie zapraszamy 18 września o 18 na wernisaż, więc taki nietypowy wernisaż, bo już będzie wcześniej rano otwarty, ale później świętujemy pod koniec dnia. A wystawę będzie można oglądać do 6 października, także jeśli ktoś nie zdąży w ten weekend, to jeszcze potem jesteśmy ponad 2 tygodnie otwarci i będziemy na was czekać też z Magdą na pewno, bo na pewno zrobimy jakieś wspólne oprowadzenia, bo wydaje mi się, że ten aspekt właśnie taki odautorski jest najistotniejszy.
1: Muszę już wracać do domu. Marszałkowska 18, a ze mną w studiu była Magda Sawicka i Karina Dudzińska. Dziękuję wam bardzo i życzę powodzenia w ostatnich szlifach.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dzięki.

O Timbaland w czwórce, uwielbiam tę piosenkę, jest naprawdę niesamowita, ale nie tylko o muzyce dzisiaj będziemy rozmawiać, bo będziemy rozmawiać również jeszcze chwilę o sztuce, o popkulturze i o tym, co w internecie słychać, ale ja jeszcze muszę nawiązać jako osoba mieszkająca w Warszawie do tego, o czym rozmawialiśmy dziś po godzinie 16:00, jeśli

i planujecie być w weekend, a konkretnie 18-20 września w Warszawie, to ja naprawdę bardzo gorąco, z całego serca polecam wybrać się na spacer podczas Warsaw Gallery Weekend. To są 3 dni, w trakcie których różne galerie, fundacje, instytucje są ogólnodostępne. Przede wszystkim wstęp jest absolutnie bezpłatny. Atmosfera jest niesamowita. Ja regularnie od lat uczestniczę, czy to z przyjaciółmi, czy ze znajomymi, czy z rodzicami, chodząc po galeriach, i ta atmosfera, te osoby, które chodzą z mapami albo mają w telefonie zaznaczoną trasę, do których galerii chcą się udać tego dnia czy kolejnego dnia właśnie przez cały weekend, to jest naprawdę fajne przeżycie. Można wymieniać się ze spotkanymi na swojej drodze ludźmi różnymi rekomendacjami, przeżyciami dotyczących doświadczeń, które przeżyliśmy oglądając i przeżywając wystawy w różnego rodzaju właśnie lokalach, galeriach, fundacjach czy instytucjach. 16. edycja Warsaw Gallery Weekend, w trakcie której odbędzie się 60 wystaw i ponad 130 osób artystycznych, które zaprezentują swoje prace. Polecam zobaczyć na stronie i wybrać to, co Wam się najbardziej podoba.

14 minut do godziny 17, a po godzinie 17 odbędzie się całkiem solidna dawka i taka prezentacja różnych dramatów, dram i różnych rzeczy oraz ludzi, o których było ostatnio całkiem głośno w internecie i w mediach społecznościowych. Będzie film, będzie literatura, będą również gry i gaming, ogólnie świat gamerski, ale porozmawiamy też o bardzo... o pewnych takich specyficznych mistrzostwach. One są bardzo specyficzne. Jestem bardzo ciekawa, czy ktoś o nich słyszał, czy to będzie nowość, absolutna nowość w czwórce. Jazda na weekend do godziny 18 dziś w czwórce. Zapraszam, zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Gitara czy syntezator? Właściwie dlaczego by nie obydwa? Już w najbliższy piątek cofniemy się do roku 2006 i sprawdzimy, dlaczego Indytronika stała się jednym z najważniejszych muzycznych zjawisk tamtej dekady. Do tego przyjrzymy się najgorętszym premierom sceny klubowej i wrócimy na festiwal Venus Rising, gdzie porywającego seta zagrała Diana Drews. Nakręć się dobrze na weekend od godziny 20. Zaprasza Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
6: Tak jak my.

i mówisz, życie to żart, więc wreszcie mniej serio je traktuj. W kościele, jak dawno nie stawiałem tam stóp. Wszędzie te witraże na bank wymyślił je lepszyć pól. Pędzimy dalej, robiąc zdjęcia, których nigdy nie dotknę. I tylko autobus przed nami przypomina zachód.

0: muzika na klawiszu.
1: Minęła 17.
2: Pogoda.
1: Dziś w nocy spore zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, przelotny deszcz i miejscami burze. Minimalna temperatura od 13 do 16 stopni, a najcieplej będzie na południowym wschodzie i tam dzisiejszej nocy minimum 17 stopni. Wiatr w większości umiarkowany tego wieczoru i w nocy, chociaż nad morzem i na wschodzie Polski będzie silniejszy. Trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie.
2: Autopromocja.
3: W piątkowy wieczór to wy układacie playlistę. Wgramy co chcecie, nie ma gotowego scenariusza ani zamkniętej listy utworów. Tworzymy ją razem. Jak będzie brzmiał ten piątek, to zależy od was. Swoje propozycje zostawiajcie pod postem na naszym Facebooku lub Instagramie albo wysyłajcie na adres czwórka@polskieradio.pl. Gramy co chcecie w każdy piątek od 18 do 20. Zapraszam, Damian Sikorski.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: Po reklamie.

0: na audycję Jazda na Weekend.
1: Jazda na Weekend.
0: Zaprasza Julia Święch.
2: 6 minut po godzinie 17. Przed chwilą rozmawialiśmy o sztuce, a teraz czas na podsumowanie internetu. Powiem tak, wydarzyło się tutaj naprawdę dużo, nie będę kłamać. Są dramy, są też fajne premiery i fajne nowinki, ale hola hola, bez spoilerów, wracam za chwilę z konkretami, bo naprawdę... No, uwierzcie mi, działo się sporo, media społecznościowe naprawdę debatowały nad wieloma tematami, są różne filmy, książki, nowości, ale też plotki. A z plotkami to wiecie, jak to bywa. Jazda na Weekend w czwórce do godziny 18:00. Bądźcie z nami, zapraszam.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: 11 minut po godzinie 17 i ja jako fanka kuchni i absolutna fanka gotowania muszę zacząć od tej wiadomości, bo przypominam, teraz robimy takie małe podsumowanie internetu różnego rodzaju dramatów, plotek, wydarzeń, o których było głośno w tym tygodniu w mediach społecznościowych. I w tym tygodniu miało miejsce pewne ważne wydarzenie dla fanów kuchni. Myślę, że to nie tylko wydarzenie dla fanów kuchni, ale też wydarzenie dla fanów po prostu dobrego jedzenia i to jedzenia na wielkim ekranie, bo dziś ogólnopolska premiera filmu Tony o wielkiej postaci, jaką był Anthony Bourdain, szef kuchni i kucharz. Myślę, że jeśli nie z telewizji, jeśli nie z książek kojarzony przez was jako słuchaczy, to z internetu, bo naprawdę wiele memów, wiele treści, fragmentów jego filmu.

filmów się przewinęło w internecie przez ostatnie, no, dekady, bo to nie tylko lata, ale dekady. Film opowiada o samych początkach szefa kuchni i jego kariery, ale też opowiada o jego studenckich przygodach, o pierwszej pracy, o takich pierwszych, no, trudnościach, wyzwaniach. Dzieje się tam dużo, jest oczywiście dużo gotowania, dużo kuchni, pizza, ostrygi i Anthony Bourdain. Więcej myślę, że nie będę zdradzać, bo najlepiej wybrać się do kina i zobaczyć ten film na własne oczy. Wracając, film Tony od dzisiaj w kinach. Polecam.

0: Jazda na weekend.
1: Internetowe nowinki internetowymi nowinkami, ale ja od lat obserwuję pewien, moim zdaniem, super trend, czyli dawanie drugiego życia ciuchom, które jakoś nam zalegają w szafie. Mam wrażenie, że każdy, absolutnie każdy ma taki jeden t-shirt albo jedne spodnie, które są trochę za małe albo trochę za duże, albo z jakiegoś powodu przestały nam się podobać i absurdalnie od, no absurdalnie długiego czasu już leżą w tej szafie, zalegają i przyznajmy się, okej, ja czasem zapominam, że taki t-shirt jest na dnie i zapominam, że on istnieje. I tu pojawia się pytanie, bo te ciuchy leżą na dnie i pytanie, na co one czekają? Bo przynajmniej ja tak mam często, że w sumie to nie wiadomo, po co one tam jeszcze są. I teraz chciałabym wam opowiedzieć o czymś, co osobiście bardzo polecam robić z tego rodzaju ubraniami czy akcesoriami, które po prostu są przez nas nieużywane, kurzą się, leżą w szafie. I to jest wybranie się na wymianę ciuchów. 10 września o godzinie 18 w Warszawie odbędzie się taka wymianka ciuchowa w Gnieździe przy ulicy Kruczej 17, ale powiem wam tak, nie trzeba być w Warszawie, aby zrobić taką wymiankę ciuchów, aby taką wymiankę ciuchów zorganizować. Ja kilkukrotnie organizowałam takie wymiany ciuchów razem z przyjaciółmi, ze znajomymi i wam też to polecam. Zapraszacie przyjaciół, sami przynosicie rzeczy, których nie używacie, z którymi chcecie się wymienić z waszymi bliskimi albo dalszymi znajomymi i dajecie drugie życie rzeczom. Super sprawa.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: A teraz czas na wydarzenie, które co roku absolutnie króluje w mediach społecznościowych. Ja je zapowiem, bo tegoroczna edycja dopiero przed nami, a chodzi o trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. Tak. W naśladowaniu ptaków. 20 tysięcy osób zainteresowanych na samym Facebooku. Myślę, że pod barem studio, bo to jest lokalizacja tegorocznego wydarzenia, będzie całkiem spory tłum i ja może wytłumaczę, o co w tym chodzi, bo to jest całkiem specyficzny konkurs. Trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków.

O co w tym chodzi? To wydarzenie polega na tym, że uczestnicy naśladują dźwięk ptaków i głos jest tu oczywiście kluczowy. Publiczność i specjalne jury ocenia kunszt tego naśladowania ptasich dźwięków. Oczywiście cały taki pokaz danego uczestnika odbywa się absolutnie bez elektroniki, bez playbacku, 100% strun głosowych. Jak piszą organizatorzy, potrafisz zabrzmieć jak żuraw, rudzik, trzandel albo jakichkolwiek inny z około 473 gatunków ptaków występujących w Polsce. Sprawdzimy to na żywo. Bar Studio, piątek, 11 września o godzinie 19:30. Trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. No myślę, że będzie się działo i będzie się działo potem w mediach społecznościowych, bo wiadomo, takie nagrania są całkiem absurdalne i momentami zabawne albo powodują po prostu efekt wow.

0: artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki. Wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

0: Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: Czwórka. Polskie Radio.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: A teraz opowiem o pewnej rzeczy, która wiem, że istnieje i to jest bardzo duża rzecz, o której jest bardzo głośno, ale w gamerskim internecie. To nie jest mój świat, ale mój przyjaciel, który regularnie gra w gry, opowiedział mi ostatnio o wielkiej premierze, o debiutanckim projekcie studia założonego przez byłych twórców Wiedźmina 3. I tu chodzi o grę The Blood of Dawn Walker, której premiera miała miejsce w tym tygodniu, a dokładnie to wczoraj. Ta gra opowiada historię pół wampira, pół człowieka i zaatakowanych przez wampiry Karpat. Ta produkcja z każdym dniem, czytałam recenzję, ma coraz więcej pozytywnych opinii krytyków oraz graczy i w mediach społecznościowych jest o niej naprawdę głośno, jest dużo emocji internautów, graczy, którzy dzielą się wrażeniami po grze, w trakcie gry i dzielą się po prostu na różnych forach i w mediach społecznościowych tymi opiniami i wrażeniami. Dużo entuzjazmu, dużo zachwytu tam widziałam. Myślę, że jeśli ktoś lubi grać w gry, to polecam sobie zagrać i myślę, że można powiedzieć, że Polska znowu podbija świat gier.

W mediach społecznościowych ostatnio było głośno o dramie wokół filmu Nigdy w życiu. Film, który miał premierę w 2004 roku i uważam, że jest jedną z bardziej

0: kultowych polskich komedii ma się doczekać swojej kontynuacji. I teraz chodzi o ekranizację powieści Katarzyny Grocholi, właśnie, że tak, Nigdy w życiu, 20 lat później. No i w skrócie, Joanna Jabłczyńska powiedziała, że nie wróci do roli Tosi. Rozpętała się mała afera castingowa. Mała to moim zdaniem niedoszacowany przymiotnik w tym przypadku. W nowej ekranizacji rolę Tosi ma zagrać Agnieszka Żulewska. Teraz zaczęły wyciekać screeny rozmów, domysły, padło wiele doskarżeń, oświadczenia w różnych formatach, tekstowych, wideo, wiele się działo. Ja powiem wam, nie podejmę się tego tutaj rozszerzonego takiego streszczenia całej sytuacji. Polecam obejrzeć takie solidne i rzetelne streszczenia w internecie. Istnieją takie, w różnych formatach również, ale ja, uwierzcie mi, naprawdę chciałabym wam dzisiaj opowiedzieć o tym, ale moim zdaniem musiałoby to trwać całą audycję. Takie solidne 3 godziny. Internauci z przymrużeniem oka piszą, że to jest taki szczególnie dobry tydzień dla bezrobotnych, którzy mogą na bieżąco śledzić rozwój całej sytuacji. I myślę, że tu postawię kropkę, bo ze mną w studiu Damian Sikorski. Słyszałeś o tej dramie?
1: Tak, oczywiście. I tutaj śmieję się pod nosem, bo też wciągnąłem się trochę w te filmiki różne w internecie, które się pokazywały. No, jest to afera, myślę, że niepotrzebna.
0: Ogólnopolska,
1: no, ale też marketingowo dobrze robi, prawda?
0: Prawda.
1: No właśnie.
0: Damian Sikorski, po 18 w Czwórce gramy, co chcecie.
1: Może zostaniesz i porozmawiamy o tej dramie. To akurat 2 najbliższe godziny wystarczą, a przebijemy piosenkami.
0: Niestety muszę lecieć. Piątkowe zobowiązania wzywają mnie. A co będziesz grał?
1: No właśnie,
0: co chcieli słuchacze Czwórcowi?
1: I chcieli przeróżne kompozycje, naprawdę. Tylko podkreślam, drodzy słuchacze, jak piszemy wam na Instagramie, że z uzasadnieniem, to musi być uzasadnienie, dlaczego ta kompozycja.
0: O nie, wysłałam propozycję i była bez uzasadnienia.
1: A jaką wysłałaś propozycję?
0: Ja wysłałam Szczyl chyba dla ciebie.
1: Super, zagram Szczyla, ale akurat nie dla ciebie. No, ale może być dla ciebie.
0: Ale nowego?
1: Zagram nowego Szczyla,
0: tak. No to wolne popołudnia w Polsce, to naprawdę
1: jest
0: banger.
1: Świetny numer. W ogóle ja uwielbiam Szczyla. Znam człowieka jeszcze przed jego debiutem. Jest to niezwykle inteligentny i mądry człowiek, który stworzył też bardzo ciekawy festiwal, o którym wspominaliśmy też w Radiowej Czwórce, więc między innymi będzie Szczyl, będzie też nowa Natalia Grosiak, no i dużo też takiego rockowego, gitarowego grania. I tutaj mnie słuchacze bardzo zaskoczyli, że jednak ten rock and roll gdzieś tam w powietrzu cały czas wisi. Zresztą wraca do korzeni, bardzo wraca gitarowa muza. No chociażby Mata zapowiedział, że wydaje płytę gitarową, która się ukazała.
0: Mamo, możemy mieć Charlie XCX w domu? Charlie XCX w domu.
1: No tak, tylko że ten Mata trochę przesadził, bo tam jest tak mało tych gitar, że nie wiem, dlaczego on nazwał tą płytę gitarową.
0: Ciekawe,
1: ale ma zdjęcie z gitarą.
0: Ciekawe rzeczy się dzieją na scenie muzycznej polskiej i nie tylko. Gramy, co chcecie, w Czwórce po godzinie 18. Damian Sikorski, zapraszam do słuchania, a ja dziękuję, że byliście z Czwórką i mówię do usłyszenia za tydzień i miłego wieczorku. Julia Święch.
2: Jazda na weekend.
3: Jazda na weekend.

0: Autopromocja.
1: Dość siedzenia za szybą. Czwórka wychodzi na dzielnie. We wrześniu w każdą sobotę wyskakujemy ze studia i sprawdzamy Warszawę od środka. Bez pocztówek, bez przewodnikowych oczywistości. Za to z ludźmi, lokalnymi historiami, kulturą i wszystkim tym, czym naprawdę żyje dana dzielnica. Na początek Białołęka. Jedni powiedzą daleko, inni jesteśmy u siebie, a my sprawdzimy, jak jest naprawdę. Czy Białołęka to nadal sypialnia Warszawy? A może śpi tylko ten, kto nigdy tam nie był? Będą ludzie z dzielnicy, lokalne historie, sąsiedzi i to, czego nie da się zaplanować wcześniej. My meldujemy się w Parku Picassa. Jeśli jesteście w Warszawie, to wpadajcie. Jeśli gdziekolwiek indziej w Polsce, to po prostu nas słuchajcie. Czwórka na dzielni.
2: Czwórka na dzielni.
1: Białołęka, najbliższa sobota od 15 do 18. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
4: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
3: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
4: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
3: A to akurat bardzo proste.
5: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.
7: Tak jak my, nie gra nikt.
8: Siema, tutaj Miłat Z, słuchacie Radia 4.

0: Na zegarach 18, tu czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Pogoda bardzo zróżnicowana. Na północy i na zachodzie kraju pojawiają się opady deszczu, miejscami intensywne, a lokalnie również burze. W tych rejonach jest chłodniej, temperatury od 18 do 21 stopni. W centrum no nieco cieplej, od 21 do 23 stopni. Zachmurzenie duże, miejscami występują przelotne opady deszczu. Najcieplej pozostaje na południu. Tam temperatury pokazują od 23 nawet do 25 stopni, a w Małopolsce i na Śląsku może będą okresowe przejaśnienia.
1: Autopromocja.
2: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
3: Dzieci Neo.
2: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno-opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia. Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
5: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
6: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
7: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
4: Źródła europejskie.
5: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
4: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
1: Po reklamie.
8: Tak jak my.

0: Natalia Grosiak, piosenka, ostatnia piosenka o tobie, a album solowy już 9 października, prawie 6 minut po 18.
1: Na audycję Gramy co chcecie. Zaprasza Damian Sikorski.
0: We własnej sobie witam was bardzo serdecznie. Tu Radiowa Czwórka, Natalia Grosiak. To nie tylko mój wybór, ale również wasz. Dziś premierę miał ten singiel. No i czujni byliście, bo czekaliście na tę kompozycję. No i dostałem od was wiadomości: zagraj nowy singiel od Natalii Grosiak. Bardzo emocjonalna, osobista piosenka, a muzyczną przestrzeń tego utworu wykreował sam Andrzej Smolik. Dzięki za te wszystkie wpisy, które na Instagramie się pojawiły, a także na Facebooku i wasze maile. Tylko pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy. Jeśli chcecie, żebyśmy zagrali jakąś piosenkę, to musicie napisać uzasadnienie, więc takie uzasadnienia oczywiście były, ale również mnóstwo wpisów, gdzie zagraj to i to. I nara. No jakieś uzasadnienie. Dlaczego? No Kingę Milczarek na przykład chcieliście. Bardzo się cieszę, bo kojarzy wam się utwór Motyl jeszcze z wakacjami, z motylami w brzuszku, no więc z miłością i bardzo fajnie. Dużo wpisów na temat Kingi Milczarek. Cieszę się, bo poznałem tę osobę, będąc kiedyś w jury w Świeciu na konkursie maratonu piosenki osobistej. Zaśpiewała fantastycznie, ma w sobie coś niesamowitego, super charyzmę, fajną emocjonalność. No a przykładem jest właśnie utwór, który wybraliście. Motyl, teraz w czwórce.

Comfort Food. No genialna jest ta kompozycja. Stacha, bardzo ci gratuluję. Chcieliście tę kompozycję i wcale się nie dziwię. Myślę, że tutaj też uaktywnił się duży fanklub ludzi, którzy byli ostatnio na FAMie, bo FAME zwyciężyła właśnie Stacha i brawa dla ciebie. Bardzo się cieszę. Zresztą będąc ostatnio na konferencji prasowej 35-lecia Fryderyków, jedna pani z SPAW-u pozytywnie o Staszce się wypowiadała. Więc jeśli Stacha nasz teraz słuchasz, to przekazuję te dobre wieści. Stacha, Comfort Food, nie tylko Stacha, ale też gościnnie pojawia się tutaj kolega,

który fajne rapsy zrobił, bardzo mi się spodobało. Kisiel, pozdrowienie dla Kisla. Chyba kojarzę Kisla z warsztatów Sklejam Słowa. Całkiem możliwe, że on tam kiedyś też się pojawił. No dobra, mieliśmy pierwszy telefon od słuchacza, których zaproponował Spiętego. Chciałby usłyszeć Spiętego. A czemu nie? Bardzo lubię Spiętego. Właśnie zastanawiam się, czy bardziej lubię go za twórczość w Laocze, czy solowe, ale na pewno za teksty. Kowalski własnego losu.

0: No jak tam wasze kości? Rozgrzane? Tu radiowa czwórka, prawie 22 minuty po godzinie 18. Słuchacie audycji Gramy co chcecie i tak wybraliście BNDK. Zaproponowaliście na naszym Instagramie, żeby zagrać utwór Klub, który zapowiada album zatytułowany Vintage. Barytonowy saksofon zagrany przez Marcina Gańko. Tutaj zrobił na pewno dobrą robotę. Tłusta sekcja rytmiczna, ogniste gitarowe granie, radosne refreny. Gabor i Janek odpowiedzialni są za tę kompozycję, czyli rodzina Benedyków. No i super, no, zapowiada się bardzo vintage'owy, ciekawy album. Premiera 1 października. Dostałem już informację, że tak, vintage będzie 1 października na polskiej scenie muzycznej. Julka Święch sama się przyznała, że na Instagramie napisała, że chciałaby usłyszeć Szczyla dla ciebie. No to nie tylko dla Julki, ale również dla was, dla naszych słuchaczy, a wiem, że Szczyla uwielbiacie, to gramy. Dla ciebie nowy singiel zapowiadający drugi album Szczyla.
1: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
2: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: Wahania i Lukas Flint w radiowej czwórce to wasza propozycja na Instagramie i właśnie to lubię w tej audycji, że poznaję nowych artystów. Lukasa Flinta nigdy wcześniej nie słyszałem. Ciekawy utwór, bardzo taki, no, mega interesująca gitara basowa zagrana na takim chorusie, flangerze. Dobry groove, no, z przyjemnością zapoznam się z kolejnymi kompozycjami. A my mamy na linii naszego słuchacza Macieja. Cześć Maciej, witaj, cześć.
1: Cześć.
0: Skąd jesteś, Maćku?
1: Z Płocka.
0: Z Płocka, ale fantastycznie. Zaproponowałeś utwór Big Fun, bo masz jakąś big historię związaną z tą kompozycją.
1: Znaczy big jest z tego tytułu, że od tego numeru po prostu zakochałem się na całe życie w muzyce house.
0: Wow.
1: Tak, a to był rok 88, jak ten numer wyszedł. Ja wtedy namiętnie słuchałem pewnej audycji pewnego legendarnego redaktora, bo nie będzie tutaj kontrowersji, jak powiem, nazwisko Fabiański pan.
0: No.
1: I pamiętam, tak, jak usłyszałem w radio ten numer, no to był w Płocku taki sklep, oficjalny sklep z kasetami.
0: Okay.
1: Okładki drukowane na drukarce. Tak jest.
0: Byłem i na Wrocławiu, w moim mieście rodzinnym też był taki sklep.
1: No, chyba w każdym mieście był, dokładnie. I wyprosiłem babcię, żeby mi dała, pamiętam, 50 zł wtedy na to, żebym sobie kupił właśnie ich kasetę, bo wiedziałem, że jest dostępna.
0: Ty, ale wtedy 50 zł to chyba było 50 tysięcy, prawda?
1: Nie, pamiętam ten bank, no tak mi się wydaje. No może i 50 tysięcy, masz rację.
0: No.
1: Natomiast numer jest taki, że jak doszedłem do tego sklepu i zacząłem wyciągać z kieszeni, to patrzę, nie ma tych 50 zł.
0: Ojej.
1: No,
0: zrobiłeś?
1: I mówię, tak mi się wydawało. Więc co zrobiłem? Wróciłem do babci i mówię, babci, zgubiłem te 50 zł, czy możesz mi dać kolejne?
0: Wydrukowała.
1: Że babcia była prawdziwą polską babcią, więc mówi, dobrze, dam ci te 50 zł kolejne.
0: Ile razy wróciłeś do babci?
1: Ale słuchaj, jak doszedłem do tego sklepu ponownie,
0: no,
1: to pan mówi, a ty nie zgubiłeś 50 zł.
0: Ale czad. I co, kupiłeś dwie kasety?
1: Nie. Tak kochałem babcię, że mówię, nie zrobię jej tego. Kupiłem Inner City. Mam ją do dzisiaj w ogóle.
0: Ale super.
1: Żeby było śmiesznie. Tak, a babci oddałem, no, ale miłość do muzyki house została do dzisiejszego dnia, także
0: wspaniała historia. Wspaniała historia. W ogóle babcie są kochane, pozdrawiamy wszystkie babcie. Ja pozdrawiam
1: tak
0: przy okazji moją babcię Klarę, która ma 96 lat, słuchajcie.
1: Wow, naprawdę, szczęściarz.
0: No, jest naprawdę super babcią i też kocha muzę. I dała mi też kiedyś

0: kasę na płytę wtedy CD, to ja szybko sprzedam moją historię. Poszedłem do sklepu muzycznego, bo chciałem kupić album Red Hot Chili Peppers. Stałem w bardzo długiej kolejce. Jak wszedłem, to już wszystko było wyprzedane i pan mówi, wybieraj to, co jest. I pierwszy raz kupiłem wtedy płytę po okładce i to była płyta Pink Floyd, Dark Side of the Moon.
1: O, więc proszę. Tak,
0: jestem ogromnym fanem. Maćku, dzięki za tą historię, wspaniała, więc
1: dzięki.
0: Specjalnie dla ciebie i wszystkich miłośników muzyki house Inner City, teraz Big Fan. Pozdrawiamy, Maćku.

0: ciebie.
1: No i bardzo dziękuję wam za tę propozycję. Na naszym Instagramie w audycji Gramy Co Chcecie, Złośnice i utwór Niebo. I ten tytuł można dwuznacznie odbierać i czytać. Bardzo ciekawa kompozycja. Julia Połynko, gitarzystka i wokalistka, Kinga Czeczko, pianistka i również wokalistka. Duet łączący delikatność z siłą oraz intymne teksty z ironicznym spojrzeniem na świat. Bardzo fajna kompozycja, ciekawy zespół, duet. Dzięki za tę propozycję. Teraz będzie również propozycja kolejna od was. Dziewczyna pod pseudonimem, już wam mówię, bo ja takiej pamięci to dobrej nie mam, kolekcjonerka dźwięków na żywo, napisała na Instagramie, że idealny numer do radia, że bardzo dobra kompozycja, zresztą później podpięli się chyba kolejni fani zespołu H Case, żeby zagrać utwór Jutro, Zaraz, Potem, Nigdy. No, wiele mówi ten tytuł, naprawdę, no to posłuchajmy, będzie gitarowo.

Zwierzęta nocy w radiowej czwórce, Natalia Schroeder, a także Mela Koteluk. Hania napisała na naszym Instagramie, że jest to najważniejszy utwór w jej życiu. I no, nie miałem wyjścia i nawet bardzo chciałem zagrać, bo uważam, że to jest bardzo dobra kompozycja, więc z ogromną przyjemnością. No co tydzień wrzucamy wam piękną grafikę, gramy co chcecie, co piątek po 18, no i wrzucacie swoje propozycje. 107 propozycji było pod ostatnią grafiką i no wybaczcie, 107 piosenek w 2 godziny upchnąć, to nie da rady, więc myślę, że moi koleżanki, koledzy prowadzący również audycję Gramy Co Chcecie, czyli Zuza i Adam, będą się odnosić jeszcze do tych komentarzy i do kolejnych, które pewnie będziecie wstawiać za jakiś czas. No ale świetnie się składa, bo była Natalia Schroeder, a teraz będzie jej rodzeństwo, Natalii Schroeder. Tak, Marcelina, Melchior i Stanisław Schroederowie jako zespół Mech Masz Staś. Fajna rockowa kapela, która, uwaga, już w środę po godzinie 21 pojawi się w mojej audycji letni soundtrack. Porozmawiamy o tym rock'n'rollowym życiu. Oni na co dzień grają też w składzie koncertowym Natalii Schroeder, ale mają swój band. Czemu siostry nie wzięli do bandu? Zapytam w środę. Najnowszy singiel Cream, Mech Masz Staś, teraz w radiowej czwórce.

0: to promocja.
1: Hop, hop, hop! Do świata natury. W audycji Szanuj Zieleń zaglądamy tam, gdzie szumią drzewa, kumkają żaby i dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy.

0: Na różne są wasze gusta muzyczne. Alvi DJ w radiowej czwórce na zegarach 19.
1: Pogoda.
0: Zróżnicowana. Na północy i na zachodzie intensywne opady, niestety, lokalnie również burze. W tych rejonach temperatury wahają się między 18 a 21 stopni. W centrum w tej chwili od 21 do 23 stopni Celsjusza. Najcieplej na południu, nic się nie zmieniło. Tam termometry pokazują nawet 23 do 25 stopni. W Małopolsce i na Śląsku możliwe będą okresowe przejaśnienia. Uwaga na silny wiatr i porywisty wiatr. Lokalnie porywy mogą być bardzo silne, szczególnie podczas burzy. No a jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, niestety w całej Polsce ma być też deszczowo.
1: Autopromocja.
2: Gitara czy syntezator? Właściwie dlaczego by nie obydwa? Już w najbliższy piątek cofniemy się do roku 2006 i sprawdzimy, dlaczego Indytronika stała się jednym z najważniejszych muzycznych zjawisk tamtej dekady. Do tego przyjrzymy się najgorętszym premierom sceny klubowej i wrócimy na festiwal Venus Rising, gdzie porywającego seta zagrała Diana DeRus. Nakręć się dobrze na weekend od godziny 20. Zaprasza Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.
4: Tak jak my.

0: Porwij mnie od pana Lofa w radiowej czwórce, 6 minut po 19.
1: Na audycję Gramy co chcecie. Zaprasza Damian Sikorski.
0: Choćbym nie wiadomo, jak was chciało szukać, to jestem właśnie ja i z wami przez najbliższą godzinę. I się cieszę, że jestem z wami dziś. Gram to, co właśnie wy chcecie. Będę was porywał dalej. Porwij mnie przed chwilą na antenie czwórki od Penelof. Utwór, który chcieliście usłyszeć. Dobra nuta, taka jeszcze trzymająca nas w letnim vibe'ie i oby ten letni vibe trwał jak najdłużej. Ostatnio gościłem w letnim soundtracku Onara, który opowiadał o współpracy z VBS-em, z Szwedem i innymi artystami. Bardzo fajny wywiad, ciekawy. Ciekawie opowiadał Onar, który znajdziecie już na naszym YouTubie. Zachęcam was, jeśli nie słyszeliście, ale wielu was słyszało i dlatego od razu odezwaliście się, żeby w Gramy co chcecie przypomnieć utwór Panorama Szklany Dach. No to z ogromną przyjemnością. Onar, VBS i Szwed w czwórce.
2: God.

No i taka była propozycja. A może Hugo Tares i utwór Lot, ten najnowszy utwór, który dużo opowiada o uczuciach, które chciałoby się zapętlić, o takiej pierwszej fascynacji, o rosnącej bliskości i swobodzie odnajdywania przy sobie drugiej osoby. No to jest bardzo ciekawy utwór. Super produkcja Michała Anioła. Lot, nowy singiel od Michała Anioła i Hugo Taresa w radiowej czwórce w audycji Gramy co chcecie. Cała playlista jest dzisiaj stworzona tylko przez was. Ja przy niektórych utworach mogę się bardziej lub mniej uśmiechać, no ale jeśli chodzi o Hugo, to jak najbardziej podoba mi się ta kompozycja, jak i nowa od Kuby Karasia i Juli Pośnik. Nic na pół. Dobry numer to również propozycja od was. Nie możecie się doczekać jego solowego debiutanckiego albumu, na którym śpiewa. Można kilka razy debiutować, prawda? No i Kuba Karaś po raz kolejny debiutuje jako...

udowodnili, że na żywo oni grają naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Ars La Trance Orchestra w radiowej czwórce w audycji Gramy Co Chcecie. Chcieliście wersję z live session utworu Ślad i z wielką przyjemnością zagrałem i są właśnie takie utwory, jak wcześniej mówiłem, przy których się bardziej uśmiecham, przy których mniej, przy tym się szeroko uśmiechałem, bo Ars La Trance Orchestra, od kiedy tylko ten zespół istnieje, kibicuję, wspieram, słucham, chodzę na koncerty, jak mam tylko taką możliwość i za moment też, z tego co widziałem, wystąpią na Great September w Łodzi, a wielu z was z pewnością na ten festiwal showcase'owy się wybiera. Martyna Baranowska teraz będzie i utwór Słońca, żeby jeszcze tego słońca trochę było we wrześniu, bo nasza letnia ramówka trwa do końca września. Posłuchajmy Słońca od Martyny Baranowskiej.

Zatem od Tymka, co za wyznanie w piosence. No proszę, jak się zrobiło romantycznie w radiowej czwórce. 27 minut po 19. Audycja Gramy Co Chcecie. Jeszcze przez najbliższe pół godziny serwuję playlistę, którą wy stworzyliście do dzisiejszej audycji. Mama's Car. No nie dziwię się, że wybraliście tę kompozycję. Nowość od Pauliny Przybysz. Jak tutaj kontrabas gra, to ja naprawdę mógłbym tam wszystko wyciąć i słuchać tylko tego kontrabasu. No, ale całość jest znakomita. Posłuchajmy Mama's Car i Paulina Przybysz.

Dzięki wam poznaję kolejne nowości nieznanych mi artystów, debiutantów. Felicja we śnie w radiowej czwórce w audycji Gramy co chcecie. Dzięki za te propozycje. Już nie mogę się doczekać, kiedy wrócimy z audycją. Będzie głośno, żeby promować debiutantów i pokazywać kolejne twarze i też, żeby ci artyści na żywo wrócili z muzyką do studia radiowej czwórki. Te występy akustyczne są nieodłącznym elementem programu, więc tak, Felicja, z pewnością zapoznam się jeszcze z twórczością tej artystki. Kordylas znam. Akurat kilka piosenek wcześniejszych miałem okazję, przyjemność posłuchać i też prezentowałem.

wam w radiu, no ale mamy najnowszy singiel i okazuje się, że dziewczyno, ile ty masz fanów i fanek na Instagramie, kilka wpisów było z prośbą, żeby zagrać numero uno. No to gramy. Kordylas w czwórce.

TV, Patryk Pietrzak i jutro utwór Zawracam w radiowej czwórce, 41 minut po 19. Tu audycja Gramy Co Chcecie i chcieliście Kiwi z Patrykiem Pietrzakiem. Ciekawa sytuacja, bardzo fajne połączenie. Obu artystom bardzo kibicuję. Kiwi w ogóle fajnie gra na basie. Ostatnio przez przypadek widziałem ją z Polą Maj, bo w jej składzie koncertowym występuje. Gra na basie, do tego dobrze śpiewa, więc scenicznie Poli Maj robi naprawdę ogromną robotę. A Patryk Pietrzak konsekwentnie buduje swoją markę, postać. Znany też aktor, ale w muzyce świetnie się porusza i gra ciekawą alternatywę, taką naprawdę muzę, którą można nazwać alternatywą, bo czasem artyści wrzucają się do tego worka z alternatywą, no niewiele mają wspólnego. Skoro była Kiwi, to będzie Pola Maj, u której gra Kiwi, no ale to nie mój wybór, to wy również chcieliście Polę Maj, Wyjmij Mnie. To jest jedna z singlowych kompozycji zapowiadająca album Poli Maj, album długogrający.

Polowanie i Zuta w radiowej czwórce to również wasz wybór. Chociaż Zuty to sporo kawałków proponowaliście. Wybrałem akurat Polowanie, bo tego numeru szczerze ja akurat nie znałem. A przecież Zutę i gościłem w radiowej czwórce i nieraz graliśmy. Zresztą z niektórymi singlami Zuta była też w stałej rotacji czwórkowej. Polowanie nie znałem, więc z przyjemnością jeszcze dziś wam zaprezentowałem. No i tak.

Tak to jest, że 10 minut brakuje nam do godziny 20, tym samym audycja Gramy co chcecie powoli dobiega końca, więc na koniec naszego spotkania jeszcze będzie formacja Ento, Ecto, nie wiem nawet jak to czytać, bo no właśnie, bo kolejny zespół, którego raczej nie znam i utwór będzie zatytułowany Runo. Przypominam, że swoje propozycje możecie składać na naszym Instagramie pod postem, pod grafiką, która wam się wyświetli. Gramy co chcecie na naszym Facebooku również, no ale możecie też wysyłać do nas maile z propozycjami czwórka@polskieradio.pl. Damian Sikorski, dzięki za dzisiejsze spotkanie. Już za 10 minut pasmo muzyczne. W imieniu Lulu zapraszam do usłyszenia. A właśnie jutro, sobotę, z wami spędzam wieczór od 20 do 23. Trzymajcie się, cześć.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczyny.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od Czwórki.
1: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę między 10.

0: a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
1: Autopromocja. Reklama.

0: wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.
3: Po reklamie.
2: Tak jak my.

0: muzyka, to słychać.
1: Czwórka. Polskie Radio.
2: Mogę wziąć do żywnie twój smutek, zostaw wód.

0: Na zegarach prawie 20.
1: Pogoda.
0: Piątkowy wieczór przynosi dalszy ciąg zmiennej pogody. Praktycznie wszędzie spore zachmurzenie. Na północy i zachodzie kraju miejscami nadal deszcz. W centrum również możliwe są przelotne opady i lokalne burze. Jedynie na południu wieczorem powinno pojawić się więcej rozpogodzeń. Temperatury typowo wrześniowe. W Gdańsku około 18 stopni Celsjusza, w Poznaniu 19, w Warszawie 22, w Łodzi 21, w Wrocławiu 23, w Katowicach i Krakowie około 22-23 stopni, natomiast w Lublinie około 21. Wiatr dosyć mocny, zwłaszcza w centralnej i północnej Polsce. Na północy oraz podczas burz porywy mogą dochodzić nawet do około 70 km na godzinę.
1: Autopromocja.
2: Dość siedzenia za szybą. Czwórka wychodzi na dzielnie. We wrześniu w każdą sobotę wyskakujemy ze studia i sprawdzamy Warszawę od środka. Bez pocztówek, bez przewodnikowych oczywistości. Za to z ludźmi, lokalnymi historiami, kulturą i wszystkim tym, czym naprawdę żyje dana dzielnica. Na początek Białołęka. Jedni powiedzą daleko, inni jesteśmy u siebie, a my sprawdzimy, jak jest naprawdę. Czy Białołęka to nadal sypialnia Warszawy? A może śpi tylko ten, kto nigdy tam nie był? Będą ludzie z dzielni, lokalne historie, sąsiedzi i to, czego nie da się zaplanować wcześniej. My meldujemy się w Parku Picassa. Jeśli jesteście w Warszawie, to wpadajcie. Jeśli gdziekolwiek indziej w Polsce, to po prostu nas słuchajcie. Czwórka na dzielni.
3: Czwórka na dzielni.
2: Białołęka, najbliższa sobota, od 15 do 18. Zapraszamy.
1: Autopromocja.
4: Tak jak my, nie gra nikt.
5: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

0: na pasmo muzyczne zaprasza Cougar.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten wrześniowy, piątkowy wieczór za mikrofonem Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. No i muszę wam powiedzieć, że bardzo, bardzo się cieszę na ten wspólny wieczór, bo dzisiaj naprawdę mnóstwo muzycznego dobra przed nami. Na co dzień raczej gram house, disco, elektronikę ogólnie pojętą, ale muszę powiedzieć, że drugą moją miłością po tym wszystkim jest niezależne gitarowe granie, na którym się wychowałam. No i tym bardziej cieszy mnie, że teraz przed nami godzina z wehikułem czasu, który cofnie nas dokładnie o 20 lat, kiedy to indie rock zaczął wdzierać się niespodziewanie do klubów. No i na tym się nie skończy, bo potem jeszcze 60 minut fantastycznych elektronicznych premier. No i do tego posłuchamy jeszcze seta legendarnej Diany Drews z festiwalu Venus Rising w Dolicach. Zacieram rączki, zaparzam herbatkę, no i lecimy, moi drodzy. Indie Selekcję otworzyło nam Le Tigre, fantastyczny nowojorski zespół, który zmienił historię feministycznego punku i nie tylko, bo historię muzyki w ogóle, muzyki indie na pewno. No i od, uwaga, już 1999 roku używali oni w swoich kompozycjach syntezatorów, a z kolejnymi albumami to tylko było coraz śmielsze, tylko się pogłębiało. Chociaż rzeczywiście głównym środkiem ich wyrazu była gitara. TKO, styczeń 2005 rok, z albumu wydanego późnym 2004 rokiem, zagrało nam na początek. No i teraz jeszcze dwa numery z poprzedzającego ten fantastyczny 2006 rok, czyli LCD Sound System, Daft Punk is playing in my house oraz Lady Tron, Destroy Everything You Touch.

Dziś z wami w paśmie muzycznym Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. Przyglądamy się 2006 i wejściu indie rocka na elektroniczne salony. LCD Sound System i Ladytron przed chwilą, a teraz będzie już na serio. W połowie pierwszej dekady XXI wieku zespoły gitarowe coraz częściej odkrywały, że ten rytm klubowy może być tak samo ważny jak gitarowy riff. No i pojawia się muzyka dance punk, czyli ta muzyka, która zachowuje energię rockowego zespołu, ale zaczyna już powoli myśleć również tanecznie. Jednym z tych prekursorów tego właśnie gatunku byli chociażby The Rapture. Ich wcześniejszy utwór House of Jealous Lovers stał się jednym z hymnów dance punku, ale w 2006 roku ten zespół był już naprawdę dosyć daleko na tej muzycznej ścieżce. Get Myself Into It, tego właśnie posłuchamy z albumu Pieces of the People We Love. No i to wszystko tam właściwie jest zbudowane wokół właśnie elektroniki. A potem Klaksons, oczywiście Klaksons. Klaksons poszli jeszcze o krok dalej. To był 2006 rok i Atlantis to Interzone zwróciło na nich właśnie uwagę świata, a oni sami stali się twarzami tak zwanego New Rave, czyli krótkiego, ale bardzo intensywnego trendu, który łączył właśnie indie rock, rave, elektronikę, no i tą klubową estetykę. Golden Scans, jeden z moich ulubionych utworów, ukazał się co prawda na początku roku 2007 wraz z ich debiutanckim albumem, ale został nagrany jeszcze w 2006 roku po sukcesie Atlantis to Interzone właśnie. Mnie się łezka w oku kręci, bo to naprawdę są kawałki, które formowały mój gust muzyczny na początku tej wspaniałej przygody, jaką w ogóle jest słuchanie muzyki. Czyli garść wspomnień dla was, trampki, MP3, no i diarumy po szkole. The Rapture, Get Myself Into It, Klaksons, Golden Scans w twórce.

Ależ wspomnienia mi się naprawdę włączyły tutaj sprzed lat, no, 20, już 20. Klaxons, Golden Scans w czwórce, wspaniały numer spod szyldu New Rave, a my dzisiaj słuchamy indie troniki, zwłaszcza tej właśnie dokładnie sprzed 20 lat. I tak oto 27 lutego 2006 roku ukazał się singiel brytyjskiego projektu Hot Chip. Over and Over, bardzo oszczędny w środkach, powtarzalny kawałek, pełen takich syntezatorowych wstawek, ale nadal zachowujący energię zespołu indie właśnie. Podobno Hot Chip inspirowali się samym LCD Sound System, które dzisiaj poleciało na początku audycji, oraz zespołem ESG, czy też wczesnymi utworami labelu DFA właśnie, który został założony właśnie przez twórcę LCD Sound System. A sam Joe Goddard z Hot Chip budował ten numer właśnie wokół basowego rytmu inspirowanego kawałkiem Dance ESG. Domowy groove, można powiedzieć. Użyli nawet dziecięcych instrumentów perkusyjnych. Hi-hat został zrobiony z małych srebrnych talerzyków kupionych w sklepie z zabawkami, czyli po prostu typowe Hot Chip. No i również muzyka koresponduje z tekstem, bo jest on właściwie o przyjemności powtarzania. Co do tego, Simian Mobile Disco, projekt, który wyewoluował właściwie z zespołu indie o nazwie Simian właśnie, o nazwie Simian, za sprawą dwóch jego członków, Jamesa Forda oraz Jace'a Shaw. I Believe pochodzi z roku 2007, z debiutanckiego albumu Attack Decay Sustain Release. Piękna, elektroniczna ballada z typową taką śpiewną melodią indie, z zaśpiewem, z wokalem, za który wszyscy kochamy tę muzykę rockową niezależną. Hot Chip, Simian Mobile Disco w czwórce. No i niech zabrzmią syntezatory.

Simian Mobile Disco I Believe. Dziś w czwórce o wspaniałym roku dla Indie Troniki, który rozpoczął się właśnie przeszło 20 lat temu. No i Indie Rock był oczywiście pełen zespołów złożonych z młodych hipsterów w rurkach, o pięknych grzywach, ale kochani,

nie tylko, bo były również przecież w nich dziewczyny. No i chciałam te dziewczyny wam również przedstawić. Dwa zupełnie przeciwległe sobie światy, czyli słoneczne São Paulo i mroczny Londyn. A jednak łączy ich taka sama elektrorokowa energia. Cansei de Ser Sexy, CSS, to brazylijski zespół São Paulo, który w połowie lat 2000 był jednym z symboli eksplozji tego właśnie indie dance'u, indie troniki, elektroklaszu. Let's Make Love and Listen to Death from Above. To jest kawałek, który chciałam wam pokazać. On pochodzi z debiutanckiego albumu o nazwie Cansei de Ser Sexy. No i powstał co prawda w roku 2005, ale swoją karierę rozkręcił rok później. Samo Cansei de Ser Sexy to słowa znanej wszystkim wokalistki Beyoncé i oznacza to po prostu, że była ona zmęczona byciem sexy. Tak właśnie nazwał się ten zespół z São Paulo. Piękna punkowa bezczelność. No cóż, syntezatory oczywiście, trochę disco, trochę indie, trochę beatu, a oczywiście nazwa związana jest z zespołem Death From Above, który funkcjonuje teraz jako Death From Above 1979 oczywiście. Piękny zestaw remiksów również otrzymał ten kawałek. Diplo, Simian Mobile Disco, Hot Chip, no i Calvin Harris jeszcze ze swoich dawnych elektro czasów. No i drugi kawałek, Soho Dolls Stripper. Soho Dolls to była londyńska grupa dowodzona przez wokalistkę Maję von Doll. Glam rock to jest dominujący gatunek tego zespołu. New Wave, taki trochę bardziej mroczniejszy, tak, bardziej mroczny indie dance, elektro oczywiście również. Sexy, bardzo sexy kawałek, bardzo sexy zespół, trochę brudny, trochę klubowy, trochę teatralny, zupełnie inny klimat. No a ich muzyka zyskała popularność między innymi dzięki serialowi Gossip Girl. Stripper pojawia się w słynnej scenie z Blair Waldorf w klubie Victoria. Debiutancki album tego projektu Ripped Music for the Numb Generation ukazał się w roku 2007. No i z tego albumu pochodzi Stripper. Cansei de Ser Sexy i Soho Dolls. Dajmy się porwać tej dziewczyńskiej indie energii. A z wami Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, do godziny 23:00.

Stripper, Soho Dolls, a my zbliżamy się do końca godziny z muzyką indie, no i jej ewolucją w kierunku indie troniki. Na pewno wielu projektów zabrakło w tym zestawieniu. Można by chociażby wspomnieć tutaj o Block Party i jego dokonaniach z tego okresu. Chociażby utworze Flux. Można by również oczywiście zaprezentować nieśmiertelne Justice, które łączyło energię rockową z elektro. Można by jeszcze dodać może digitalizm do tego zestawienia, ale ja wam chciałam przedstawić odrobinę mniej znane projekty, trochę właściwie w takim afterglow roku 2006. Będą to utwory wydane rok później. Tak się składa, że obydwa projekty pochodzą z Australii. Cudowne, zwiewne, melodyjne cut copy Hearts on Fire oraz The Presets Talk Like That, numer z albumu Apocalypso, jednej z najważniejszych płyt australijskiej elektroniki tamtego okresu, łączącej indie, elektro i postpunk. I może jeszcze zmieści nam się do tego wszystkiego nieśmiertelne MGMT, czyli Kids oczywiście, Kids. Wspaniały numer lat 2000. Zostańcie z nami, jeszcze wiele dobrej, doskonałej, nawet powiedziałabym, elektroniki dzisiejszego wieczoru na głośnikach. Dużo premier, trochę wspomnień z parkietów i z festiwali, a do 23 z wami Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. My się słyszymy po 21.

muzycznym polsko-angielska wokalistka Vera Lis opowie o swojej solowej twórczości i współpracy z BRK. Posłuchamy też A$AP Rockiego, który 14 września zagra w Atlas Arenie w Łodzi. Na koniec wrócimy do rap sceny czwórki i raz jeszcze przeżyjemy koncert Natury 2000.

0: sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
1: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
2: Źródła europejskie.
3: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
2: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
4: Po reklamie.
5: Tak jak my, nie gra nikt.
6: Siemano, z tej strony BRK.

0: Na zegarach 21.
1: Pogoda.
0: Po chłodnym wieczorze chłodna noc, choć wciąż jeszcze nie jesienna. Temperatura spadnie po północy do około 14-16 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie na północy i zachodzie, na południu zaś około 15-17 stopni. Przelotny deszcz możliwy jest przede wszystkim na północy, zachodzie i południowym zachodzie. Miejscami mogą pojawić się także burze. Wtedy też zawieje mocniej, szczególnie nad morzem.

0: Uwaga, na północy może to być nawet 70 km na godzinę. Czyli wiecznie, pochmurnie, ale wciąż jeszcze z umiarkowanymi temperaturami. Dopiero w sobotę i niedzielę czeka nas większe ochłodzenie.
1: Autopromocja.
2: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo. I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno-opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia. Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Tak jak

0: Kolejka, z tej strony Guest Julka. Właśnie słuchacie czwórki.
1: Pan Darek nie umie w small talk, ale z pitego o ryby staje się Garcia Lorko.
2: Czwórka, to słychać.
0: Tu czwórka, Polskie Radio.

0: na pasmo muzyczne zaprasza Cougar.
1: I ta właśnie Cougar, czyli Lulu Zupczyńska, z wami do godziny 23. Pierwsza godzina upłynęła nam na przyglądaniu się wspaniałemu przejściu muzyki rockowej, muzyki indie w indie-tronikę, w takie bardziej klubowe brzmienia. No i dużo, dużo jeszcze dobrego przed nami dzisiaj. A teraz czeka nas godzina z gorącymi premierami muzyki elektronicznej. Ranger Truco, Kyle Walker, Nate Katz z numerem The Bridge, to jest utwór house'owy oczywiście, wydany w lipcu tego właśnie roku. No i cóż, rozmawialiśmy o Soho Dolls, nowojorskim projekcie indie tronikowym. Powiem szczerze, że myślałam, że wszyscy już o nim zapomnieli. Mimo tego występu w serialu Gossip Girl, o którym wspominałam. No i do tego bardzo mnie zdziwiło, kiedy wśród ostatnich elektronicznych premier odnalazłam kawałek zespołu All Night o nazwie Bang Bang Bang, samplujący utwór tego właśnie zespołu Soho Dolls o niemal identycznej nazwie z roku 2007, z albumu, o którym zresztą niedawno rozmawialiśmy. Moi drodzy, romantyczna kolacja, wino, gorące sample od Soho Dolls. Taki zestaw polecam wam serdecznie na ten piątkowy wieczór.

Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, z wami do godziny 23. Mamy 13 minut po godzinie 21 na zegarku. No i w tej godzinie przysłuchujemy się wspaniałym elektronicznym premierom, których bardzo wiele w tym roku. Naprawdę bardzo to lato obrodziło w premiery muzyki elektronicznej, co mnie niezwykle cieszy. Mam dla was kawałek dosłownie sprzed trzech tygodni. To jest Tre Mortimer Certified Dirtbag, który jest przeróbką, remiksem, coverem utworu Teenage Dirtbag projektu Witus, jednego z najbardziej charakterystycznych poprockowych numerów początku lat 2000. Dokładnie rok 2000 właśnie to jest rok ukazania się tego singla. Szybko stał się on hitem, szczególnie w Europie, i na pewno od razu usłyszycie ten charakterystyczny motyw muzyczny, który właściwie stał się hymnem przełomu lat 90. i 2000. właśnie. Ten utwór opowiada o nieśmiałym, wycofanym nastolatku, który podkochuje się w szkolnej koleżance, czyli właściwie absolutny klasyk tamtych lat. Połowa komedii romantycznych dla młodzieży była oparta właśnie na tym motywie. No i zresztą w teledysku również taki motyw się pojawia. Tego chłopaka z utworu widzimy. W teledysku grają m.in. Jason Biggs i Mena Suvari, których znacie chociażby z American Pie. Teraz ten utwór zyskał drugie życie. Szczególnie na TikToku jest bardzo popularny. Zaczął trafiać do nowego pokolenia. No i mamy tego właśnie efekty w postaci chociażby remiksu Tre Mortimer. House, disco, electro, indie dance to jest to, co się w tej wersji pojawia. Fantastyczny, parkietowy banger, tak bym nazwała tę właśnie piosenkę. Tre Mortimer, Certified Dirtbag. No i można się poczuć znowu jak w roku 2000.

sexuality. To było Clony, Nice and Smooth, I Rhyme Quick, wydane w czerwcu 2026, tego, w którym jesteśmy roku. Wysłuchacie oczywiście czwórki, a z wami Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. No i chciałam wam puścić dzisiaj Chloe Kaye, bo jest to artystka bardzo bliska ostatnio mojemu sercu. Bardzo często ją grywam, bardzo często oglądam jej sety. Zresztą nie tylko ja, bo naprawdę stała się bardzo popularna w ostatnim czasie, zwłaszcza w tych kręgach house'owych właśnie. Gra również w Warszawie, tak się składa, jutro na tarasie widokowym PKN. Niestety jest to wydarzenie już wyprzedane, zresztą nie dziwię się, bo taras widokowy Pałacu Kultury jest dosyć mały, a Chloe Kaye jest dosyć gorącą, jak już mówiłam, postacią. Ten rok 2026 jest dla niej naprawdę bardzo mocnym rokiem wydawniczo. Dużo utworów ukazało się spod szyldu jej właśnie nazwiska. Change to jest utwór, który chciałam wam puścić i nagrała go razem z Lukeem Alessi, również niezwykle utalentowanym, popularnym ostatnio producentem house'owym. To są takie szybsze house'y, troszeczkę bardziej nastawione na szybkie tańce, prawie już rave'owe. Dużo tam jest stabów, dużo tam jest takiej właśnie rave'owej energii, a sam kawałek wyszedł w labelu Ninja Tune, co zresztą pokazuje rosnącą pozycję Chloe poza takim typowo klubowym obiegiem. 17 lipca ta wersja się ukazała, a 26 sierpnia została wydana epka Chloe razem z kawałkami Bad Bara oraz Lemmy Dance oraz utworem After Dark, ostatnim kawałkiem na tejże epce. Piękny utwór house'owy, wychodzący poza jakąkolwiek szufladkę, house, disco, indie, dance, czego tam naprawdę nie ma. Chloe Kaye, Change, a potem jeden z moich również ulubionych ostatnio wykonawców, Riordan oraz Loki z utworem Friction. To premiera sprzed tygodnia.

Słuchacie pasma muzycznego w czwórce. Z wami Lulu Zupczyńska, czyli Kugar. Dzisiaj dużo dobrego, a w tej godzinie elektroniczne premiery.

premiery, nie tylko house'owe, nie tylko to, co zwykle wam prezentuję, ale też dużo fast house'owych rzeczy, tech house'owych, nawet elektronicznych przede wszystkim. No i myślę, że nie muszę przedstawiać wam tych dwóch panów, których zagram teraz. Wspólna premiera Tigi oraz Doma Dola. Tiga to jest oczywiście kanadyjski DJ i producent, który aktywny jest już od lat 90. Jedna z najważniejszych postaci elektroklaszu, znany chociażby z takich kawałków jak You Gonna Want Me czy chociażby Bugatti. A Dom Dola to australijski producent, jedna z największych obecnie gwiazd tech house'u. Oczywiście kojarzymy go z wielkimi, ogromnymi festiwalowymi parkietami, bo tam właśnie głównie teraz gra. Tiga również swoją twórczość troszeczkę przesunął w stronę tego tech house'u właśnie, a ich wspólny kawałek jest połączeniem tych energii elektro oraz tech house'owych. Sam Dom Dola mówił, że chciał zrobić numer o nadziei. Nadziei, że istnieje coś lepszego, nawet chociażby poza ziemią, i w jego interpretacji chodziło między innymi o ucieczkę od współczesnego świata, od doom scrollingu oraz AI, moi drodzy. No i dlatego mamy tekst o latających samolotach, o Marsie i o kosmitach. Bardzo świeży numer z maja tego roku, a nazywa się on Don't Worry Baby. A potem puszczę wam Prospę, duet z Leeds, który również jest na tapecie w ostatnim czasie dosyć intensywnie, zwłaszcza na tej house'owej tapecie, bo jest to duet, który łączy house z rave'em, transem, no i piękną brytyjską klubową nostalgią. Let The Music to utwór z czerwca tego roku, pochodzi z ich albumu Free Your Mind, wydanego właśnie w czerwcu. No i sam tytuł dobrze obrazuje ich filozofię: rave'owa euforia, oldschoolowe brzmienia, no i piękna parkietowa energia. A samych chłopaków z Prospy można było posłuchać chociażby ostatnio na niesławnym Circo Loco. Tiga natomiast wpada do Polski często, chociażby w październiku tego roku będzie go można tutaj zobaczyć. Dom Dola, Tiga, Don't Worry Baby oraz Prospa, Let The Music.

piękne premiery elektroniczne. Z wami Lulu Cyprzyńska, czyli Kugar, i mam dla was teraz segment, uwaga, dwuminutowych utworów, czyli to jest właściwie taka rzecz, która jest coraz bardziej popularna w obiegu muzycznym. Coraz częściej utwory nie tylko elektroniczne trwają dwie minuty, nawet poniżej dwóch minut. To też się zdarzało. Widziałam kawałki, które trwały minutę 40, minutę 50. To jest naprawdę mało. Naprawdę nie trzeba aż tak dużo również energii, żeby stworzyć taki utwór. Może właśnie dlatego one są krótkie, żeby mogło ich wychodzić więcej. Ejeka, All I Need, ukazała się w lipcu 2025 roku, więc to akurat, przepraszam, 26 oczywiście, no, premiery, oczywiście, że tak, 26 roku. I to jest kawałek z wytwórni Gudu Records, czyli labelu założonego przez Peggy Gu w 2019 roku. French Touch, Feel Good House, Trans również, tak można nazwać te gatunki, które się pojawiają w tym utworze, dosyć typowo dla wykonawcy, jakim jest właśnie Ejeka. Peggy Gu założyła swój label z myślą o tym, żeby nie ograniczać się jedynie do gatunku house'owego. Właśnie jest tam wiele rzeczy z pogranicza elektro, techno, disco, UK basu również, troszeczkę elektroniki eksperymentalnej się tam pojawia, a sama nazwa pochodzi od koreańskiego słowa Gudu, oznaczającego buty, po prostu buty. Bardzo fajne te buty, bardzo mi się podoba, bardzo też ciekawe są te utwory, które ostatnio pojawiają się w wytwórni Peggy Gu. Coraz śmielsze, coraz ciekawsze melodyjnie, no bo też z melodii Peggy Gu jest znana. Polecam zapoznać się z tym katalogiem, bo to jest naprawdę bardzo świeża rzecz. Myślę, że takiego labelu na scenie elektronicznej nie ma. To będzie Ejeka z czerwca, a następnie Girls Don't Sing z kawałkiem Wow. To będą jedynie dwie minuty, tak, dwie minuty, ale wspaniałej house'owej muzyki, utwór z sierpnia, a potem Amedeo Piccone i About Me, Sunny Grooves, to już trochę bardziej słonecznie, bardziej disco z marca tego roku. Dwuminutowe utwory dla was teraz w czwórce.

segment utworów dwuminutowych, trochę skrócony, a my zbliżamy się do końca drugiej godziny pasma muzycznego w Czwórce. No i zakończymy je dosyć szybko, dosyć intensywnie, bo numerami Kiki oraz Skrillexa. Kiki to tak naprawdę Kiki Weselo, jedna z najciekawszych postaci współczesnej sceny transowej, rave'owej. Pochodzi z Amsterdamu i zaczynała od acid techno, ale z czasem coraz bardziej przesuwała się w stronę transu i szybkiej, euforycznej muzyki rave. Here With Me pojawił się w lipcu. Niedługo później pojawiła się jeszcze szybsza wersja. Trudno mi w to uwierzyć, bo już ta jest dosyć szybka. No ale właśnie, o to tutaj chodzi. O to, że przepuszczamy ten trans przez współczesną, bardzo szybką kulturę klubową. Nie tylko szybko się rozwijającą, ale szybką w ogóle. Ta muzyka jest naprawdę bardzo intensywna teraz w klubach i dochodzi do szalonych naprawdę wartości BPM-owych. Kiki zresztą jest jedną z osób, która właśnie do tego się przyczyniły. Do tego dla was jeszcze czerwcowy Skrillex, który coraz częściej ostatnio porusza się po muzyce house, bardziej niż po tych połamanych rytmach, od których zaczynał. Noche With You to współpraca z Fade'em tuż przed Kiki Here With Me, a my słyszymy się już po godzinie 22:00. Lulu Zupczyńska, czyli Cougar z wami.

0: Autopromocja. Hop, hop, hop! Do świata natury. W audycji Szanuj Zieleń zaglądamy tam, gdzie szumią drzewa, kumkają żaby i dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Rozmawiamy o przyrodzie, ekologii i pomysłach, dzięki którym nasza planeta może odetchnąć pełną piersią. Wskakuj na zieloną stronę życia w sobotę i niedzielę z samego rana. Marta Hoppe, zapraszam od 8 do 10. Autopromocja.
1: Tak jak my.

0: Minęła 22.
1: Pogoda.
0: W całym kraju na razie około 18-20 stopni Celsjusza, na południu nadal 23 stopnie. Nocą temperatura spadnie do około 12-15 stopni Celsjusza, a najchłodniej będzie na północy i zachodzie. Weekend przyniesie wyraźne ochłodzenie, w sobotę na północy i północnym wschodzie około 17-20 stopni, w centrum 20-23, a na południu do 24 stopni. W wielu regionach pojawią się przelotne opady, lokalnie

0: również burze. Wiatr dosyć silny, w porywach nawet do około 70-80 km na godzinę, szczególnie nad morzem. W niedzielę nadal chłodno, ale z większą ilością słońca. Na północy około 18-20 stopni, w centrum około 21, na południu miejscami 23-24 stopnie. Ale nie martwcie się, po weekendzie czeka nas jeszcze ostatni oddech lata.
1: Autopromocja. Dość siedzenia za szybą. Czwórka wychodzi na dzielnie. We wrześniu w każdą sobotę wyskakujemy ze studia i sprawdzamy Warszawę od środka. Bez pocztówek, bez przewodnikowych oczywistości. Za to z ludźmi, lokalnymi historiami, kulturą i wszystkim tym, czym naprawdę żyje dana dzielnica. Na początek Białołęka. Jedni powiedzą daleko, inni jesteśmy u siebie. A my sprawdzimy, jak jest naprawdę. Czy Białołęka to nadal sypialnia Warszawy? A może śpi tylko ten, kto nigdy tam nie był? Będą ludzie z dzielnicy. Lokalne historie, sąsiedzi i to, czego nie da się zaplanować wcześniej. My meldujemy się w Parku Picassa. Jeśli jesteście w Warszawie, to wpadajcie. Jeśli gdziekolwiek indziej w Polsce, to po prostu nas słuchajcie. Czwórka na dzielni.
2: Czwórka na dzielni.
1: Białołęka, najbliższa sobota, od 15 do 18. Zapraszamy.
3: Autopromocja.
4: Tak jak my.

0: czwórka. To słychać.
1: Czwórka. Polskie Radio.
2: Słuchacie czwórki, z wami Lulu Zupczyńska, czyli Kugar, a to jest piątkowe pasmo muzyczne. Dziś już całe mnóstwo atrakcji za nami. Przyglądaliśmy się m.in. okresowi, w którym indie rock rozpychał się łokciami po klubowych salonach. Przyjrzeliśmy się także ostatnim gorącym premierom muzyki elektronicznej. No a teraz bynajmniej nie zatrzymujemy się, bo właśnie zaczynamy retransmisję seta Diany DeRus z festiwalu Venus Rising, który odbył się w maju tego roku w Dolicach. Zapnijcie pasy, pobierzcie płyny, bo to będzie 60 minut wypełnione naprawdę doskonałą elektroniką. No i tak można zaczynać swój weekend.

Katarzyna Sochacka jako Diana DeRus działa w muzyce od 1997 roku. Jej kariera bynajmniej nie kończy się na Polsce. Grała m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Czechach, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Irlandii, no i oczywiście legendarnej Ibizie, gdzie pojawiała się w tak legendarnych miejscach jak Amnezja czy chociażby Pacha, dzieląc line-upy m.in. z Paulem Van Dykiem, Svenem Vattem, Karlem Coxem czy Danem Howellsem. Zaczynała od techno, przeszła zainteresowanie gatunkami takimi jak tribal czy progressive, a z czasem w jej setach pojawiać zaczęły się także elektro i tech house. Sama mówiła kiedyś, że nie chce zamykać się w jednym gatunku, bo to właśnie mieszanie różnych odmian elektroniki pozwala jej budować własny język i ciągle zaskakiwać publiczność. Ta transmisja seta Diany DeRus z festiwalu Venus Rising w Dolicach z Wami do godziny 23.

Zbliżamy się do końca seta Diany Drews z festiwalu Venus Rising w Dolicach, a jednocześnie do końca piątkowego pasma muzycznego w czwórce. Przeszliśmy dzisiaj przez wiele gatunków muzycznych, od indie rocka, new rave i indie troniki, przez house i elektro, po techno i progresywne również klimaty. Cofnęliśmy się w czasie o 20 lat i wróciliśmy do współczesności, słuchając elektronicznych premier. Mam nadzieję, że dzisiejsza selekcja umiliła Wam początek pierwszego wrześniowego weekendu. Od godziny 20 była z Wami Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. No i słyszycie się ze mną ponownie już w najbliższy poniedziałek o godzinie 10. Trzymajcie się ciepło, odpoczywajcie. Cześć!

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja. Gdzie jesteś,
1: kiedy spadam? W sobotnim paśmie muzycznym polsko-angielska wokalistka Vera Lis opowie o swojej solowej twórczości i współpracy z BRK. Posłuchamy też A$AP Rockiego, który 14 września zagra w Atlas Arenie w Łodzi. Na koniec wrócimy do rap sceny czwórki i raz jeszcze przeżyjemy koncert Natury 2000. Sobota, godzina 20, pasmo muzyczne. Zapraszam, Damian Sikorski.
0: Autopromocja.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
3: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

nim zasnę. Piszę coś na kartce, ale myślę, że to głupie. Nie pierwszy raz poczułem, że coś może uciec. A dni

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Chcę się ciebie nauczyć, bo widzę nas jako parę starych ludzi. Nie chcę cię znudzić, dlatego mów, jeśli

0: Gramy.
1: Gramy.
2: Teraz gramy.
3: Wiesz, co jest najgorsze, jak się nie nagrywa tyle lat? Że w zasadzie trzeba się przedstawić ludziom od nowa.

łapiesz mnie za rękę, ja wreszcie mogę być dzieckiem. Nie wiem jak smakuje szczęście, ale jest ciepłe. Widzę jak ci bije serce, widzę myśli w twojej głowie. Wszystko nagle jest przejrzyste, nigdy nic nie było prostsze. Powietrze, które wydychasz, jest różowe, nie brudzisz go zbędnym słowem. Wiesz jak pachnie złoto?

ziemi. Sam rozpaliłem ten ogień, teraz to tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był BGA w ruchu młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce. Kręcę sobie blanta na biurku i nucę, nie myl tego z Tiny Dead.

snupa. Lat 55, wąs jak sum, wzrok jak szczupak. Przy czym profil raczej obły, żadna krawędź. W ogóle gburowaty typ, co nie odpowie na dzień dobry nawet. Ja przekornie pytań puszczam chmurę tu. Czy dobrze idzie, czy pogoda konweniuje mu? Albo czy nie wiem, czy kilometry wszystkie nabija. A on nic, poker face, mode, Eastern European. Patrzę w licencję, widzę Dariusz.

jakby umiar jakiś tort mu zabrał. Ba, Instagram mi swój prezentuje głównie zdjęcia wędek. I w taką metu brnie gawędę. Jak istotna jest data, jakim trybem wyciągać. Czy chcesz jeść otra szczupaka, tą pygę czy pstrąga. Plus krótki wykład, jak się szarpać z linem. Jakie nowinki w świecie zanęt, jakie bestsellery w świecie przynęt. W ogóle miły facet, aktywny, już mi wręcza namiar na siostrzeńca, co w warsztacie wstawia gaz do hybryd. A ta dacia na go czołg amfibia. A on pięknie mówi o niej, jakby rzeźbił ją fidiasz. Albo summa z mistyczną formą o sumach, jak je łapie w pysk, całuje i wypuszcza wąt. No kumasz, a ta historia jak łowił w stawie. No to już Kornel Filipowicz prawie. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pyta o ryby.